0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byk.

0: jest Melo Radio.
1: Dame tu mano y venga conmigo.

0: Wiesz, zostań, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Melo Radio. To jest...
2: Melo.
1: To jest...

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. W tej części audycji porozmawiam o ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej.
2: Edukacja w Opolu.
1: Opolscy maturzyści mogą już planować przyszłość. Uczelnie wyższe rozpoczęły nabór na studia na nadchodzący rok akademicki. Politechnika Opolska przygotowała 30 różnych kierunków studiów.
3: Anna Kłynacz, Politechnika Opolska.
4: Maturzyści biegają po mieście w garniturach, a to oznacza, że już przygotowują się do kolejnego etapu swojej nauki. No, Politechnika Opolska oczywiście ma całkiem szeroką ofertę dla tych w tym momencie już absolwentów.
3: Tak, na Politechnice Opolskiej obecnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów i jednocześnie zachęcamy ich do tego, aby gdy odbiorą swój już upragniony dyplom z egzaminu dojrzałości, postanowili związać swoją przyszłość z naszą uczelnią. W tym roku proponujemy 30 kierunków studiów, w tym 5 nowości. Warto podkreślić, że każdy z tych kierunków, zarówno mówię tutaj o nowym, jak i o pozostałych propozycjach, jest konsultowany z przemysłem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym i odpowiada na potrzeby rynku pracy. To oznacza, że absolwent Politechniki Opolskiej na pewno znajdzie pracę w zawodzie.
4: Jakie nowe kierunki się tutaj pojawiły?
3: Nowością jest sztuczna inteligencja. To jest pierwszy kierunek. Kolejny także związany ze sztuczną inteligencją to AI w biznesie. Informatyka stosowana. A jeżeli mówimy o studiach magisterskich, studiach drugiego stopnia, to mamy do wyboru dietetykę i jakość żywności oraz adaptowaną aktywność fizyczną.
4: A spośród wszystkich kierunków dostępnych na Politechnice Opolskiej, które cieszą się największym zainteresowaniem? Gdzie tych studentów zawsze co roku jest najwięcej?
3: Zazwyczaj największe zainteresowanie widzimy w momencie, gdy maturzyści odbierają wyniki matur, ale na bazie ubiegłorocznych doświadczeń możemy powiedzieć, że w latach ubiegłych największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, fizjoterapia, budownictwo, ale także kierunki, które być może nie są do końca kojarzone z Politechniką Opolską, jak na przykład komunikacja wizerunkowa. Zmian formalnych jako takich nie ma, bardziej będą zmiany związane już z samym procesem przyjmowania kandydatów na studia, ponieważ zawsze w łączniku przy ulicy Mikołajczyka uruchamiamy punkt rekrutacyjny, gdzie nasi kandydaci składają już dokumenty w formie tradycyjnej. Ten punkt w tym roku będzie otwarty wcześniej, żeby kandydat, który ma być może wątpliwości, czy też pytania dotyczące danego kierunku studiów, mógł sobie już na żywo z pracownikiem je omówić.
4: Ilu studentów co roku rozpoczyna naukę na Politechnice Opolskiej?
3: Bardzo się cieszymy, że oferta Politechniki Opolskiej mimo niżu demograficznego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W zeszłym roku zgłosiło się do nas ponad 3000 osób. Formalnie studia rozpoczęło niespełna 2000 kandydatów.
4: Tyle miejsc?
3: Tak, tyle miejsc. Obecnie na Politechnice Opolskiej studiuje 5000 osób, a przypomnijmy sobie czasy sprzed niżu demograficznego, gdzie studentów było dwa razy tyle.
4: To teraz przypomnijmy, jakie formalności i jakie punkty po kolei tutaj trzeba spełnić. Co najpierw?
3: Przede wszystkim kandydat na studia na Politechnice Opolskiej musi zarejestrować się w naszym internetowym systemie rejestracji kandydatów. Tam musi założyć swoje konto, wybrać kierunek, który go interesuje i przejść już przez cały etap formalności. Będzie tam w systemie prowadzony krok po kroku. Dołącza także wersję elektronicznej dokumenty. I na tym jego zadanie się kończy. Otrzymuje oczywiście informację, że proces zakończył się sukcesem. Następnie, gdy otrzyma wyniki matur, już w formie tradycyjnej dokumenty przynosi do naszego punktu rekrutacyjnego przy ulicy Mikołajczyka.
4: Jak już przyniesie te dokumenty, to już ma pewność, że został przyjęty?
3: Jeżeli chodzi o kandydatów na kierunki studiów takie jak architektura oraz sport i bezpieczeństwo, to muszą oni poczekać na wyniki egzaminów praktycznych. W przypadku studentów przyszłych architektury mówimy o egzaminie z rysunku, a w przypadku kandydatów na studia sport i bezpieczeństwo chodzi o egzamin typowo sportowy. Pierwszy termin rekrutacji kończy się 19 lipca, następnie 1 sierpnia uruchamiamy kolejną rekrutację i potrwa ona w zasadzie do końca września.
4: Studenci, którzy przyjadą tutaj na studia z innych miast, pewnie będą mogli też liczyć na zakwaterowanie. Jak jest z dostępnością akademików?
3: Zawsze staramy się tak, aby była pula dostępna właśnie dla studentów pierwszego roku, żeby wejście w nowy etap życia nie wiązało się z dodatkowym kłopotem, jak szukanie pokoju do wynajęcia w nieznanym dla młodego człowieka mieście. Więc studenci pierwszego roku są w tej grupie, która w zasadzie ma pewność znalezienia pokoju w akademiku. Warto podkreślić to, że w przypadku studentów Politechniki przydział do pokoju w akademiku oznacza to, że on ten pokój będzie miał przez cały przebieg już studiów, więc nie musi się o to martwić, że za pół roku czy za rok znowuż będzie musiał o ten pokój zabiegać.
1: Mówiła Anna Kłynycz z Politechniki Opolskiej. Jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków studiów może być ten związany ze sztuczną inteligencją. Czego będzie można się tam nauczyć? Posłuchajmy.
5: Rafał Gasz, Katedra Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki, Politechnika Opolska.
4: Politechnika Opolska uruchamia nowy kierunek studiów od nowego roku akademickiego. No może trochę szczegółów by pan tutaj nam ujawnił, co to będzie?
5: Jednym z kierunków jest sztuczna inteligencja, czyli kierunek podejmujący tematykę właśnie tej sztucznej inteligencji od jak gdyby podstaw do wykorzystania narzędzi. Na tym programie studiów nie skupiamy się tylko na używaniu narzędzi, tak jak informatyka nie jest jedynie nauką o używaniu komputera, tak właśnie sztuczna inteligencja ma być kierunkiem, który ma naszym studentom, późniejszym absolwentom przedstawić, w jaki sposób właśnie sztuczna inteligencja działa. Poczynając od modelu matematycznego, tych teoretycznych podstaw działania sztucznej inteligencji, potworzenie własnych modeli, pracę z danymi, poszukiwanie tych danych, następnie optymalizację systemów, ich implementację i później już wykorzystywanie w rozwiązaniach projektowych, implementacyjnych, przemysłowych. Dodatkowo także jeszcze chcemy parę kwestii podjąć dotyczących etyki sztucznej inteligencji, czy też takiego obszaru, o którym w ostatnim czasie dosyć dużo się mówi, nie jest to do końca jednak zdefiniowane, a niezwykle istotne. Obecne trendy, zwłaszcza w tej dyscyplinie informatyka, dosyć mocno idą właśnie w kierunku sztucznej inteligencji. Informatyka dalej jest popularna jako nauka, jako przemysł informatyczny, jednak sztuczna inteligencja w ostatnich latach jest tym takim zagadnieniem, które najbardziej się rozwinęło. Największe tutaj mamy zainteresowanie oraz także potrzeby rynku wpływają na to, czyli przedsiębiorców, także rynku polskiego, właśnie na specjalistów związanych z sztuczną inteligencją. Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że jednym z inicjatorów utworzenia kierunku sztuczna inteligencja byli także przedstawiciele tutaj firm. Nie jest to tylko pomysł naukowców, pomysł władz wydziału czy też uczelni, ale także dostawaliśmy właśnie takie zapytania z firm, czy by takiego kierunku nie dało się utworzyć. A że posiadamy kadrę w tym zakresie, to podjęto decyzję właśnie o utworzeniu takiego kierunku.
4: No właśnie, bo coraz częściej firmy tworzą swoje odmiany sztucznej inteligencji, nie korzystając z tych już gotowych, które gdzieś tam są ogólnodostępne na rynku.
5: No bo czym jest właściwie sztuczna inteligencja? Jeżeli kogoś zapytamy, czy korzysta ze sztucznej inteligencji, to każdy korzysta, bo wykorzystuje przykładowe narzędzia ChatGPT, który tak właściwie jest modelem językowym, czyli wąskim wycinkiem sztucznej inteligencji. Jeżeli kogoś zapytamy, od kiedy istnieje sztuczna inteligencja, to jeżeli ktoś się w miarę dobrze orientuje, to powie, że od 2022, kiedy powstał ChatGPT. A rzeczywiście sztuczna inteligencja istnieje już od lat 60. Praktycznie mieliśmy, teraz mamy trzecią wiosnę, czy nawet lato sztucznej inteligencji, ponieważ napotykała na pewne problemy. Lata 60., gdzie pojawiła się ogólnie koncepcja sztucznej inteligencji, w jaki sposób ona działa. Później świat nauki stanął pod ścianą rozwoju technologicznego. Wiadomo, że modele sztucznej inteligencji potrzebują dużych zasobów obliczeniowych. Następnie była zima sztucznej inteligencji, później znów przyszła wiosna na początku lat 2000, znów zima i znów teraz jesteśmy w czasie dosyć dużego rozwoju tych technologii.
4: Firmy z jakich branż najchętniej korzystają z różnych modeli sztucznej inteligencji?
5: Ze wszystkich. Znaczy trudno jest wykazać, gdzie sztuczna inteligencja nie jest używana lub gdzie może być w przyszłości użyta. Praktycznie kwestie dotyczące edukacji, marketingu, finansów, sprawy medyczne, rynku finansowego, różne inne rzeczy, w których te modele są używane. Ogólnie sztuczna inteligencja porównywana do maszyny parowej, czyli jest używana tam, gdzie jesteśmy w stanie zastąpić człowieka w wykonywaniu nudnych, monotonnych czynności, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, że ten rynek się coraz bardziej rozwija, sama sztuczna inteligencja się rozwija, ale właśnie zastępuje w tych takich sprawach, które ma po prostu ułatwić pracownikowi jego pracę. Więc firmy używają naprawdę w różnych branżach, do różnych rzeczy modeli sztucznej inteligencji, w zależności od własnych potrzeb. Formalnie specjalizacji na sztucznej inteligencji nie mamy zdefiniowanych, ale w ramach 7 semestrów studiów inżynierskich są bloki 10 przedmiotów wybieranych stricte związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie studenci będą mogli preferować, czy wolą się zajmować analizą obrazów, bardziej analizą dźwięków, detekcją anomalii, czy też analizą danych biomedycznych. Już od trzeciego roku właśnie studenci będą mogli sobie wybierać, komponować własne przedmioty pod zainteresowania już bardziej wyspecjalizowane.
4: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo to, że gdzieś tam na informatyce, no i na sztucznej inteligencji studenci skupiają się na programowaniu, czy też tworzeniu, w tym przypadku modelu AI, ale wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że dużym tutaj zagadnieniem poruszanym na tym kierunku będzie etyka sztucznej inteligencji. Może w to się zagłębimy?
5: Znaczy, w jaki sposób używasz sztucznej inteligencji? Wiadomo,

0: do czego, gdzie sztuczna inteligencja może nam pomóc, czyli na przykład ułatwić, usprawnić niektóre procesy w firmach, a z drugiej strony na przykład, gdzie może być pewnym zagrożeniem, typu generowane fake newsy dotyczące obrazów, dotyczące dźwięku. Jest to potężny rynek, na który także będziemy, czy obszar nauki, na który także będziemy starać się zwracać uwagę naszym studentom, żeby właśnie wiedzieć, w którą stronę rozwijać te nasze, czy ich narzędzia później w ramach studiów, które będą realizowane.
1: Czyli absolwenci znajdą pracę nie tylko w przemyśle, ale również na przykład w cyberbezpieczeństwie.
0: I tak, i nie, bo cyberbezpieczeństwo, sama informatyka, sztuczna inteligencja są to nauki, które się dosyć mocno przenikają. Część przedmiotów będzie dotyczących cyberbezpieczeństwa w ramach tych przedmiotów wybieranych na programie studiów także. Czyli każdy kierunek powinien dostosowywać się do bieżących trendów istniejących na rynku. W tej jego pierwszej odsłonie, którą przedstawiamy w tym roku dla kandydatów na studia, postaraliśmy się przygotować program tak, żeby był on jak najbardziej elastyczny. Nie jest on ukierunkowany bezpośrednio na konkretne rzeczy, a tak traktuje sztuczną inteligencję dosyć szeroko, od fundamentów po konkretne zastosowania w różnych dziedzinach, o których wcześniej wspominałem. Właśnie, żeby dać tą gwarancję, że po 4 latach studiów absolwent jednak posiada wiedzę, która za 4 lata będzie aktualna. A sami wiemy, jak dobrze sztuczna inteligencja dosyć szybko się rozwija.
1: Studenci, jak przychodzą na studia, to mają z tyłu głowy przede wszystkim to, że ukończą po inżynierce być może też kierunek magisterski. Czy planujecie drugi stopień?
0: Plany są, jednakże zobaczymy, jak po pierwszym stopniu zostanie przyjęty ten kierunek, ale myślę, że szerokość tutaj obszaru sztucznej inteligencji jest na tyle duża, że otwarcie kolejnego kierunku, w sensie drugiego stopnia sztucznej inteligencji, pozostaje jedynie kwestią czasu. Nawet jeżeli nie ma ktoś albo nie czuje na chwilę obecną takiego zacięcia, czy nie jest tego pewny, no to sztuczna inteligencja na pierwszym semestrze jest praktycznie w taki sposób poprowadzona, żeby studenci zdobyli najpierw wiedzę i umiejętności dotyczącą właśnie matematyki, programowania, żeby w dalszych etapach już mogli zająć się bezpośrednio sztuczną inteligencją.
2: Mówił Rafał Gasz z Politechniki Opolskiej. Nabór na studia na uczelni będzie prowadzony do 19 lipca.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zbliżającym się Festiwalu Książki.
4: Co jest grane w Opolu?
2: Ponad 40 spotkań autorskich i 3 dni wydarzeń literackich. Tak prezentuje się program tegorocznego Festiwalu Książki, mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
5: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście tak się zastanowiłem, co ja 10 lat temu robiłem, jak szybko ten czas minął. Jakie to zaskakujące skądinąd, że te 10 lat tak nam znika z życiorysu i co wspominać, ale za to rzeczywiście te 10 lat to był okres rozwoju Festiwalu Książki i bardzo tego serdecznie gratuluję. To było też potwierdzenie tego, że festiwal jest bardzo potrzebny, co widać po liczbie odwiedzających, stąd z wielką przyjemnością na tą 10. jubileuszową edycję zapraszam. Dużo ważnych, ciekawych wydarzeń. Nie uzgodniliśmy wcześniej z partnerami, co możemy powiedzieć, co powiedzą oni, więc pozwólcie, że ja powiem wszystko to, co najlepsze, a potem powiedzą oni. Czyli będzie festiwal z gotowaniem, będzie kuchnia, będzie nagroda dla autorów książki Young Adult i będzie mnóstwo znamienitych gości, autorów książek i nie tylko wprost autorów książek, bo również osób, które oprócz tego, że piszą, to mają jeszcze inną pozycję zawodową, o której warto wspomnieć. Ja serdecznie zapraszam do współpracy z fundacją od lat, tych 10, oby jak najdłużej. Będzie nam miło w tym takim pofestiwalowym, po jednym festiwalu rozpocząć drugi, gościć wasz festiwalu, mówię po drugim, ale ten festiwal stał się dla miasta bardzo, bardzo, Festiwal Książki bardzo, bardzo ważny i to chcę podkreślić, nawiązując do Festiwalu Polskiej Piosenki, który będzie nieco wcześniej.
6: Czyli to, co wszystkich najbardziej interesuje, Judyta Gralka, organizatorka Festiwalu Książki i wiceprezeska Fundacji Fabryka Inspiracji. Tegoroczny program jest najbardziej różnorodny ze wszystkich, które odbyły się do tej pory. Jest rozbudowany i przede wszystkim każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na Placu Wolności, w tej przestrzeni naszej,

0: Znajdziemy miejsce, gdzie możemy się spotkać z literaturą, z kulturą, z muzyką i przede wszystkim ze sztuką. Mamy ponad 150 wydawców, największa liczba do tej pory, i 250 autorów, więc tyle jeszcze w Opolu nie było tutaj na naszym festiwalu książki, więc to jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Natomiast festiwal książki oczywiście to 4 sceny, które znajdują się w przestrzeni miasteczka naszego literackiego, czyli Plac Wolności. Biblioteka miejska, scena główna na Placu Wolności, scena druga poświęcona również tematyce Young Adult oraz scena w ogrodzie Franciszkanów. I tam ciekawostka, ponieważ będziemy mieli spotkania dla dzieci, poranki tak zwane i mnóstwo warsztatów oraz zaprosimy TOPR i GOPR, więc ta scena również będzie bardzo podróżnicza i górska. Natomiast jeśli chodzi o tych głównych naszych jubileuszowych gości, przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, który nie jest tak powszechny w Polsce, ponieważ te panie nie jeżdżą na spotkania autorskie, a tutaj do nas do Opola przyjadą. Pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, czyli wyjątkowa osoba, która nie schodzi stopy Empiku od ponad roku. Zagraniczna gwiazda z Paryża. Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny i będziemy mieć też ciekawego prowadzącego do tego spotkania, więc zachęcam Państwa. Ewa Wojdyło, pan Daniel Olbryski ze swoją żoną, więc akcent również aktorski, Katarzyna Grochola, Marek Krajewski, Joanna Bator, Jakub Małecki, Tomasz Sianiecki, Igor Tuleja, Maciej Siembieda, Małgorzata Sobczak, więc ten wachlarz spotkań autorskich i różnorodności tutaj na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat, po warsztaty, po wydarzenia kryminalne, reportaże i podróżnicze, a także właśnie ten wyjątkowy program dla dzieci i młodzieży. Natomiast Festiwal Książki to nie tylko spotkania autorskie, o których wspomniałam, ale również wydarzenia muzyczne i artystyczne. W piątek odbędzie się recital rodziny Pospieszalskich zespołu WW, w sobotę koncert Meli Koteluk, a jubileuszową edycję zakończymy koncertem z Katarzyną Nosowską. Po godzinach festiwalu uczestnicy będą mogli spotkać się w sobotni wieczór, również podczas OFF Festival na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, gdzie zaplanowaliśmy koncert Mek Krzemień oraz takie after party z DJ-em, gdzie będziemy mogli wspólnie jeszcze poświętować ten czas festiwalu i wszyscy się spotkać zarówno z autorami, jak i wydawcami oraz osobami, które będą zainteresowane tutaj wspólnym czasem spędzonym podczas festiwalu. W programie również nie może zabraknąć właśnie warsztatów kulinarnych. Tutaj mamy z panem Karolem Okrasą, o których prezydent już wspomniał. Wyjątkowa postać, zapraszamy do zapisów na te warsztaty, wszystko jest oczywiście otwarte. Zbrodnie na pokładzie, mamy w piątek i w sobotę wyjątkowe spotkanie na pokładzie naszego Opolanina i płyniemy o godzinie 21.30 z kryminalnym spotkaniem z dwoma wyjątkowymi autorami, to znaczy Marcinem Szczygielskim oraz Wojciechem Chmielarzem. Co jeszcze? Panel, oczywiście, tak jak wspomniałam, Young Adult, czyli cała scena druga poświęcona temu. Bitwa poetów klubu kawiarni OPO. W tym roku również nowość, czyli plener malarski. Po raz pierwszy odbędzie się podczas Festiwalu Książki. Młodzież i osoby zainteresowane będą mogły wspólnie z wybitnymi artystami wspólnie pomalować i tworzyć wyjątkowe dzieła, które później będą przedstawiane podczas Festiwalu Książki na Placu Wolności. Dodatkowo będziemy mieli gry terenowe, będziemy mieć warsztaty dla rodzin, baseball dla każdego, również zachęcamy, oraz liczne atrakcje dla dzieci, czyli Pucio, Kot Cukierek, Lasiego i Maję i wiele, wiele innych, gdzie będziemy mogli się spotkać właśnie z tymi wyjątkowymi postaciami dla dzieci. Dodatkowo w kinie Helios będziemy mieć pokaz filmu Za duży na bajki, ale wcześniej będzie spotkanie z autorką oraz z aktorami, którzy grają w tym filmie. Więc też wyjątkowe spotkanie. Bardzo nam zależy, aby ta jubileuszowa edycja była wydarzeniem otwartym dla wszystkich. Nie tylko dla miłośników literatury, ale również dla osób, które chcą spędzić ten czas właśnie w naszym gronie festiwalowym i uczęszczać właśnie w tej świetnej imprezie kulturalnej właśnie w Opolu. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich oczywiście mieszkańców Opola, ale również wszystkich chętnych do wspólnego świętowania podczas właśnie 10. Festiwalu Książki. Zapraszamy całą Polskę do Opola, bo to jest nasze święto literatury przez te 3 dni. Dostępny program jest na stronie internetowej już Festiwalu Książki. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim. Jak również wszystkie zapisy, które zostaną utworzone na wydarzenia, to znaczy na przykład na warsztaty kulinarne czy na zbrodnie na pokładzie, ponieważ niektóre wydarzenia są limitowane, będą otwarte już w przyszłym tygodniu. Zapraszamy do zapisów. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o takiej niespodziance, która jest w tym roku, ponieważ na otwarcie Festiwalu Książki zespół tutaj Rodzina Pospieszalskich napisze nam dżingiel festiwalowy, który mam nadzieję, że będzie się utrzymywał już przez kolejne edycje, jak to Remigiusz Mróz powiedział, że 99 i jeszcze jedna więcej. Tutaj przedstawimy oczywiście to właśnie podczas otwarcia, zagrają nam na naszej scenie, dlatego zapraszamy również serdecznie. I myślę, że możemy już tutaj powoli oddać głos jeszcze dla naszych jeszcze partnerów, czyli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1: Dzień dobry Państwu, Marcin Duda, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Opolu. Drodzy Państwo, to jest to ogromna radość jak co roku dla wszystkich osób związanych z biblioteką, ale muszę zacząć od tego, że prowadzimy też działania poza tym budynkiem i to już od dłuższego czasu, bo od podejrzeń 3 festiwali już wstecz. Mowa o scenie Young Adultowej i to jest ogromna radość, dlatego że tą scenę w większości prowadzą nasi specjaliści z biblioteki, osoby, które uzyskały tutaj takie kompetencje, że dzisiaj są po prostu ekspertami w tej dziedzinie i to nas bardzo, bardzo cieszy. Dlatego na tej scenie przede wszystkim literatura młodzieżowa, ale w tym roku nie tylko, bo zobaczymy na niej Pawła Sołtysa, Adama Mirka czy Katarzynę Berenikę Miszczuk, więc troszeczkę zaczyna się tutaj mieszać, co nas też bardzo cieszy. Natomiast do biblioteki w te mury jak co roku zaprosimy przede wszystkim na warsztaty, na spotkania autorskie w tej sali oczywiście, natomiast tak się jakoś podziało, że dużo reportażów w tym roku i to nas również bardzo cieszy. Ta scena będzie się w tym reportażu w tym roku specjalizować, więc będzie Ewa Winnicka, Martyna Wojtkowska z reportażem o Nowej Zelandii, czy wokół tematyki reportażu w ogóle Maciej Falkowski. Także drodzy Państwo, bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Biblioteka tętni życiem po sam jej czubek, bo w zasadzie nie ma wolnej przestrzeni w bibliotece, gdzie nie działyby się warsztaty, spotkania czy wydarzenia. No i cieszymy się z tego, że jesteśmy obecni na Placu Wolności, na całej przestrzeni festiwalu. Dziękuję.
2: Mówi Magdalena Matyjaszek z Urzędu Miasta.
3: Przyznajemy już po raz drugi w tym roku Nagrodę Literacką Miasta Opola Debiut Young Adult, skierowano właśnie do wszystkich młodych pisarzy, którzy taką literaturę dla swoich właśnie rówieśników, młodych ludzi piszą. W ubiegłym roku uhonorowana została Eli Paczkowska za taką poetycką powieść Piękny chaos twej duszy, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj laureatka otrzymała zarówno nagrodę finansową, jak i wydruk nagrodzonej książki w takiej bardzo ekskluzywnej oprawie ze wszystkich uszlachetnieniami poligraficznymi oraz statuetkę, którą stworzyła opolska artystka Katarzyna Mular. W tym roku kapituła również już obraduje i pracuje nad zgłoszeniami, które napłynęły z wydawnictw z całej Polski. Przewodniczy tej kapitule pani Sylwia Hutnik, pisarka. W jej skład wchodzą również panie Ewa Mędrzecka, która jest bardzo znaną bookstagramerką, prowadzi vlogi na temat literatury właśnie jak adult oraz pani Aneta Włodarz, kierowniczka oddziału dziecięco-młodzieżowego naszej właśnie Miejskiej Biblioteki Publicznej. To, co już wspomniał pan dyrektor, świetna specjalistka w tej dziedzinie i nagroda zostanie wręczona przez pana prezydenta już niebawem podczas 10. Festiwalu Książki.
4: Zakrawacz Jolanta, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Ja bardzo się cieszę, że możemy brać udział w tak cudownym wydarzeniu, jakim jest Festiwal Książki w Opolu i serdecznie zapraszam do ogrodu Wojewódzki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, w których oprócz tego, że można będzie jeszcze poprzeżywać to, co się zobaczyło tutaj na scenie, ale zapraszamy jeszcze na koncert wieczorny Meg Krzemień, tak jak pani dyrektor powiedziała, i na after party z DJ-em. Także bardzo serdecznie zapraszam. Cieszymy się, że możemy się włączyć w tak wspaniałą uroczystość.
2: Przypomnę, że tegoroczny Festiwal Książki potrwa od 12 do 14 czerwca. Teraz pora na wieści od lokalnych policjantów.
5: Kryminalne Opolskie.
2: W zeszłą sobotę na trasie Bogdanowice-Kolonia doszło do poważnego wypadku.
6: Młodsza aspirant Wioletta Tarasiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Do tego wypadku doszło w sobotę 9 maja na drodze powiatowej między miejscowościami Bogdanowice a Bogdanowice-Kolonia. Oficer dyżurny Głubczyckiej Komendy otrzymał zgłoszenie o zderzeniu kilku pojazdów chwilę przed godziną 14. Na miejsce natychmiast wysłał policyjne patrole. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący pojazdem marki BMW 22-letni obywatel Turcji doprowadził do zdarzenia z trzema innymi pojazdami. Mężczyzna podjął manewr wyprzedzania podczas dojazdu do wierzchołka wzniesienia. Jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do zdarzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka Audi oraz poruszającymi się prawidłowo swoim pasem ruchu dwoma innymi pojazdami. Łącznie w zdarzeniu udział brały cztery pojazdy, którymi podróżowało 9 osób. Sześcioro uczestników odniosło obrażenia ciała i zostali przetransportowani do szpitala. Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Policjanci zorganizowali objazdy na czas wykonywanych na miejscu czynności. Obecnie głubczyccy policjanci pracują nad szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia. Funkcjonariusze przeanalizują zebrany materiał dowodowy oraz zabezpieczone ślady, aby precyzyjnie ustalić, w jaki sposób i dlaczego doszło do tak poważnego wypadku.
2: Mówiła Wioletta Tarasiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.
7: To jest tydzień! To jest tydzień! Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak, witam i zachęcam do wysłuchania tej części audycji, a w niej powiemy między innymi o możliwości korzystania z darmowych porad prawnych na terenie powiatu opolskiego.
9: Wykonawcy Stowarzyszenia Sursum Corda codziennie dyżurują przez 4 godziny w różnych punktach pomocy prawnej, ale też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
8: Przeniesiemy się także do pobliskiego Prudnika.
10: Gdzie Prudnika? Z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny.
8: W pierwszej kolejności powiemy jednak o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych w powiecie opolskim. Na ten temat z Marcinem Kałużnym, prezesem Stowarzyszenia Sursum Corda, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
5: To warto wiedzieć o opolskim.
9: Wykonawcy Stowarzyszenia Sursum Corda codziennie dyżurują przez 4 godziny w różnych punktach pomocy prawnej, ale też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To jest olbrzymi obszar naszej aktywności, który zaczął się od jednego powiatu, ewoluował w tej chwili od 3 lat. Jesteśmy największym wykonawcą tego zadania publicznego w kraju. To jest armia radców prawnych, adwokatów, doradców obywatelskich, mediatorów, którzy codziennie te świadczenia podczas dyżurów w swoich punktach na terenie powiatów wykonują. To jest zadanie finansowane z budżetu państwa przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a my jesteśmy wykonawcą na zlecenie powiatów, które wyłaniają organizacje w dorocznych konkursach grantowych i środki dotacji są w całości właśnie inwestowane na tego typu nieodpłatne dla mieszkańców świadczenia. Szczerze zachęcam, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, dylemat natury prawnej, formalnej, związany ze sprawami osobistymi, także firmowymi, bo pomoc jest też adresowana dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, albo jest ofiarą przestępstwa, albo nie wie, jak zinterpretować zawiłości polskiego prawa, to do dyspozycji są specjaliści, którzy udzielą kompetentnej pomocy, mogą też wspomóc przy sporządzeniu jakiegoś dokumentu i na etapie przedsądowym ta pomoc w punktach jest możliwa do uzyskania. Także w sytuacji jakichś problemów, konfliktów większego lub mniejszego kalibru, tutaj zwrócę uwagę, że też na etapie przedsądowym jest możliwość korzystania z nieodpłatnych mediacji, także różnego typu spory można przy udziale mediatorów w punktach próbować uregulować, podpisać ugodę, a taka ugoda zatwierdzona przez sąd w zasadzie jest tożsama z wyrokiem, ma klauzulę wykonalności i oszczędzamy wtedy czas, pieniądze i niepotrzebne nerwy na tutaj spory sądowe. No i chyba to jest taki temat, który cieszy się coraz większą popularnością, bo widzimy rok do roku wzrost zainteresowania punktami. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, ma wątpliwości, czy jakąś sprawę, którą chciałby uregulować, wyjaśnić, no to zapraszamy albo na ministerialny serwis npms.gov.pl, albo do serwisu internetowego Stowarzyszenia Sursum Corda. Mapa punktów, dane do rejestracji, bo ona jest koniecznością, mówię tu o rejestracji telefonicznej albo elektronicznej, która działa z kolei 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Jest możliwość umówienia się, wskazania, wybrania najbliższej, dogodnej lokalizacji i skorzystania z nieodpłatnego świadczenia. System rejestracji jest też tak stworzony i zautomatyzowany, że wybieramy sobie interesujące nas województwo, powiat i później gminę czy miejscowość oraz godziny, więc naprawdę można skutecznie w bardzo szybki i prosty sposób trafić na najbliżej zlokalizowany punkt. Te punkty są i w miastach powiatowych, i w dużych miastach, ale też w małych miejscowościach, wsiach, małych gminach, więc warto rzucić okiem. Ta dostępność naprawdę jest. Tutaj jeszcze dodam, że osoby z niepełnosprawnościami, mające kłopoty z dotarciem albo z komunikowaniem się, mogą liczyć na pomoc za pomocą środków komunikacji na odległość, więc naprawdę tylko kliknąć, tylko rzucić okiem, jakie są wolne terminy. W zasadzie w większości punktów od ręki można liczyć na przyjęcie, więc ta dyspozycyjność jest. Fachowcy czekają, są. Rok do roku notujemy tysiące tych świadczeń u nas w systemie, więc w zasadzie nic, tylko korzystać. Mhm.
11: Jakie są problemy, które mieszkańcy chętnie starają się rozwiązywać w ten sposób? Z czym się zgłaszają? Czy to są jakieś tematy finansowe, spadkowe, jakieś umowy gdzieś niedoczytane?
9: Zacznę od tego, że gwarantowana jest dyskrecja i tajemnica zawodowa związana z zawodem radcy prawnego i adwokata, więc można absolutnie liczyć na dyskrecję i tą dyscyplinę związaną z tajemnicą, więc każdy, kto przychodzi z nawet najtrudniejszym osobistym tematem związanym z aspektami prawnymi, może mieć stuprocentowe przekonanie, że to, co się omawia ze specjalistą w punkcie, zostaje w tych czterech ścianach i nigdzie nie jest dalej przekazywane. Natomiast my możemy patrzeć tylko statystycznie na ogólnie dokumentację, którą prowadzą wykonawcy, którzy zaznaczają obszary prawa, które są poruszane podczas wizyt, i to jest w zasadzie pełna skala tego wszystkiego, co jest związane z polskim prawem, bo pojawiają się i kwestie rodzinne, opiekuńcze, małżeńskie, pojawiają się kwestie związane z zadłużeniem, różnymi sytuacjami trudnymi, wynikającymi z jakimiś kredytami, parabankami, upadłością konsumencką itd., itd., ale też przychodzą osoby w tematach różnych wyzwań natury karnej, przychodzą osoby, które chcą rozmawiać o zachowku, o spadku, o różnych innych kwestiach związanych z majątkiem, którym dysponują albo którym muszą zadysponować w jakiejś przyszłości. To są sprawy związane z alimentami, to jest pełna skala i tutaj trudno byłoby powiedzieć, że dominuje jakiś jeden konkretny temat, bo ilu ludzi, ilu beneficjentów, tyle spraw, nie ma praktycznie dwóch identycznych, bo zawsze są jakieś niuanse, zawsze są jakieś poboczne elementy temu towarzyszące.
8: Mówił Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda, w rozmowie z Moniką Trykowską chwilą. A teraz przeniesiemy się jeszcze do pobliskiego Prudnika. Tam z Marcinem Husakiem, przewodnikiem, regionalistą i popularyzatorem historii tego miasta, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz-Biernat.
5: Audycja edukacyjna w Opolu.
10: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt z sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miasta. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli ów fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat z zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, a z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy z pomiędzy 1621 i 1622 roku. I to na tym cmentarzu, w tej wspólnocie rozwijać się będzie rodzina Franklów. Franklowie pochodzić będą z Osoblachy, przyjadą do Białej, a stamtąd wyemigrują i przyjadą do Prudnika w 1827 roku. Protoplasta rodziny w Prudniku, Samuel Frenkel, we wspomnianym 1827 roku pierwotnie będzie wynajmował, a następnie kupi malusieńką kamieniczkę na prudnickim rynku, która należeć będzie wcześniej do legendarnego prudnickiego kupca Juliusa Friedlandera. Tam rozpocznie handel szeroko pojętymi tekstyliami. Bawełna, len, konopia, do tego wszystkiego. Zabawki, pachnidła, parasolki, cyna, szkło śląskie i tandeta. A przez tandetę rozumiemy ubrania, które nie były szyte na miarę, dlatego też złośliwa propaganda krawiecka twierdziła, że są tandetne nie przez słabą jakość, ale przez fakt, że nie leżą na człowieku idealnie. Dziś my jednak wierzymy, że takie ubrania z sieciówki bardziej jednak pasują, aniżeli nie pasują. Dawniej uważano na odwrót, że one jednak bardziej nie leżą, aniżeli leżą. Dlatego też w tradycji śląskiej określane były mianem tandetnych.
8: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika. A poza tym w Prudniku warto zobaczyć także wieżę zamkową zwaną Wieżą Woka, wieżę Bramy Dolnej, Studnię Miłości, Rynek, Kościół Świętego Michała Archanioła, cmentarz żydowski, tereny zielone i park miejski oraz wieżę widokową na Koziej Górze, która znajduje się 317 metrów nad poziomem morza oraz sanktuarium Świętego Józefa.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania tej audycji. W niej powiemy o konkursach dobrze znanych i uznanych w naszym regionie.
12: Cieszymy się z tego, że nasze produkty lokalne, regionalne są naszymi towarami, którymi się możemy pochwalić na arenie całej Polski.
8: Przeniesiemy się także do Muzeum Śląska Opolskiego.
13: W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt.
8: W pierwszej kolejności powiemy jednak o konkursach. Piękna wieś opolska i nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionu. Województwo opolskie po raz kolejny zaprasza mieszkańców wsi do udziału w wyjątkowych konkursach, które od lat budują lokalną tożsamość, wzmacniają wspólnoty i promują to, co w regionie najcenniejsze – tradycje, zaangażowanie i dziedzictwo. Rozpocznijmy od jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć samorządu województwa opolskiego, czyli konkursu Piękna Wieś Opolska 2026. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Dziedzictwo, tożsamość, wspólnota. To inicjatywa, która od lat pokazuje, że piękno wsi to nie tylko estetyka przestrzeni, ale przede wszystkim ludzie, ich historia oraz wspólne działania na rzecz rozwoju miejsca, w którym żyją. W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to najpiękniejsza wieś, dziedzictwo i wspólnota. Mogą w niej wziąć udział sołectwa z województwa opolskiego, które w szczególny sposób wykorzystują swoją historię, tradycje oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe do budowania silnej, zintegrowanej społeczności. Liczą się konkretne działania, projekty i inicjatywy, które pokazują, że pamięć, zarówno ta indywidualna, jak i zbiorowa, może być fundamentem rozwoju. Warto pamiętać, że do tej kategorii nie mogą przystąpić wsie, które zdobyły pierwsze miejsce w historii konkursu, ani te, które zajęły drugie lub trzecie miejsce w latach 2024 do 2025. Druga kategoria to miejsce, serce wspólnoty. Tu zgłaszane są konkretne przestrzenie. Mogą to być obiekty lub zagospodarowane miejsca na terenie sołectwa, które odgrywają szczególną rolę w życiu mieszkańców. Takie miejsce powinno mieć swoją historię, swoją opowieść. Coś, co buduje tożsamość lokalnej społeczności i jednocześnie przyciąga uwagę także spoza niej. Ważne jest, aby było ono tworzone i utrzymywane przy aktywnym udziale mieszkańców oraz stanowiło realne centrum życia wspólnotowego. Zgłoszone miejsca nie mogą być laureatami konkursu z lat 2024 do 2025. Na zgłoszenia w konkursie Piękna Wieś Opolska organizatorzy czekają do 15 maja. Z jednej gminy można zgłosić jedną wieś w pierwszej kategorii oraz jedno miejsce w kategorii drugiej. Co ważne, dane sołectwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii, a zgłoszenia dokonuje wójt lub burmistrz. To jednak nie wszystko. Równolegle trwa kolejna edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. To wydarzenie, które od lat promuje tradycyjną żywność oraz regionalne receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie. Celem konkursu jest nie tylko wyróżnienie najlepszych produktów i potraw, ale również budowanie świadomości na temat jakości, lokalności i wartości kulinarnego dziedzictwa regionu. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy, regionalny, odbywa się na terenie województwa opolskiego. To właśnie tutaj komisja konkursowa wybiera najlepsze produkty i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia. Najlepsi otrzymają także nominacje do prestiżowej nagrody Perła. Drugi etap to finał ogólnopolski, który odbędzie się podczas targów Smaki Regionów. To właśnie tam wręczane są statuetki Perły, jedno z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie tradycyjnej żywności w Polsce. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to produkt regionalny. Mogą w niej udział wziąć mieszkańcy województwa opolskiego, którzy wytwarzają produkty związane z regionem, o unikalnych cechach wynikających z lokalnych warunków, tradycji i receptur. Ważne, aby były one tworzone na niewielką skalę tradycyjnymi metodami i były rozpoznawalne w swojej okolicy. Druga kategoria to potrawa regionalna. Tutaj do rywalizacji mogą stanąć dwuosobowe zespoły reprezentujące m.in. gastronomię, gospodarstwa agroturystyczne, organizacje pozarządowe czy koła gospodyń wiejskich. Każda drużyna przygotowuje danie oparte na lokalnych, regionalnych produktach charakterystycznych dla województwa opolskiego. W tej kategorii liczba uczestników jest ograniczona. Wystąpi maksymalnie 10 dwuosobowych ekip. Na zgłoszenia do konkursu kulinarnego organizatorzy czekają do 8 maja. Co więcej, tegoroczna edycja ma szczególny charakter. To już 25. jubileuszowa edycja konkursu. Z tej okazji samorząd województwa opolskiego planuje dodatkowo uhonorować osoby, które najczęściej brały w nim udział. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest pielęgnowanie tradycyjnych receptur i przekazywanie ich kolejnym pokoleniom. To piękne gesty doceniające tych, którzy od lat dbają o kulinarne dziedzictwo naszego regionu. A o konkursie powie także członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
5: Mieszkańcy opolskiego mają głos.
14: Oba konkursy to wieloletnia tradycja województwa opolskiego. W pierwszym przypadku, czyli jeśli mówimy o pięknej wsi opolskiej, to już 28. edycja, a jeśli chodzi o smaki regionów, to 25. edycja. Czas ogłaszania konkursów pokazuje, że te konkursy są bardzo potrzebne, cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno gmin i organizacji, które aplikują, ale przede wszystkim mieszkańców.
8: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
15: Motto w tegoroczne: dziedzictwo, tożsamość, wspólnota. Te wszystkie trzy warunki, żeby były właśnie spełnione, najlepiej gdyby były spełnione, ale myślę, że to jest konkurs przede wszystkim dla mieszkańców danej miejscowości. Nieważne, czy zajmą pierwsze miejsce, czy dostaną wyróżnienie, czy dostaną podziękowanie za udział. To ich też mobilizuje do tego, żeby pokazać właśnie, że działają na rzecz swoich małych miejscowości.
8: Dodała Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Ale do udziału w konkursie zachęca także Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Wsi i Rolnictwa.
16: Przede wszystkim ważne jest to, żeby te produkty, te potrawy były naprawdę ściśle związane z naszym regionem, żeby promować tą żywność, żeby były żeby stały się taką marką naszą opolszczyzny.
8: Mówiła Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Wsi i Rolnictwa.
14: Cieszymy się z tego, że nasze produkty lokalne, regionalne są naszymi towarami, którymi się możemy pochwalić na arenie całej Polski.
8: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
3: A teraz przeniesiemy się do Muzeum Śląska Opolskiego. No, muzeum, które stale się rozwija. Więcej na ten temat opowie Wam Iwona Solisz, dyrektor muzeum. Posłuchajmy.
5: Muzea w Opolu.
13: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląska Opolskiego. ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, takie w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie, i to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Ta wystawa nosi tytuł Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergu. Jest to wystawa, która prezentuje naszą najnowszą kolekcję, którą rozpoczęliśmy tworzyć i rozwijać od 2022 roku. Poświęcona jest ona rodzinie książęcej z pokoju, która tam założyła miejscowość w połowie XVIII wieku. No i oczywiście pokazujemy nie tylko miejscowość, ale także właśnie ten ród książęcy, bo to był niezwykle szacowny i ważny ród europejski, który tutaj na Śląsku także mieszkał, więc jest to dla nas takie ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że w ramach tego projektu współpracowaliśmy z bardzo wieloma instytucjami w Polsce i za granicą, aby go jak najszerzej zaprezentować. Także przy tej okazji, oczywiście jak przy każdej wystawie, także przy tej, jest szereg różnych aktywności.
8: I do kiedy ta wspomniana przez panią wystawa będzie dostępna dla odwiedzających?
13: Wystawa jest dostępna do końca maja. Tematycznie wokół tej wystawy organizowane są wydarzenia, powiedziałam o tym najbliższym, ale tak jak wspomniałam, będzie też szereg różnych innych warsztatów, spotkań, wykładów. Przyjeżdżają do nas specjaliści teraz z Krakowa, w najbliższym czasie też z Wrocławia. Przy okazji będziemy prezentowali twórczość bardzo ciekawego fotografa polskiego, który działał w Opolu na przełomie XIX i XX wieku, Maxa Glauera, więc jeżeli ktoś się interesuje fotografią, to w maju takie spotkania będą. Także w tym zakresie jest to szeroka działalność. Oczywiście wspominałam o naszych wystawach stałych. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląsko-Opolskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
8: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
13: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim. Mówię tutaj już o konkretnych artystach, artefaktach, obiektach należących między innymi do powstańców, bo mamy jeszcze drugie Muzeum w Świętochłowicach, no ale tak jak mówię, to nasze ma faktycznie te zbiory materialne, które pochodzą od powstańców, od ich rodzin. Także tutaj bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzenia tego miejsca, bo ono jest też przepięknie położone w Górze Świętej Anny, w niezwykłym miejscu krajobrazowym, więc mamy tutaj takie połączenie walorów historycznych i krajobrazowych. I też w tym obiekcie, mimo że nosi nazwę Muzeum Czynu Powstańczego, mieści się nasz kolejny dział, to jest dział przyrody. Muzeum Śląsko-Opolskiego jest jedynym muzeum na terenie województwa opolskiego, który ma zbiory przyrodnicze i sięgają one czasów powstawania muzeum, a to powstanie miało miejsce w 1900 roku. My już w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 125-lecia istnienia. Jednym z pierwszych właśnie takich zbiorów były zbiory przyrodnicze, więc posiadamy świetne przykłady chociażby zwierząt, roślin, obiektów też i geologicznych.
8: Mówiła dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Iwona Solisz.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: jest Melo Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia. Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji Tydzień w Opolu będzie poświęcona nowemu spektaklowi, który przygotował Opolski Teatr Lalki i Aktora.
2: Na deskach teatrów.
3: Zielona, słodka trawa, jabłka, sad, sadzawka, pola uprawne, wszystko nasze.
4: Nasze.
5: A co z domem?
4: No to chyba, prawda, to też nasze.
6: Nie, to pożyczne. To jest dom naszego oprawcy.
3: Zrobimy z niego muzeum.
6: Żadne zwierzę nie będzie mieszkać w domu. Nigdy!
4: Nie będzie.
3: Nie. Towarzysze, spójrzcie na to wszystko. To nasze.
5: Trzeba to uczcić.
6: Trzeba to uczcić.
7: Zaraz, ale trzeba krowę wydoić.
6: No tak, towarzysze, trzeba wydoić krowy.
7: Krowę trzeba wydoić.
3: No.
7: Zaraz.
3: Ale my to już zrobiliśmy.
8: A co z mlekiem?
7: No.
6: Nie, to... Towarzysze, no... Mleko jest nasze.
3: Nasze.
6: No mleko.
1: To, co właśnie usłyszeliście, to był fragment jednej ze scen z najnowszego spektaklu przygotowanego przez Opolski Teatr Lalki i Aktora. Tym razem twórcy wzięli na warsztat jeden z klasycznych tekstów Orwella, czyli Folwark zwierzęcy. Jak dokładnie będzie wyglądać ta sztuka? O tym opowiedział reżyser i scenarzysta Konrad Dworakowski.
9: Na pewno nie będzie to odpowiedź na kluczowe pytania, które tutaj zadajemy, bo one po prostu odpowiedzi chyba, gdybyśmy ją znali, to pewnie żylibyśmy w innym świecie. Natomiast na pewno tematem głównym jest to, jak wspaniale jest tworzyć ideę i robić rewolucję, jak trudno jest utrzymać energię rewolucji i być zgodnym z postanowieniami, z umowami, które podejmujemy. No i przede wszystkim o tym, co tak naprawdę ludzkie, że to, co jesteśmy w stanie stworzyć genialnego czy wspaniałego z równym rozmachem potrafiliśmy zniszczyć i zdewaluować. Tak, to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo ten proces zupełnie inaczej się zapowiadał, jeśli chodzi o to, jakie wątki będziemy poruszali, niż w efekcie się stało, dlatego że to, co jest szczególnie jakby eksponowane u Orwella i we wszystkich realizacjach, czy w ogóle w rozmowach o Orwellu najczęściej podejmowane, to są te postulaty i to, jak każdy z nich się kolejno dewaluuje, jak się zwierzęta sprzeniewierzają jakby tym swoim postanowieniom. Tymczasem myśmy, pomimo tego, że to było pierwszym z kluczy, zrezygnowaliśmy z eksponowania tego. Raczej staramy się na mechanizmach, w jakich zmienia się władza, w jakich zmienia się jakby struktura, ustrój tej społeczności, i to stało się chyba główną naszą myślą, czy głównym wątkiem, który podejmujemy, to właśnie jak to przebiega, jakimi narzędziami, jaką socjotechniką, jakim językiem, jak się ten język dewaluuje też, jak się zmienia, jak się psuje, jak się marnuje idea, na tym się skupiliśmy. No, gdyby nie było aktualne, to byśmy tego nie podejmowali, więc oczywiście jest to dla nas ważne i pewnie znajdziemy te echa bardzo różnych konfliktów, bardzo różnych debat w tym. Myślę, że my przede wszystkim rozmawiamy o czymś, co prawdopodobnie cię nigdy nie jakby nie skończy, ponieważ to jest tak właściwość gatunkowa nasza. My zresztą tutaj ten język jest częścią narracji, on się u nas psuje też w tym spektaklu. On się zaczyna być coraz bardziej zwierzęcy, w efekcie wręcz staje się po prostu chrząkaniem, bo to jest to, od czego zaczynamy psucie świata, czyli od tego, jak zaczynamy się komunikować, co mówimy do siebie, jak do siebie mówimy, jak się porozumiewamy. No i tutaj wykonaliśmy małą woltę, bo rzeczywiście u nas na poziomie języka idzie to ze zwierzęceniu, chociaż na poziomie historii oczywiście utrzymujemy fabułę zgodną z zamierzeniami Orwella, czyli zwierzęta stają się coraz bardziej ludzcy, no ale to, na tej przewrotności polega ta metafora, że w gruncie rzeczy u nas na poziomie języka to się odwraca. No i chyba to jest właśnie to, co jest w metaforze tego języka, który się psuje do końca, na koniec spektaklu. Oczywiście pracujemy w zgodzie z oryginałem Orwella, ale adaptację tego tekstu napisaliśmy wspólnie z Anią Wieczorek, aktorką naszego zespołu. Kompozycję przygotował Piotr Klimek, scenografię Marika Wojciechowska, czyli to jest taki skład, który jest i dość dobrze znany w opolskim Teatrze Lalek i w różnych konfiguracjach, a już na pewno w tym teamie, w którym tutaj pracujemy. Mamy 8 aktorów, czy mam się wszystkich wymienić z nazwiska, to najpierw dziewczyny Ania Wieczorek, Rywka Gorzkowska, Mariola Ordak, Świątkiewicz i teraz chłopaki, jak się mówi do siebie, Dziki, Gorzko, to trudno to wymienić, ale tak, jest oczywiście Łukasz Bugowski, Kuba Mieszała, Krzysiek Jarota. Gościnnie z nami zagra Bartek Śledź, tegoroczny dyplomant wrocławskiej AST. A, i Staszek Michalski. Tak, też świeży nabytek teatru. My będziemy oczywiście ten spektakl proponowali także widzowi szkolnemu, ponieważ to pozostaje w lekturach, jak sądzę. Natomiast ponieważ ja z założenia staram się nie kategoryzować tak, szczególnie przy takich tematach teatru na dziecięcy, młodzieżowy czy dorosłych, no myślę, że partnerem naszym jest także, nie wiem, na przykład 15-latek tutaj, czy odbiorcą tego spektaklu, ale nie traktujemy go jako widza młodszego, czy jakby innej, z innej grupy niż widz dorosły, dlatego, że to są tematy, które obserwujemy wszyscy się z tym językiem spotykamy. Ja jestem też zdania, że pracując z młodzieżą i chcąc być z nimi szczerym, jakby unikanie, czy jakoś formatowanie tego języka pod nasze wyobrażenia, jakim językiem oni się posługują, albo jakim powinni się, nie daj Boże, posługiwać. Znaczy, nie daj Boże, gdyby to było nasze wyobrażenie, a nie prawda o tym języku, to myślę, że żebyśmy tego widza nie zjednali sobie, a myślę, że ten temat jest na tyle czytelny i w swojej konstrukcji, że użycie języka takiego, który oni znają, którym się posługują i który jest dla nich też częścią narracji, czy częścią obrazu tego świata, częścią obrazu tego języka, jakim się porozumiewamy, że po prostu powinien być w swojej właściwej formie tutaj, a nie w żaden sposób ugładzonej. On bardzo brutalny nie jest. Może z tych scen gdzieś tam się pojawia jakieś takie skojarzenie. On nie jest też w tym kierunku przez nas kształtowany, żeby był brutalny. Zdarza się także, że jest ostry. Nie są to duże zmiany w stosunku do oryginału Orwella, bardziej wynikające z jakichś improwizacji, które podczas pracy powstawały, ale myślę, że tutaj większym zagadnieniem jest to, jak on przestaje być komunikatywny, albo jak zaczyna być kłamliwy w tym. I ta zmiana jest o wiele bardziej brutalna niż samo słownictwo, które w tym jest.
1: Mówi aktorka Anna Wieczorek.
10: To znaczy, nie przygotowałam jej samodzielnie. To była współpraca dramaturgiczna z Konradem, reżyserem i autorem tekstów piosenek w tym spektaklu, więc wspólnie z nim tak pracowaliśmy nad dramaturgią i bardzo jestem wdzięczna za możliwość tej współpracy i za to, że zostałam do niej zaproszona, bo to była piękna przygoda. Cóż, Orwell jest napisany dość prostą literaturą. To znaczy, słowa są proste, ale jest bardzo literacki i przeniesienie tego na deski, tam gdzie właściwie literackość albo staje się poezją, ale w działanie ją trudno przekuć, było dużym wyzwaniem, ale wydaje mi się, że się nam udało, bo właściwie skupiliśmy się na tym, co Orwell zarysowuje w całości, a u nas to się skupiło na poszczególnych scenach, czyli degradacja języka, degradacja pięknej idei, do której wszyscy są zdolni. Są zdolni się zebrać i to stworzyć, a potem są zdolni też to zniszczyć, zdeptać i zmieszać z błotem. Jest to ogromne wyzwanie aktorskie. Mam nadzieję, że podołam. Jestem pewna, że moi koledzy podołali, bo widzę ich na próbach i myślę, że piękne role zrobili. Ciężko powiedzieć, czy Orwell jest niewspółczesny sam w sobie, bo nawet ciężko powiedzieć, czy nadal jest aktualny. Mam wrażenie, że on jest zawsze aktualny i to jest przerażające. I wolałabym, żeby tak nie było. I żebyśmy opowiadali o historii, a nie o teraźniejszości. Ale współczesny jest na pewno język. On się pojawia też dosłownie, bierzemy fragmenty Orwella, ale jest parę takich skrótów myślowych, które są mocnym uwspółcześnieniem. Pojawia się też takie współczesne słownictwo. No i cała aranżacja tutaj, kostiumy i barierki, które się nam wszystkim kojarzą z wieloma buntami i jakby cała oprawa plastyczna wydaje mi się, że jest bliższa temu, co tu i teraz, niż temu, co było, kiedy Orwell pisał Folwark zwierzęcy, ale no i też wydaje mi się, że spojrzenie w głąb postaci każdej z nich, że to nie jest tak, że one są bajką, jak z bajki zwierzęce, jak to Orwell podpisał w podtytule, tylko że one są z krwi i kości. Bez względu na to, czy ludzkiej, czy zwierzęcej, to je boli, to one cierpią, one żałują, tęsknią, marzą i myślą o tym, co zrobić z tym, z tą piękną ideą, która zaczyna się kruszyć.
1: Mówili twórcy spektaklu Folwark Zwierzęcy Konrad Dworakowski i Anna Wieczorek. Na ten tydzień twórcy zaplanowali 3 pokazy Folwarku Zwierzęcego. Sztuka na stałe wpisze się w repertuar teatru już w przyszłym sezonie artystycznym. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
11: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Dla ponad 8,5 tysiąca uczniów i uczennic w województwie opolskim, w tym ponad 1200 w samym Opolu, w poniedziałek o godzinie 9, egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. We wtorek odbył się egzamin pisemny z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie i otrzymają też zaświadczenia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, to będzie go pisał w drugim terminie,

0: zgłaszać zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Do podziału jest aż 8 600 000 zł.
1: Strona już dobrze znana www.bo.opole.pl. Wniosek składamy elektronicznie i elektronicznie również zbierane są głosy poparcia. Żeby projekt mógł przejść do pierwszej oceny, jeszcze formalnej, nie merytorycznej, musi uzyskać 20 głosów.
0: Mówiła Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą składać propozycje projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych. Głosowanie odbędzie się jesienią, a realizacja zwycięskich pomysłów w przyszłym roku. A skoro mowa o inwestycyjnych planach na przyszły rok, Opole otrzymało dofinansowanie na budowę drogi pieszo-rowerowej i przebudowę jezdni przy ulicy Niemodlińskiej w Żerkowicach i rozbudowę ulicy Wrocławskiej, pisał o tym Czas na Opole. W pierwszym przypadku kosztorys niezbędnych prac to ponad 1 300 000 zł, w tym dofinansowanie wynosi blisko 660 tysięcy. Zakres prac obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski, wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych i budowlano-montażowych, budowę nowej konstrukcji drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę jezdni, wykonanie odwodnienia i budowę nowego oświetlenia ulicznego. Prace mają zacząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwają około 12 miesięcy. Prawie 3 148 000 zł kosztować będzie natomiast rozbudowa ulicy Wrocławskiej od skrzyżowania z Nysy Łużyckiej do mostu nad kanałem Ulgi. Za te pieniądze powstanie nowoczesna ścieżka pieszo-rowerowa o długości ponad 800 metrów, która połączy te rejony z centrum miasta. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Trwa modernizacja trzech ważnych linii kolejowych w województwie opolskim. Pisała o tym ostatnio Gazeta Wyborcza. Pociągi z Opola mają szybciej dojeżdżać zarówno do Warszawy, jak i do Kluczborka czy Nysy. Grzegorz Pałka.
2: Trwa ostatni etap modernizacji linii kolejowej między Opolem, Fosowskiem i Częstochową. Po zakończeniu prac pociągi pojadą tam z prędkością nawet 160 km na godzinę, a czas przejazdu z Opola w kierunku Częstochowy i Warszawy skróci się o 4 minuty. Z kolei na trasie Opole-Kluczbork pociągi przyspieszą po modernizacji do 120 km na godzinę.
0: To oznacza, że jeszcze w tym roku dojedziemy z Opola do Kluczborka w 46 minut.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Opola.
3: Pieniądze Opolan.
5: 8 600 000 zł rozdysponują w tym roku mieszkańcy Opola. Właśnie ruszył nabór zadań do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 2 miliony złotych zostaną przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, pozostałe 6 600 000 rozdysponują między sobą poszczególne dzielnice. O szczegółach wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
6: Zachęcamy mieszkańców po raz 13 z rzędu do takiej aktywności obywatelskiej, w której mogą zgłosić pomysł, mogą później pozbierać podpisy poparcia nad tym pomysłem zgłoszonym, a następnie prowadzić szeroką kampanię, poszukując głosów już później w głosowaniu nad poszczególnymi zadaniami w ramach 13 edycji budżetu obywatelskiego. I mówię, że to niezwykle istotne, bo już po tych 13 latach poprzednich edycji widzimy namacalne efekty tej takiej aktywności społecznej, obywatelskiej. Wiele inwestycji, wiele inicjatyw zrealizowanych i to już nie tylko takie malutkie, bardzo lokalne inicjatywy, ale naprawdę też duże inwestycje infrastrukturalne, szczególnie takie, które są nastawione na użytkowanie bezpośrednio przez samych mieszkańców. Mówimy tu o ścieżkach rowerowych, to takie zadanie, które co roku się pojawia, jest tego bardzo dużo tych zgłoszeń i tych ścieżek faktycznie udaje się zrealizować coraz więcej, ale mówimy też w tym roku chociażby o dopuszczeniu infrastruktury takiej sportowej pod tytułem boiska piłkarskie. Tego wcześniej nie było. Chcielibyśmy jakby dopuścić możliwość zgłaszania zadań na boiskach sportowych, piłkarskich, które są zlokalizowane w różnych częściach miasta, a nie są w administracji czy w takim bezpośrednim zarządzaniu klubów sportowych. Takie boiska się znajdują w osiedlach mieszkaniowych. One są najczęściej zarządzane albo przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych, albo przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I niestety to wykluczenie, które obowiązuje, czyli wykluczenie boisk sportowych zarządzanych przez kluby sportowe, no nie dawało nam możliwości pozytywnego opiniowania takich wniosków dotyczących tych boisk. To zmieniamy, to był zresztą wniosek zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Takie boisko bardzo charakterystyczne tutaj na Pasiece przy ulicy Jana Dobrego jest, które wielokrotnie było zgłaszane, a niestety właśnie ze względu na to, że no miało charakter, status boiska sportowego, nie mogło być dopuszczone. A jest to po prostu teren rekreacyjny, bardzo też często uczęszczany przez młodzież, więc chcemy, żeby tego typu miejsca były dopuszczone do zgłaszania

0: projektów i późniejszego głosowania. Mamy względem zeszłego roku większą kwotę o 500 tysięcy złotych, czyli łącznie mamy 8 milionów 600 tysięcy i w podziale na zadania ogólnomiejskie 2 miliony i 6 milionów 600 tysięcy na zadania dzielnicowe. To jest ten podział taki podstawowy, a o dalszych szczegółach tutaj myślę, że powiedzą pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego o tych konkretnych datach wynikających z harmonogramu. Ja tylko zachęcę oczywiście wszystkich do tej aktywności, bo tak jak powiedziałem na wstępie, już naprawdę po 13 latach widać efekty budżetu obywatelskiego i to są fajne inicjatywy takie, których mieszkańcy oczekują, których mieszkańcy pilnują. Na etapie realizacji to też jest bardzo istotne, bo jak inwestycja ma takie grono osób wspierających, to jest taki nadzór społeczny nad tą inwestycją. Jak jest ten nadzór społeczny, to żaden urząd nie jest w stanie takiego nadzoru zapewnić, jak mieszkańcy, którzy gdzieś w okolicy mieszkają i przypilnują, że to faktycznie tu ma być tak zrobione, a nie inaczej. Proszę nie oszczędzać na materiale.
1: Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola. Moment, kiedy ogłaszamy budżet obywatelski, kolejną edycję, zapraszamy mieszkańców, mieszkanki do rozmowy o mieście, bo tak naprawdę budżet obywatelski to jest bardzo przyjemna rozmowa o mieście. To jest dla nas w ratuszu bardzo radosny moment, bo w obywatelskim Opolu, w tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego właśnie o to chodzi, żeby mieć po stronie mieszkańców, mieszkanek, osoby zaangażowane, osoby wrażliwe na sprawy miasta, osoby, którym zależy na najbliższym otoczeniu, a budżet obywatelski, budżet partycypacyjny to jest taki mechanizm, który daje tą możliwość spotkania się, ponegocjowania, znalezienia konkretnego rozwiązania. I jeszcze przy kwocie, która co roku się zwiększa, jak pan prezydent zaznaczył, no to jest jeszcze na to finansowanie i radość w przypadku zrealizowanych zadań. Z początkiem kwietnia właściwie zaczynają się do ratusza telefony mieszkańców z pytaniem, kiedy startujemy, więc cieszymy się, że dzisiaj możemy to ogłosić. Łącznie z harmonogramem, jak w tym roku będzie wyglądała edycja 13 budżetu obywatelskiego. 13 edycja, która pokazuje, jak wiele doświadczeń mamy już ze sobą, jak często ten budżet obywatelski, zwłaszcza w początkowych latach, zmieniał się, kiedy negocjowaliśmy, dogrywaliśmy szczegóły, konsultowaliśmy regulamin. Teraz właściwie możemy powiedzieć, dotarliśmy do takiego momentu, kiedy ta uchwała związana z budżetem obywatelskim jest stała i zmiany są nieznaczne, ale ta zmiana, którą wprowadziliśmy w tym roku, rzeczywiście daje możliwość większej liczby terenów, na których może się zadziać jakaś nowość, jakaś renowacja, odnowienie właśnie boisk, które nie są zarządzane przez kluby sportowe. Startujemy dzisiaj, właściwie w tej chwili możecie Państwo zajrzeć na stronę internetową bo.opole.pl i już zacząć wypełnianie formularza online, zgłaszanie projektów od dzisiaj 12 maja do 28 maja, również do północy. Tradycyjnie po tym czasie zgłaszania tej fantastycznej burzy mózgów mieszkańców nad projektami jest ocena projektów i formalna, i merytoryczna. Widzicie Państwo, że to co roku w harmonogramie jest czas najdłuższy, bo wymaga też bardzo wytężonej pracy wydziałów Urzędu Miasta, jednostek miejskich, które weryfikują bardzo dokładnie każdy projekt, analizując możliwości jego realizacji, adekwatność kwoty zaproponowanej przez mieszkańców. Końcówka sierpnia, właściwie ostatni dzień sierpnia i początek września to czas na odwołania. To jest bardzo ważny zapis w uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego. Po tej ocenie, po pracy zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, po analizie i spotkaniach z wnioskodawcami, zwłaszcza tymi, których wnioski w początkowej fazie są ocenione negatywnie, każdy z mieszkańców wniosku negatywnie ocenionego ma szansę na odwołanie, kiedy ponownie spotykamy się i debatujemy nad tym konkretnym wnioskiem i cieszymy się, że tak naprawdę ta rozmowa z mieszkańcami bardzo często doprowadza do tego, że projekt po nieznacznych zmianach wraca na listę do głosowania i otrzymuje ocenę pozytywną. Publikacja listy do głosowania, czyli ten moment już najbardziej gorący, na który czekają wnioskodawcy, nastąpi między 22 a 23 września. I ostatni element, przynajmniej ten przygotowujący procedurę, to głosowanie. kiedy też startują piękne kampanie promocyjne wnioskodawców. Każdy chce zachęcić do głosowania na swój projekt. Głosowanie w tym roku odbędzie się od 24 do 13 października, czyli tradycyjnie jesienią. Kwota już padła, ale myślę, że warto ją przypomnieć, o 500 tysięcy złotych więcej niż w poprzedniej edycji. W tym roku w puli, w portfelu mamy 8 milionów 600 tysięcy złotych. Tradycyjnie w podziale na projekty ogólnomiejskie, w których są 2 miliony złotych i tutaj maksymalna pula jednego projektu to może być nawet 2 miliony złotych, minimalna to 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy, myślę, że Państwo doskonale o tym wiecie, ale mieszkańcy, mieszkanki często o to dopytują, skąd ta kwota minimalna 10 tysięcy złotych. Staramy się stworzyć taki montaż, porozumienie między budżetem obywatelskim a inicjatywą lokalną. Inicjatywa lokalna to też ciekawe narzędzie wpływania na miasto, w której rzeczywiście można złożyć wniosek do 10 tysięcy, więc chcemy, żeby tutaj ta korelacja między inicjatywą lokalną a budżetem obywatelskim była i ona jest, stąd kwota minimalna 10 tysięcy złotych. Dla przypomnienia, inicjatywy lokalne w trybie ciągłym można zgłaszać od 2 stycznia do 15 września. W portfelu dzielnicowym kwota 6 milionów 600 tysięcy złotych, minimalna to znów 10 tysięcy złotych, a maksymalna stanowi maksymalną kwotę w danej dzielnicy. Jak Państwo wiecie z minionych edycji, kwoty w dzielnicach różnią się, one są związane po pierwsze z powierzchnią danej dzielnicy, które przecież są różne, i z liczbą mieszkańców, więc te kwoty rzeczywiście w 13 rejonach, tyle ile mamy dzielnic w Opolu, nieznacznie są różniące się od siebie, co istotne i uzasadnione z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię. No takim rekordzistą jest na przykład dzielnica 12, czyli Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski, gdzie w tej edycji budżetu obywatelskiego mamy 900 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, kilka takich szczegółów dla przypomnienia. Brak ograniczenia wiekowego, budżet obywatelski, jak bardzo mocno podkreślamy, jest formą konsultacji społecznych, a konsultacje społeczne prowadzone przez samorządy z mieszkańcami nie mają ograniczenia wiekowego, czyli każda osoba niezależnie od wieku może tutaj zgłosić projekt, a jesienią na niego zagłosować, przy czym osoby poniżej 18 roku życia, oczywiście za zgodą prawnych opiekunów, mogą taki projekt złożyć, a jesienią zagłosować. Strona już dobrze znana, www.bo.opole.pl, czyli wszystko dzieje się za pośrednictwem internetowej platformy, którą myślę już mieszkańcy naprawdę bardzo dobrze znają. Wniosek składamy elektronicznie i elektronicznie również zbierane są głosy poparcia, żeby projekt mógł przejść do pierwszej oceny, jeszcze formalnej, nie merytorycznej, musi uzyskać 20 głosów poparcia, które również dosłownie mówiąc klikamy na tej stronie internetowej aż do uzyskania 20 głosów poparcia. Możliwa realizacja projektów na terenach placówek oświatowych, to pozostaje bez zmian, oświata nadal w grze, kolokwialnie mówiąc, i również możliwa realizacja na obiektach sportowych, pod warunkiem, że nie są one użytkowane, koordynowane przez kluby sportowe. To, o czym Pan Prezydent powiedział na samym wstępie, to jest ta nowość tej edycji, zmiana, która nastąpiła decyzją radnych miasta Opola, a była rekomendowana przez mieszkańców w drodze ewaluacji i zaopiniowana pozytywnie przez Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Bardzo ważna cecha projektów składanych do budżetu obywatelskiego. Szanowni Państwo, powtarzamy to od lat. Ogólnodostępność. Pamiętajmy, że projektu nie składamy tylko dla siebie czy dla jakiejś konkretnej ulicy. Projekt ma być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. I jeśli chodzi o takie zasady, to również to, co pozostało z minionych edycji, wyłączone z naboru projektów w budżecie obywatelskim, są te, które są realizowane na obiektach klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, a także inwestycje realizowane w placówkach służby zdrowia.
2: Tomasz Paluch, zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego. Przypadła mi rola omówienia najbardziej pasjonującej tutaj części oceny formalnej, merytorycznej, ale jak pani naczelnik wspomniała, w sumie najważniejszej, tak? Ponieważ no, po to są składane wnioski, żeby były, mogły być realizowane. A żeby mogły być zrealizowane, no to muszą przejść pozytywnie tą ocenę formalną i merytoryczną. Tutaj bardzo dużo już pani naczelnik też powiedziała o całym systemie składania, natomiast taką nowinką też w formularzu wniosku jest interaktywna mapa, na której można zaznaczać działki. na których będą realizowane projekty inwestycyjne. To jest duże ułatwienie dla mieszkańców. Mieszkaniec po wyborze odpowiedniej dzielnicy, w której chciałby realizować swój projekt, będzie miał do dyspozycji działki, które są w dyspozycji miasta i to mocno ułatwi oznaczanie tych działek. Już nie trzeba będzie tego dzwonić, szukać, tylko mieszkańcy będą mogli samodzielnie wybrać nieruchomość, na której miałby być projekt realizowany. Jeżeli chodzi o ocenę formalną i merytoryczną, to tak jak już było wspomniane, ocena formalna wykonywana jest głównie na podstawie tych informacji we wniosku. To wiadomo, czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie, czy przez uprawnioną osobę został złożony, czyli przez osobę, która mieszka na terenie Opola. To poparcie, o którym mówiła pani naczelnik, czyli 20 osób, które popiera ten wniosek, jest też niezbędne. Właściwie określa charakter zadania, czyli czy jest to zadanie nieinwestycyjne, czy zadanie inwestycyjne. Oczywiście tutaj też kwota, nie można przekroczyć kwoty. Na szczęście wniosek nie przepuści kwoty wyższej niż określona w zarządzeniu. Nie narusza praw osób trzecich ani dóbr osobistych, to też tutaj sprawdzamy, żeby po prostu wnioski były dla wszystkich i nikogo nie obrażały i nie narusza norm moralnych i społecznych. No to są takie podstawy, które wydaje mi się są istotne.
3: Mówili wiceprezydent Łukasz Sowada, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Dorota Piechowicz-Witoń i zastępca naczelnika CDO Tomasz Paluch. Nabór zadań do budżetu obywatelskiego potrwa do 28 maja. Głosowanie odbędzie się jesienią.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nowej ważnej kampanii prozdrowotnej.
5: Zdrowe Opolskie.
3: Według najnowszych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele kobiet w naszym regionie odkłada na później troskę o swoje zdrowie. Dlatego znane Opolanki rozpoczęły kampanię pod tytułem Profilaktyka na szpilkach. Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
6: To kampania, która ma na celu budowanie tej naszej kobiecej świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka, do zachęcenia kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i do myślenia o tym, że profilaktyka to nie tylko obowiązek, ale to kwestie badań, które ratują nasze zdrowie, a nawet nieraz życie. I to jest odpowiedzialność nasza kobiet za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin. Dlatego ruszamy z tą kampanią. Uznajemy, że maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy w roku i to miesiąc, w którym wszystkie mamy świętują swoje święto, Dzień Matki 26 maja, będzie wspaniałym miesiącem profilaktyki kobiet opolszczyzny. Nasz Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział przygotował specjalną kampanię, o szczegółach powie pani dyrektor, natomiast my chcemy jako kobiety, jako ambasadorki tej kampanii przekazywać dalej wszędzie, gdzie tylko się da tę informację, te wiadomości, że leczenie, a tak naprawdę profilaktyka to jest pierwszy stopień i to jest nasza powinność i te badania, o których pani dyrektor NFZ-u pewnie powie i te statystyki w naszym województwie są zatrważające. Jest absolutnie za mało wykonywanych tych badań, a dostępność ich i możliwości są bardzo duże. Dlatego będziemy niosły jako kobiety tę wiedzę, te informacje, te wiadomości i te dobre praktyki, pokazując też na swoim przykładzie, że warto się badać, trzeba się badać i ta profilaktyka jest bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Opolski Urząd Wojewódzki już tą akcję profilaktyczną realizuje od dłuższego czasu i wszystkie chętne panie pracujące w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miały tą okazję, aby zarówno badanie w kierunku raka szyjki macicy, ale też i raka piersi, po prostu, żeby takim badaniom się poddać. Bardzo było duże zainteresowanie. Oczywiście nie jest jest to ostatnia nasza akcja. Będziemy dalej zachęcać wszystkie kobiety, nie tylko urzędniczki, ale też wszystkie kobiety do realizacji tych badań.
3: Mówi dyrektor opolskiego oddziału NFZ Beata Cyganiuk.
7: Jak powiedziała pani wojewoda, maj to szczególny miesiąc. 26 maja mamy Dzień Mamy. Obchodzimy Dzień Mamy. W Dniu Mamy już w tej chwili z Kuratorium Oświaty wysłaliśmy do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 laurki. Laurki z okazji Dnia Mamy. Kocham Cię, mamo, badaj się dla mnie. Jak Państwo widzicie, na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi w tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych. Oprócz tego na terenie naszego województwa mamy 5 stacjonarnych mammografów. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, mamy zawartych 70 umów na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy. Najważniejsze jest to, proszę Państwa, że te badania są nielimitowane i są bezpłatne. Wszystkie kobiety, które tylko będą miały ochotę wziąć udział w badaniach profilaktycznych, mogą bez wychodzenia z domu zarejestrować się na te badania, czyli przez moje IKP, przez internetowe konto pacjenta wybrać dogodną dla siebie godzinę i miejsce, gdzie poddadzą się badaniom. Następnie, proszę Państwa, w tym miesiącu do każdej mieszkanki naszego województwa zostanie wysłany SMS, który poinformuje je o możliwości wykonania takiego badania. Proszę Państwa, zatrważające są, tak jak powiedziała pani wojewoda, dane w naszym województwie, jeżeli chodzi o korzystanie i poddawanie się badaniom profilaktycznym przez mieszkanki naszego województwa. Dlatego też nasza akcja Profilaktyka na Szpilkach, Kobiety Kobietom, jest skierowana do kobiet i chcemy, żeby była jak najbliżej kobiet. Chcemy, żeby kobiety mieszkające w naszym województwie w telefonie komórkowym nie tylko miały przypomnienia, że mamy fryzjera, że idziemy do kosmetyczki, ale również, że czas na badania profilaktyczne. Zróbmy to dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Po prostu badajmy się. Proszę Państwa, chcemy również, żeby o programach profilaktycznych mówić w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach i na wszystkich spotkaniach i prywatnych, i na największych wydarzeniach, jakie będą w naszym województwie. Dlatego też zaprosiliśmy, tak jak mówiłam, kluczowe panie naszego województwa, żeby były twarzą naszej akcji. Proszę Państwa, profilaktyka nie tylko ratuje nam zdrowie, ale również ratuje nam życie. Badajmy się.
3: Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
8: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że mogę być ambasadorką tak pięknej akcji. I z tego miejsca, podobnie jak pani wojewoda, podobnie jak pani dyrektor, apeluję do wszystkich pań, żeby pokochały siebie, popatrzyły na siebie w lustrze, pokochały siebie i zadbały też o swoje zdrowie, bo zdrowie nas samych jest później ogromną wartością dla naszych rodzin, naszych przyjaciół. Panie apelowały do pań, ja również do pań apeluję, ale apeluję też z tego miejsca do panów. Zachęcajcie panowie, swoje partnerki, żony, koleżanki do tego. Przypominajcie im o tym, żeby zadbały o siebie. Apelujmy do wszystkich, do kogo można, żeby przypominać, jak bardzo ważne są programy profilaktyczne i badania profilaktyczne. Nasze zdrowie jest ogromną wartością. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to tak naprawdę nikt o nas nie zadba. W pierwszej kolejności naprawdę, szanowne panie, popatrzcie w lustro, przypomnijcie sobie, że jesteście najważniejsze tak naprawdę dla siebie, ale też dla swoich rodzin. Apeluję też z tego miejsca, zachęcam wszystkie panie do badań profilaktycznych. Jest to naprawdę proste, dostępne, bezpłatne. bezpłatny, nie bójmy się tego. Zapraszamy do realizacji tych badań. Tak jak pani dyrektor powiedziała, miejsc, w których można je wykonać, jest naprawdę bardzo dużo. Także apeluję również, badajmy się.
3: Mówi opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
9: Dzień dobry państwu. Ja przede wszystkim to zaproszenie do bycia ambasadorką profilaktyki na szpilkach traktuję jako ogromną odpowiedzialność. No i tutaj dołączyłabym kolejną grupę tych osób, które powinny to wspierać, czyli dzieciaki i młodzież od przedszkola przez szkoły podstawowe, bo to przecież są dzieci mam. I być może najlepszym prezentem na Dzień Mamy już w tym okresie majowym będzie pilnowanie, przypominanie i motywowanie do tego, żeby badania profilaktyczne uznać za coś zupełnie normalnego, obowiązkowego w naszym życiu, niezależnie od wieku kobiety. To naprawdę jest tak, mówiąc o danych statystycznych, które już tutaj padały i które można sprawdzić, że nie mamy chyba tak społecznie świadomości, jak ważna jest, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych, profilaktyka. Czyli badania i sprawdzanie tego, czy coś się nie dzieje, a jeśli się coś dzieje, żeby to były wczesne, wyleczalne w dużej mierze stadia. Tak jak też padła już tutaj dzisiaj ta informacja, wiem, że w naszym regionie dostępność do badań profilaktycznych dla kobiet jest naprawdę bardzo dobra. Niech wszyscy mają ujemne wyniki, ale niech te wyniki mają.
10: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Podsumowując, pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane, zwłaszcza, że dostępność do badań jest bardzo mocno rozbudowana na Opolszczyźnie. My mamy podpisane jako Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 70 umów z poradniami ginekologicznymi, w których takie badania można wykonać. Dodatkowo przypominam, że przez internetowe konto pacjenta terminy są dostępne co 15 minut. Jeśli któraś pani się decyduje w tej chwili, to naprawdę w poradniach i w Opolu, i nie tylko, również na Opolszczyźnie, ma dostępne te terminy za 15 minut. No już bliżej się nie da. W związku z tym nic, tylko pójść się zbadać. Jeśli chodzi o dane rok do roku, to rzeczywiście widać lekki postęp, dlatego że jeśli chodzi o program profilaktyki raka piersi, na Opolszczyźnie w 2024 roku przebadało się ponad 17 tysięcy pań, natomiast już w 2025 27 tysięcy pań. Podobnie jest z profilaktyką raka szyjki macicy. W 2024 roku troszkę ponad 8 tysięcy pań, a już w zeszłym roku już grubo ponad 10 tysięcy pań się przebadało. Także widać, że coraz chętniej chodzimy na tą profilaktykę, badamy się, ale to jeszcze nie jest satysfakcjonujący wynik.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram badań profilaktycznych oraz wizyt mammobusów.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W poniedziałek rozpoczęła się budowa czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 45 w Węgrach i remont kilometrowego odcinka obwodnicy Grabina w ciągu krajowej 46. Poinformował Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy jadący przez miejsca pracy drogowców muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 45 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kolanowice-Węgry, drogowcy chcą zminimalizować utrudnienia i sprawnie prowadzić pracę. I dlatego musieli zamknąć wyjazdy z krajowej 45 w kierunku Węgier oraz Kolanowic. Będą one zamknięte do sierpnia. Dojazd do miejscowości Węgry jest możliwy przez ulicę Opolską i Oleską, a w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę i Luboszyce. Na odcinku drogi krajowej numer 45 w rejonie budowanego ronda obowiązuje ruch wahadłowy, ponieważ na pewien czas zamknięty został jeden pas ruchu. Jeśli chodzi o remont kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 46 na odcinku obwodnicy Grabina w stronę Jakubowic, gdzie wymienione zostaną dwie warstwy nawierzchni, prace potrwają do końca czerwca. Na czas remontu na tym odcinku drogi został wprowadzony ruch wahadłowy. Tymczasem w Głuchołazach zakończono betonowanie ostatnich elementów konstrukcyjnych mostu na Białej Głuchołaskiej w ciągu drogi krajowej numer 40. Most ma być oddany do użytku w drugiej połowie tego roku, zastąpi przeprawę zniszczoną w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku. Zgodnie z założeniami inżynierów konstrukcja będzie odporna na działanie fali powodziowej w skali, jaka przeszła przez Głuchołazy 2 lata temu, niszcząc most tymczasowy oraz przygotowaną do betonowania stalową konstrukcję nowego mostu. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Przynajmniej do końca roku opolski ZUS będzie wciąż przyjmować klientów w Centrum Usług Publicznych przy ulicy Pileckiego. Zmianę, przypomnę, wymusił pożar, który w 2024 roku zniszczył charakterystyczną rotundę przy Wrocławskiej.
12: Na pewno do końca tego roku będziemy przyjmować klientów przy kilkunastu stanowiskach udostępnionych przez Centrum Usług Publicznych przy ulicy Witolda Pileckiego 1. I to pod ten adres zapraszamy wszystkich, którzy chcą załatwić sprawy związane z emeryturami, rentami, świadczeniami dla rodzin, ubezpieczeniami oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
11: Mówił Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u. Spodziewaliśmy się rekordów i udało się, tak mówi z kolei organizator akcji Czysta Odra Dominik Dobrowolski. Ponad 30 tysięcy wolontariuszy przyłączyło się do 5. edycji inicjatywy.
13: Ponad 200 ton śmieci usunęliśmy z Odry i jej dopływów. Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
11: Dodaje Dominik Dobrowolski, a ja przypomnę, że w Opolu chociażby opony można bezpłatnie oddawać do Przoków przy ulicach Przeskok czy Kępskiej. Na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Opolu raz jeszcze zaglądamy na drogi. Coraz bliżej zakończenie prac przy Centrum Usług Publicznych. Kilkaset ton masy bitumicznej pokryło ostatnio jezdnię nowego wiaduktu. Teraz czas na montaż ekranów akustycznych. Wszystko ma być gotowe na koniec czerwca.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o najnowszym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego. A skoro o teatrze mowa, to porozmawiam też o warsztatach dla młodzieży, które teatr przygotował na jesień. Zapraszam!
5: Na deskach teatrów.
3: Już od tego weekendu w Teatrze Kochanowskiego będzie wystawiany spektakl pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. To historia oparta o głośnej sprawie sprzed 2 lat. Wtedy to Luigi Mangione został oskarżony o zabójstwo Briana Thompsona, prezesa jednej z największych amerykańskich firm ubezpieczeniowych.
14: Dzień dobry Państwu, Konrad Wosik. Jestem aktorem w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Na pewno tą historią się inspirujemy. Na pewno wrzucimy widzom pewne dane. Będą to dane prawdziwe. Tak jak mówię, w dużej części się inspirujemy, ponieważ raczej chcemy się skupić na emocjonalnej stronie tej historii, na takim całym łuku, który doprowadził tego bohatera do tego czynu, niż na faktycznych danych, którymi też posługiwać się nie możemy ze względu na, powiedzmy, też etyczny problem związany z tym, że proces jeszcze nie został zamknięty i Luigi Mangione nadal oczekuje na wspomniany proces. Przez cały spektakl będziemy zastanawiać się nad definicją tego słowa, gdzie leży ta sprawiedliwość, gdzie przebiega jej granica tak naprawdę, czy ustalone wcześniej normy społeczne, etyczne, moralne sprawdzają się w takim wypadku, czy wyłączając pewne zasady, ten czyn, którego dokonał Mangione, nadal można nazwać sprawiedliwym. I przypatrujemy się temu z perspektywy historii, wspominając pewne wydarzenia z historii, która też doprowadziła nas do tego momentu, w którym państwa europejskie są wolne i niekiedy nieraz, bardzo często przelano krew, byśmy mogli być wolni. Czy z perspektywy dzisiejszej ocenilibyśmy te czyny jako sprawiedliwe? Być może nie. Też zadajemy to pytanie. Historia to osądzi. Pokazujemy to przez pryzmat Ameryki. Wydawałoby nam się, że ta kultura jest nam znana z filmów czy seriali, z różnego rodzaju produkcji. Natomiast mam wrażenie, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak opresyjny potrafi być ten system. Opowiadamy tutaj w głównej mierze o systemie ochrony zdrowia. I jest to system, na który Stany wydają bardzo wiele pieniędzy, bardzo wysoki procent swojego PKB. Natomiast nie przekłada się to na realną opiekę obywateli. I na to właśnie reaguje nasz bohater. Więc tak, pokazujemy to z amerykańskiej perspektywy, przybliżamy widzom ten punkt widzenia amerykańskiego obywatela. I to niekoniecznie nie tylko z klas niższych czy średnich.
3: No właśnie chciałem spytać o ten kontekst. W jaki sposób przybliżycie? Czy to będzie jakaś tylko taka drobna część, wstęp, żeby ludzie wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi? No bo z naszej perspektywy jakby to, co widzimy chociażby właśnie w serialach, w filmach odnośnie tego systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, to jest tak naprawdę pewnie dopiero jakiś tam mały wycinek tego całego problemu.
14: Pokażemy pewne aspekty tej kultury, tego systemu opieki zdrowotnej. Nie chcę też zdradzać wszystkiego. Nie zamieniajmy zapowiedzi tego spektaklu w audiobook. Mam nadzieję, że Państwo przyjdą po prostu i do nas dołączą. Natomiast mam nadzieję, że rzeczy, które powiemy, które pokażemy, będą na tyle sugestywne, jasne i klarowne, że ta perspektywa zostanie zrozumiana. Ale myślę, że perspektywa opresji ekonomicznej, systemu, który zaciska swoją żelazną rękę na gardłach obywateli, jakkolwiek dramatycznie to nie brzmi, może być nam bliska, chociażby zaglądając w naszą przeszłość, w przeszłość naszego kraju.
3: Jesteśmy już po próbach tego spektaklu. No i jak to wygląda technicznie?
14: Jesteśmy na dobrej drodze. Przed nami 3 próby generalne, podczas których będziemy, jak to mówimy w naszym żargonie, czyścić spektakl, żeby nie było widać znowu żargon szwów, żeby wszystko było płynne, dobrze się opowiadało. Będzie to technicznie dosyć wymagający spektakl ze względu na przestrzeń, w której pracujemy, wymagający pod względem akustycznym, gdyż będziemy łączyć mikroporty, które będą wzmacniać nas, ale będziemy to łączyć także z muzyką na żywo. Także wszystko trzeba zbalansować, żeby te emocje nasze, żeby nasza praca aktorów przekładała się i przechodziła przez rampę. Ja mam to, w przypadku tej produkcji mam to szczęście, że wcielam się w jedną postać. Jest to postać Marka Rosario, którą wzorujemy na osobie Luigiego Mangione. Natomiast koledzy mają o tyle trudniejsze zadanie, że prawie w każdej kolejnej scenie muszą przyjąć na barki inną postać, nadać jej inny rys, inny charakter. W tym spektaklu natomiast, jeżeli mogę mówić o pewnym ułatwieniu, każda z tych kolejnych postaci ma do załatwienia pewnego rodzaju sprawę, więc takim głównym powodem wejścia jest załatwienie pewnego, nazwijmy to z grubsza, interesu z postacią Marka Rosario, później oddanie pałeczki koledze, więc nie chcę się wypowiadać za kolegów, natomiast jestem pełen podziwu dla żonglerki, którą wykonują. Będzie wątek kryminalny, będzie wątek śledztwa. Siłą rzeczy uruchamiamy funkcjonariuszy policji. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, mówiąc o społeczeństwie amerykańskim, o tej perspektywie, tak, będzie to i socjologiczny aspekt, i zajrzymy do głowy Marka Rosario, a także osób, których to, co zrobił, które to dotknęło.
3: A będzie też przegląd jakby reakcji społeczeństwa na to, co się wydarzyło? Bo pamiętamy wszyscy z przekazów medialnych, że te reakcje były różne.
14: Tak, jest to duży aspekt tej historii, ponieważ Luigi jest swego rodzaju Robin Hoodem. Aczkolwiek nie pochodzi z niższych warstw czy średnich warstw społecznych, jest uprzywilejowanym, można by tak stwierdzić, człowiekiem. Tym bardziej to, co zrobił, odbiło się szerokim echem, i to nie jedynie ze względu na jego dokonania. Ale może tutaj postawię kropkę, żeby nie zdradzać wszystkiego i raczej podkręcić temperaturę i zachęcić do odwiedzenia nas. Chcielibyśmy przekazać, czy definicje, którymi obecnie się posługujemy, nie tylko definicja sprawiedliwości, nadal, czy te definicje nadal mają sens, czy nie powinny być szersze, a niektóre definicje być może bardziej ukonkretnione. Chcielibyśmy również zapytać, ile jesteśmy w stanie poświęcić, by dokonać jakiejś zmiany w naszym życiu. Czy jest coś, co nas porusza na tyle, by tę zmianę dokonać? Czy nasze wygodne życia nas nie rozleniwiły? Czy potrafimy jeszcze spojrzeć szerzej na społeczeństwo? Może nawet poczynając od swojej klatki w bloku, patrząc na swoich sąsiadów, czego im potrzeba, a później przechodząc dalej na osiedle, na ulicę, chcemy się zastanowić, czy to, co faktycznie się dzieje na świecie, nas rusza, a nie jedynie oburza do stopnia, w którym jesteśmy w stanie napisać posta na Instagramie czy Facebooku.
3: Mówił Konrad Wosik, odtwórca jednej z ról w spektaklu Sprawiedliwy Studium Przypadku. Spektakl będzie wystawiany w majowe i czerwcowe weekendy.
5: Co jest grane w Opolu?
3: Zostajemy jeszcze w Teatrze Kochanowskiego, bo to właśnie tam będą prowadzone ciekawe warsztaty.
15: Nazywam się Julia Blada i jestem animatorką w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
3: No i przygotowaliście kolejne warsztaty dla Opolan. Co to będzie za wydarzenie?
15: Przygotowaliśmy nawet cały cykl. Jest to projekt. Projekt nazywa się Elementarz Sprawczości Performatywne Interwencje. Jest skierowany do młodzieży między 14 a 18 rokiem życia. I prowadzimy właśnie nabór do tego projektu. To jest projekt, który zakłada aktywizację młodzieży województwa opolskiego, nie tylko samego Opola, ale też okolic. Wręcz zachęcamy właśnie młodzież z okolic Opola, ponieważ projekt gwarantuje zwrot kosztów dojazdu lub transport dla uczestników. Także myślę, że jest to atrakcyjna propozycja dla osób, dla których gdzieś tam ta bariera przestrzenna jest znacząca. I projekt dzieli się na takie trzy bloki warsztatowe. Pierwszy z nich to są takie case study, spotkania z ekspertami z zakresu sztuki włączającej i to będą bardzo różne osoby. Przede wszystkim pedagogzki teatru, artystki pracujące w różnych teatrach w Polsce, pracujące właśnie tak społecznie, partycypacyjnie ze swoimi lokalnymi odbiorcami. One opowiedzą osobom uczestniczącym w projekcie o swoich działaniach, też tak rolą inspiracji. Druga część to będą spotkania performatywne z aktorką naszego teatru, a trzecia część to będą takie warsztaty organizacyjno-produkcyjne. Cały projekt dąży do tego, żeby grupa młodzieży wypracowała taki krótki pokaz performatywny, który będzie miał taką swoją, powiedzmy, mini premierę najpierw u nas w teatrze, a później chcielibyśmy też, żeby, jeżeli będziemy mieli w projekcie osoby spoza Opola, żeby też w swoich mniejszych miejscowościach, czy to w szkołach, czy w ośrodkach kultury, mieli możliwość ten pokaz zaprezentować.
3: A tematyka tego pokazu?
15: Tematyka tego pokazu zostanie wypracowana w procesie warsztatowym, natomiast taką ideą pierwszą, za którą będziemy podążać, to jest odkrywanie właśnie lokalności. Uczestnicy dostaną na początku też taki dziennik sprawczości, to będzie taki materialny dziennik z zadaniami do wykonania i też takie narzędzia właśnie do badania swoich takich mikrospołeczności, zaczynając może od nawet swojej rodziny, później swojej szkoły, swojego najbliższego otoczenia i liczymy na to, że te różne wizje, te różne spostrzeżenia uda się połączyć w jakąś taką wizję działania, które jest potrzebne dla tej grupy wiekowej odbiorców i więc to będzie dopiero praca w procesie. Prawdopodobnie zaczniemy od ich takich obserwacji pierwszych, co przykuwa ich uwagę, które miejsca w ich przestrzeni są dla nich najważniejsze, dlaczego, w których miejscach się gromadzą, gdzie spędzają czas, gdzie ich znajomi spędzają czas, a na przykład gdzie ich rodzice spędzają czas, żeby mogli się temu przyjrzeć, a później stopniowo, jak będziemy to pogłębiać, też pod takie miejsca, których ich zdaniem brakuje, a chcieliby, żeby istniały i dlaczego i jak właśnie zaangażować ich społeczności do takiego performatywnego myślenia o przestrzeni.
3: To w takim razie to jest bardziej projekt dla osób zaangażowanych społecznie, czy dla osób, które gdzieś tam dopiero to swoje zaangażowanie będą wypracowywać?
15: To jest dla osób, które są otwarte się zaangażować. Nie oczekujemy żadnego doświadczenia jeszcze w tym zakresie, bo to jest dla młodych osób, 14-18 lat, ciężko wymagać, żeby już jakieś takie duże doświadczenie było. Natomiast jeżeli ktoś działa już, czy to w jakichś właśnie grupach teatralnych, czy u siebie w szkole na przykład, w jakichś takich kołach, które organizują, to nie musi być tylko z zakresu teatru, bo bardzo interdyscyplinarnie też patrzymy na to działanie, to oczywiście to jest wartość dodana i tym lepiej. Nabór do projektu trwa jeszcze do 22 maja. Informacja jest na stronie teatru, tam razem z właśnie wszystkimi danymi, razem z mailem, na który należy przesłać zgłoszenie, a warsztaty będą głównie odbywać się od września do listopada.
3: Mówiła Julia Blada z Teatru Kochanowskiego.
4: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi? Nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o rozwoju zawodowym Opolan.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Opola.
1: Opolska młodzież i osoby poszukujące pracy wszyscy spotkali się na Itaka Arenie. Tam odbył się właśnie kolejny festiwal kariery. Były na nim prelekcje dotyczące kosmosu, utrzymania równowagi w świecie pełnym zmian czy innowacji w biznesie.
3: Ewa Bilicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
1: Mamy festiwal kariery, tutaj mamy kilku wystawców lokalnych, którzy prezentują swoje oferty pracy. Co jeszcze się tu dzieje?
3: Festiwal kariery to tak naprawdę festiwal inny niż wszystkie, choć Opolu przecież znane jest z festiwalu. To jest festiwal możliwości. Dlaczego możliwości? Ponieważ mówimy tutaj na przykład o tym, jakie zawody w przyszłości mogą cieszyć się powodzeniem. Sięgamy do kosmosu i to nie jest wcale takie irracjonalne, ponieważ okazuje się, że te technologie kosmiczne już od dawna, od wielu lat przekładają się na to, w którym kierunku idzie kształcenie zawodowe na Ziemi. Nie trzeba być kosmonautą, żeby wykonywać zawód związany w jakiejś części z kosmosem. Mówimy także o możliwościach związanych z obecnością na naszym opolskim rynku pracy ludzi młodych. Bardzo nam zależy na tym, żeby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby młodzież nie opuszczała naszego regionu, szczególnie ta młodzież, która tutaj żyje, która tutaj się kształci, żeby za pracą nie wyjeżdżała. Stąd mamy także panel, który jest zatytułowany Młodzi kontra przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy będą mówili o swoich oczekiwaniach w stosunku do młodych, a młodzi o swoich. Ponieważ to jest festiwal możliwości, a możliwości na kreowanie swojego życia zawodowego przez całe życie mamy bardzo wiele, to także ta mnogość może się obrócić przeciwko nam, przeciwko naszemu dobrostanowi, nazwijmy to takiemu psychicznemu. Jesteśmy generalnie przebodźcowani. Żyjemy w szalonych czasach. Ciągle zastanawiamy się, czy zmienić nasze życie zawodowe, czy też nie. I trzeba umieć sobie też z tym dawać radę, żeby w odpowiednim momencie podjąć właściwą decyzję, a zwyczajnie nie dać się zwariować. O tym też mówimy podczas Festiwalu Kariery 2026.
1: A do kogo on jest skierowany? Bo widzę tutaj dużo młodzieży szkolnej, która gdzieś tam, no jeszcze raczej w wieku szkoły podstawowej. Czy to jest festiwal, który już może tą młodzież nakierować do jakiejś szkoły średniej pójść?
3: Chciałabym od razu sprostować. Akurat w miejscu, gdzie jesteśmy, jest ta młodzież szkolna. Natomiast gdybyś zajrzał na salę obok, gdzie trwa akurat wykład związany właśnie z przebodźcowaniem, z szukaniem równowagi w zwariowanych czasach, zobaczysz już osoby dorosłe. Festiwal kariery i całe nasze działanie jest skierowane zarówno do osób dorosłych, i to w każdym wieku, nawet powiedzmy tak zwanych wcześniej urodzonych, jak i właśnie do tych młodych, którzy dopiero są na początku podejmowania decyzji zawodowych. Ponieważ tak jak mówiłam, żyjemy w takich czasach, że raz podjęta decyzja zawodowa, na przykład w szkole średniej, nie oznacza, że jest to decyzja na całe życie. Może być to decyzja, którą będziemy zmieniać w wieku 30, 40, 50, 60, nawet 70 lat, bo przecież z uwagi na to, jak demograficznie wygląda i Polska, i świat, i nasz region, tak naprawdę osoby doświadczone w wieku emerytalnym też będą potrzebne na rynku pracy.
1: Czyli uczestnicy tutaj dowiedzą się też, jeżeli na przykład mają ochotę się przebranżowić, to na jaką branżę?
3: Mogą szukać tu inspiracji, mogą szukać tutaj możliwości. Nie dowiedzą się w sposób tak zero-jedynkowy, bo tak naprawdę jest to wewnętrzna decyzja każdego człowieka, prawda? Najważniejsze jest to, co tutaj też wybrzmiało w którymś momencie na jednym z paneli, żeby wybierać taką przyszłość i taki zawód, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Mamy w województwie opolskim bardzo dużo zawodów deficytowych, więc jest naprawdę w czym wybierać. My tutaj tylko pokazujemy możliwości, nie dajemy gotowych odpowiedzi, ale pomagamy je uzyskać.
1: A jakie zawody są najbardziej deficytowe w naszym regionie?
3: Standardowo oczywiście medyczne. Zaczynając od tych wyższych zawodów medycznych typu lekarz, poprzez pielęgniarki, rehabilitację, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie zawody związane z budowlanką. Część także z zawodów nauczycielskich związanych z takimi konkretnymi kształceniami w szkołach zawodowych.
4: Jakub Racławicki, doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
1: Jakie najczęściej wątpliwości mają osoby, które się do Was zgłaszają?
5: To jest trudne pytanie. To zależy od tak naprawdę typu klienta, bo jak zgłaszają się do nas uczniowie, no to oni mają największy problem z wyborem dalszej ścieżki kariery, czy liceum, czy technikum, czy później konkretny kierunek studiów.
1: A osoby dorosłe, które już swoje doświadczenie zawodowe mają?
5: Tu też jest różnie, bo trafiają do nas osoby, które chcą się przebranżowić, którym dany zawód, który wykonują, nie pasuje, chcą coś zmienić, albo chcą zarabiać więcej, więc w tym momencie poprzez rozmowę, poprzez różnego rodzaju testy, staramy się dobrać dla tej osoby odpowiedni zawód, który mogłaby wykonywać.
1: Czy ktoś, kto na przykład czuje się zawodowo wypalony, może się do Was zgłosić?
5: Jasne, jak najbardziej. Mamy choćby takie warsztaty w ofercie, właśnie walczenie z wypaleniem zawodowym. Na takich warsztatach osoba uczy się, co może zrobić, żeby to wypalenie zmniejszyć, lub też co zrobić, żeby ewentualnie właśnie się przebranżowić, żeby poprawić ten swój dobrostan psychiczny.
1: Czy są też obecni psycholodzy?
5: U nas w Centrum Poradnictwa Zawodowego mamy dwóch psychologów aktualnie i owszem, też takich porad udzielamy, psychologicznych powiedzmy.
1: Na tegorocznym Festiwalu Kariery zjawiło się wielu prelegentów, takich jak Karol Bielecki, dr Agnieszka Kosowska czy Sławomir Kania. Były też osoby, które zachęcały uczestników do stałego rozwoju.
6: Barbara Białowąs.
1: Będzie pani tutaj wykład prowadzić?
6: Nie, jestem tutaj jako ambasadorka kampanii promocyjnej Nauka przez całe życie. No i tutaj wpisuje się ta właśnie idea zdecydowanie w to, co promujemy, co popieramy, w jaki sposób supportujemy swoją działalnością zawodową.
1: No faktycznie, żeby tą karierę gdzieś tam rozwijać, to warto całe życie się uczyć. A w jakim kierunku? Czy może kontynuować to, co się do tej pory w życiu robiło? Czy może szukać nowych kierunków rozwoju?
6: Czy to jest tak, że świat się tak zmienia, że trudno przewidywać kierunki, w którym to wszystko idzie? Ja pracując w branży filmowej, zaczynając edukację w tym kierunku jako reżyserka filmowa, nie spodziewałam się, że na przykład może być coś takiego jak AI i że to będzie taka zmiana, że tak naprawdę na nowo trzeba będzie zweryfikować swój zawód i swoje możliwości, ale tak naprawdę też nie tylko w tym sensie negatywnym, ale też pozytywnym, że to może dawać jakieś takie nowe drogi rozwoju, ale powiedzmy te 20 lat temu, kiedy zaczynałam studia, no to nikt o tym nie pomyślał nawet, prawda? Więc tu trzeba być zawsze czujnym i nastawionym na ten progres, bez względu na to, jakie okoliczności i konteksty ze świata przychodzą.
7: Korneliusz Wiatr, muzyk, kompozytor, ambasador Long Life Learning.
1: Tak samo promuje pan uczenie się przez całe życie. Jakie pan ma na to ogląd?
7: Cały czas należy się rozwijać. Bardzo zainspirował mnie ten wykład, który już za nami. W ogóle cały ten panel, w którym dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt brać udział. Jest taka maksyma per aspera ad astra, czyli przez trud, znój do gwiazd. To bardzo fajnie wiąże się z tym, co dzisiaj słyszymy, bo mamy wykłady odnośnie technologii jakichś kosmicznych, czyli pracujemy, rozwijamy się, żeby prędzej czy później do tych gwiazd jakoś tam dotrzeć.
1: Rozwijająca się sztuczna inteligencja, zagrożenie dla sztuki, czy może forma osiągnięcia nowego nurtu w tej sztuce?
6: Ja właśnie nie wiem, bo ja to na razie obserwuję właśnie, patrząc na to pod kątem takiego procesu, który się work in progress. No tak naprawdę my nie wiemy, bo wiemy na pewno, że były manifesty i protesty w Stanach Zjednoczonych i aktorów, i scenarzystów, i w ogóle tych zawodów kreatywnych, że to jednak odbiera pracę, prawda? No i teraz już to jest na rynku. Na razie działa to hybrydowo, czyli z jednej strony tradycyjny sposób realizacji filmowych i te zawody tradycyjnie dalej funkcjonują, no ale jeszcze nie wiemy, jak to będzie, bo w gruncie rzeczy czasami jest tak, że właśnie, no, patrząc na historię technologii, wszyscy mówili, jak będzie telewizja, to radio umrze, tak? Jak będzie internet, to umrze telewizja. No i tak do końca nie zawsze to jednak jest tak 100%, ten proces tak występuje, tylko się to gdzieś tam równoważy i hybrydowo działa, więc no, miejmy nadzieję, że to AI też w mojej branży, tak, bo patrząc ze swojego punktu widzenia w branży filmowej, będzie jednak hybrydowe, nie zabierze pracy, tylko stworzy jakby nowe stanowiska pracy, prawda, które będą wykorzystywały to, ale nie będą pozbawiały tych, którzy już na tym rynku funkcjonują i będzie to jakiś taki rodzaj nowej kreatywności.
1: Czy to nie jest też trochę tak, że ta sztuczna inteligencja w pewien sposób odbiorców filmu, muzyki odrzuca, odpycha i wybierają właśnie twórców, którzy są znani od lat?
7: Ciężko w to jednoznacznie odpowiedzieć na tak skonstruowane pytanie. Ta technologia już jest tak zaawansowana, że my nie unikniemy tego, że ona jest. Musimy po prostu się pogodzić, że AI jest. Towarzyszy nam już na co dzień tak naprawdę. Są tak, w cudzysłowie, doskonałe programy AI niejednokrotnie, że nie jesteśmy w stanie gołym uchem odróżnić, czy ten utwór, ta kompozycja powstała z pomysłu żywego człowieka, czy została wygenerowana przez AI. Skoro nie możemy odrzucić obecności AI w naszym życiu, pogódźmy się z tym i twórczo ją wykorzystajmy.
1: Jakie kierunki kształcenia w tym momencie byłyby najbardziej przydatne dla młodzieży?
6: No, to jest bardzo dobre pytanie, tylko nikt nie zna jeszcze odpowiedzi. To jest problem. Chciałabym znać odpowiedź i mało tego, chciałabym słuchaczom doradzić też coś. Sama mam 15-letniego syna, który niedługo stanie przed jakimś wyborem studiów, więc ciągle głowię się, co mam mu doradzić, bo tak naprawdę najchętniej doradziłabym mu, żeby został hydraulikiem albo kucharzem, albo coś takiego, co jest związane z pracą rąk, a nie z pracą kreatywną, intelektualną, no bo tu jest łatwiej ten AI zastąpić, znaczy nas zastępuje AI, ale tak naprawdę te techniczne właśnie kwestie, czyli właśnie jakaś taka działalność naprawcza, czy usługi, prawda, no gdzie ten nie przyjdzie jakiś robot, nie zrobi tego za nas, no tutaj się wydaje takim prostym rozwiązaniem, aczkolwiek właśnie za prostym. Więc też no, nie można

0: Właśnie psychologia, no bo tutaj te koszty psychologiczne okazują się być na tyle trudne do uniesienia, te zmiany dla ludzi, że potrzebują jednak tego wsparcia psychologicznego, żeby to wszystko ogarnąć. Także to jest na pewno też humanistyka i psychologia też się ma dobrze. Także tutaj też na pewno może ten kierunek, nie wiem. Naprawdę chciałabym wiedzieć i ciągle mam otwartą głowę na to, żeby te odpowiedzi znaleźć i żeby nie tylko doradzić własnemu dziecku, ale też może innym.
1: Kierunki techniczne czy humanistyczne?
2: Prawdę powiedziawszy, najważniejsze jest to, żebyśmy to, co robimy w życiu, niezależnie czy to jest jakaś techniczna strona naszego życia, czy jakaś humanistyczna, kreatywna, żebyśmy robili to z pasją. Jasne, że rynek pracy jest tak skonstruowany, jak jest, że potrzebujemy i inżynierów, i twórców, i psychologów, i nauczycieli, nie daj Boże, polityków. Także gdziekolwiek, w którąkolwiek stronę się nie obejrzymy, róbmy to z pasją. I wtedy myślę, że damy z siebie najwięcej.
1: Oprócz wykładów, uczestnicy Festiwalu Kariery mogli wziąć udział w kilku panelach dyskusyjnych, zaczerpnąć porady doradcy zawodowego i zapoznać się z ofertą edukacyjną opolskich uczelni wyższych. Kolejny Festiwal Kariery w Opolu już za rok.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie walki z otyłością u dzieci, który zaproponowało Centrum Zdrowia w Opolu.
4: Dieta może być przyjemna, ruch jest w którymś momencie jak narkotyk i działa pozytywnie i jest wręcz naturalna potrzeba ruchu. No i w przypadku oczywiście rozmowy z psychologiem, czasami wyrzucenie z siebie rozmowy na te tematy związane z pewnymi obawami, strachami, jeśli chodzi o te aspekty, jest tutaj bardzo ważne. Na drugim spotkaniu będzie właśnie zespół tych trzech specjalistów opracowywał dla każdego uczestnika tego projektu będzie opracowywał indywidualny plan. I na końcu wizyta podsumowująca lekarska, no i wtedy będziemy mieli wyniki.
1: To jednak za chwilę, bo najpierw zajmę się nowym łazikiem marsjańskim opracowanym przez studentów Politechniki Opolskiej.
5: Opolanie z pasją.
1: W mijającym tygodniu w Opolu odbył się Festiwal Kariery. Różne firmy prezentowały swoje oferty pracy, ale wśród wystawców pojawili się też studenci Politechniki Opolskiej. Zaprezentowali tam swoje najnowsze dzieło, czyli łazik marsjański.
6: Nazywam się Filip Bąrowicz, Politechnika Opolska, koło naukowe Mikroprocek. Dzień dobry.
1: To, że Politechnika Opolska, że studenci Politechniki Opolskiej gdzieś tam projektowali łaziki marsjańskie, to nie jest wiedza tajemna. Ale widzę, że macie tutaj do przedstawienia, do pokazania nowy model.
6: Dokładnie. To jest łazik Horizon. Jest współpracą między trzema kołami naukowymi. Jest nawet współpracą międzywydziałową z Wydziałem Mechanicznym. Łączy w sobie oczywiście elementy mechaniczne i elektroniczne. Tak wiadomo, łazik. I mamy nadzieję, że kiedyś się przyda.
1: Co taki łazik mógłby zbadać?
6: Generalnie może wiele rzeczy zbadać, bo do niego będą na przykład domocowane wiertła wszelkiego rodzaju oraz moduł badawczy o nazwie Demeter, nad którym obecnie pracujemy. Demeter polega na tym, że będą badane warunki, czy jest możliwe życie pozaziemskie. Będzie to analizowane i wtedy po prostu pozostaje wyciągnąć z tego wnioski, czy jest to faktycznie możliwe.
1: Można powiedzieć, że łazik, który tutaj widzimy, jest jakby bazą, podstawą, do której można zamontować różne urządzenia pomiarowe, tak?
6: Dokładnie, to jest na razie podstawa. Widać tam jakąś elektronikę w środku, natomiast to wszystko jest od samego napędu, od kół oraz od, nawet widzimy e-stopa, czerwony guzik. To nie jest autodestrukcja. Tak, no i dodatkowo, mimo że to jest poniekąd sama rama z całym zawieszeniem, to i tak tutaj wymaga kilku poprawek, a raczej musimy to udoskonalić. Tak jak mówiłem, niektóre elementy będą zamiast plastikowe z druku 3D będą aluminiowe i z tego co mi jeszcze wiadomo będą wymieniane koła, tylko kiedy to nie wiem dokładnie.
1: Wspomniałeś o tym druku 3D. warto właśnie o tym wspomnieć, że macie taką możliwość, żeby tworzyć własne elementy.
6: Dokładnie, mamy nawet nie jedną, a kilka drukarek 3D, z czego są to dosyć precyzyjne drukarki. Bardzo ułatwiają pracę, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju

0: projekty. Zajmujemy się modelowaniem, no i samym drukowaniem także.
1: Jakie usprawnienia w porównaniu do poprzedniego modelu tutaj zostały wprowadzone?
0: Starszy model był troszeczkę mniejszy i miał mniejszy zakres zawieszenia. Ten jest bardziej mobilny, jeżeli chodzi o kwestie pokonywania trudniejszych terenów.
1: Czy gdzieś już go testowaliście w terenie trudnym?
0: Jeszcze nie był testowany w terenie, niestety. Natomiast to wszystko jest przed nami. Zawzięcie pracujemy nad tym. Nawet siedzimy poza godzinami studiowania, żeby dopiąć to wszystko.
1: A teraz pytanie takie, bo widzimy tutaj ramę z kołami, z zawieszeniem i wszystkim. On już byłby w stanie jeździć, czy no nie ma jeszcze zasilania?
0: Na obecny moment niestety nie jeździ, jeżeli mówimy o dzisiejszych targach, ponieważ ma wyciągniętą całą elektronikę ze środka i pracujemy nad nią w naszym laboratorium na Politechnice Opolskiej. Dlatego teraz tylko jak go się popcha, to pojedzie. Będzie miał wiertła, będzie miał też ten system badawczy i to są te różnice między tym nowszym modelem Horizon oraz starszym modelem Chameleon. Starszy model też był robiony przez innych członków koła, to jest nasz najświeższy akurat projekt, jeden z trzech, nad którymi teraz pracujemy. Dodatkowymi projektami jest jeszcze teleskop Hevelius, który jest akurat makietą jak na razie, natomiast z końca kampusu widać jego początek, także coś przez te zwierciadło można zobaczyć. Z kolei no, tym trzecim projektem już jest już wielokrotnie wspominany przeze mnie projekt Demeter, czyli ten nasz moduł badawczy do badania, czy kosmici istnieją.
1: Mówił Filip Pomorowicz z koła naukowego Mikroprocek na Politechnice Opolskiej. Skonstruowany przez studentów łazik marsjański będzie jeszcze prezentowany na innych wydarzeniach organizowanych w Opolu dla studentów i młodzieży. A skoro o młodzieży mowa, to teraz pora na temat związany z ich zdrowiem.
2: Zdrowe Opole.
1: Centrum Zdrowia w Opolu opracowało projekt profilaktyki otyłości dla dzieci z podstawówek i szkół średnich. Uczestnicy opracują indywidualny plan spotkań z kilkoma specjalistami w tym zakresie.
3: Dzień dobry, prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski. Na całym świecie mówimy o epidemii otyłości, a wiadomo, że przede wszystkim najgorszą rzeczą są tak zwane nawyki, które niestety przyjmujemy z środowiska najbliższego, czyli od rodziców, później od znajomych, przyjaciół. A te nawyki są takie, a nie inne. I na pewno programy profilaktyczne i edukacyjne są tutaj bardzo ważne, ale zaletą tego programu jest też to, że jest konkretne działanie. I liczymy na to, że to będzie też procentować, bo takie działania angażują nie tylko samego beneficjenta w postaci tego dziecka ze szkoły czy młodej osoby, ale też absolutnie jego rodziców. Oni też będą edukowani, też będą pisać, że tak powiem, kwestionariusz w zakresie wiedzy tak dotyczącej właśnie tych podstawowych zagadnień. I chcemy też pokazać, że da się to przeżyć, że to nie jest nic strasznego i że z tym powiązane dużo przyjemności i radości, bo dieta może być przyjemna, ruch jest w którymś momencie jak narkotyk, tak? I działa pozytywnie i jest wręcz naturalna potrzeba ruchu. No i w przypadku oczywiście rozmowy z psychologiem, czasami wyrzucenie z siebie tak rozmowy na te tematy związane z pewnymi obawami, strachami, jeśli chodzi o te aspekty, jest tutaj bardzo ważne. Oczywiście akurat wydaje mi się, że ta ścieżka psychologiczna jest jak gdyby najmniej rozbudowana. Chodzi też o to, żeby czasami być może zdiagnozować, że coś jest, wymaga innych działań. No ale tuż wtedy poza programem oczywiście absolutnie wtedy jakiś poradnik czy coś, wtedy będziemy to dziecko kierować. Na pewno będzie to zadanie psychologa, no i całe szczęście nie jestem psychologiem i nie powiem jak to zrobi, bo nie wiem po prostu. Natomiast bardzo się cieszę, że mamy z zakresu na przykład fizjoterapii bardzo dobrą osobę, panią magister Ewelinę Ma, która ma bardzo dobry kontakt z pacjentami, bo ten kontakt pacjentami jest tak potrzebny i tak ważny do tego, żeby przekonać do działań, bo wzorzec, najważniejszy jest zawsze wzorzec. No, oczywiście samo dziecko się może zgłosić, no ale musi jednak przyjść z rodzicami, bo wiemy, że obowiązują przepisy związane z wyrażeniem zgody. Tak? Także pierwsza wizyta absolutnie musi być osobiście z rodzicem. Powiem szczerze, sami jesteśmy ciekawi, jaka będzie popularność tego programu. 52 osoby wydaje się niedużo, nie mało, ale też wymóg zakwalifikowania jest dość wysoki, bo to jest tak zwany powyżej 97 centyla, jeśli chodzi o BMI, czyli o ten indeks masy ciała. Oczywiście, jeżeli nie będzie wypełnione, to program dopuszcza osoby, dzieci i młodzież, które będą między 90 a 97, czyli klasyfikowanym jako nadwaga. I tutaj wtedy zobaczymy, jakie będzie zainteresowane. No, na pewno. To jest program, że też pamiętać, firmowany przez AOTMIT, czyli ogólnopolską organizację, która zajmuje się właśnie tymi technologiami medycznymi i która składamy raport i z tego raportu będą wyciągane wnioski. Jeśli będą większe potrzeby, być może będzie miał to wpływ na jakiś ogólnopolski program. Także ważne jest, to są pierwsze koty za płoty, zobaczymy, jak to jest. Obserwowaliśmy przez ostatnie 2 czy 3 lata w ogóle program dietetyczny, cieszył się dużą popularnością, prawda? Oczywiście on obejmował również osoby dorosłe. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przypadku dzieci i młodzieży, ale rozszerzyliśmy go właśnie dzięki rekomendacjom, rozszerzyliśmy go o te 3 inne ścieżki, czyli tą psychologiczną, ale taką wąską tą psychologię, związaną właśnie z tym, żeby jednak zbudować w świadomości ten obraz prawidłowego dbania o swoje ciało, o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Ten program nie jest wynikiem wniosków naszych lekarzy, on jest, że tak powiem, właśnie dzięki Agencji tej Technologii Medycznej tutaj opracowany. Maksymalnie 25 godzin, także to jest dużo. To jest bardzo dużo. Psycholog, dietetyk i fizjoterapeuta. Przewidujemy jednak więcej dla ruchu, ale to będzie indywidualizowane. Na drugim spotkaniu będzie właśnie zespół tych trzech specjalistów opracowywał dla każdego pacjenta po spotkaniu z nim, dla każdego uczestnika tego projektu, nie pacjenta, uczestnika tego projektu będzie opracowywał indywidualny plan. I na końcu wizyta podsumowująca lekarska, no i wtedy będziemy mieli wyniki, więc z chęcią się podzielimy właśnie wnioskami z tych wyników.
4: Witam serdecznie, nazywam się Dominika Tychowicz, jestem specjalistą z zakresu dietetyki w przychodni Centrum Zdrowia. Tutaj zaangażować się muszą i dzieci oraz ich rodziny, więc tutaj edukacja jest jakby obszerniejsza całych rodzin. No i ale myślę, że nie będzie kłopotu, bo osoby, które zgłaszają się do projektu, no to już wykazują chęci zmiany swojego stylu życia i poprawy swojego stanu zdrowia. Dlatego współpraca będzie na pewno owocna. Więc dlatego musimy najpierw zacząć od edukacji rodziców, bo to w zasadzie oni robią zakupy, oni dbają o takie żywienie w środowisku domowym, więc przychodząc na wspólne wizyty rodzic z dzieckiem, to wszyscy dostaną informacje, jak robić zakupy, i jakie produkty wybierać, jak to łączyć ze sobą, jakie odpowiednie są proporcje lub porcje dla dziecka, więc na pewno odmieni to życie całej rodziny. Teraz bardzo istotne, bo w tym wieku jeszcze wszystko się rozwija i buduje, zatem to, co jemy, z tego się składamy, więc składniki, które spożywamy, potem budują nasze komórki w organizmie, tkanki, narządy i tak dalej, więc jeśli już teraz organizm dziecka będzie zbudowany na słabej jakości pokarmie, no to bardzo zwiększa się ryzyko rozwoju różnych jednostek chorobowych. Więc teraz interweniując, wprowadzając odpowiednie rodzaje produktów wysokiej jakości, jesteśmy w stanie temu zapobiec. Właśnie po to jest ta profilaktyka, żeby nie powstało takie różne zaburzenie, które może się pojawić. Więc produkty w tym wieku mają istotne znaczenie, żeby właśnie zapobiegać, żeby potem nie leczyć. Bardziej skupiamy się na edukacji psychologicznej, czyli właśnie jakiegokolwiek problemu, takie behawioralne, na przykład właśnie chęć na jedzenie słodyczy, czy właśnie takie jakieś napady podjadania nocnego, czy po prostu napady głodu. Więc raczej to korygujemy. Następnie na konsultacji dietetycznych to raczej jest wywiad zdrowotny, żywieniowy, analiza błędów żywieniowych, potem mamy analizę składu ciała, żeby przeanalizować sobie sytuację obecną, która się dzieje w organizmie i dalsze założenia, czyli jakie wartości należy wprowadzić, na przykład białka, błonnika, tłuszczy, węglowodanów, kalorii, aby organizm dziecka prawidłowo się rozwijał. No i dalsze wskazówki dietetyczne, aby jakby zaczerpnąć z tego jak najwięcej w przyszłości dla zdrowia. Zależy, no, może w zależności od rodzaju faktycznie tego nawyku. Często jest tak, że no, faktycznie dorośli są bardziej świadomi, więc jesteśmy w stanie im przetłumaczyć, dlaczego to musimy zmienić, bo jaki ma to wpływ na przyszłość. Dzieci lub młodzież mniej przykładają do tego uwagę, ale za to jakby też łatwiej im wprowadzać te zmiany, bo jeszcze nie wypracowali swojego systemu nawykowego, na przykład prezentującego się już 20-30 lat, więc im łatwiej jest coś zmienić. Nawyki, które dopiero co wykształtowali. Jest to, tym się różnią.
1: Mówili prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski i dietetyczka Dominika Tychowicz. Cały cykl spotkań zajmie łącznie 25 godzin. Uczestników do programu muszą zgłosić rodzice bądź opiekunowie dzieci, które już mają problem z otyłością. Rejestrację prowadzą przychodnie miejskie przy ulicy Licealnej, Waryńskiego i Kościuszki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. W tej części audycji porozmawiam o ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej.
2: Edukacja w Opolu.
1: Opolscy maturzyści mogą już planować przyszłość. Uczelnie wyższe rozpoczęły nabór na studia na nadchodzący rok akademicki. Politechnika Opolska przygotowała 30 różnych kierunków studiów.
5: Anna Kłynecz, Politechnika Opolska.
6: Maturzyści biegają po mieście w garniturach, a to oznacza, że no już przygotowują się do kolejnego etapu swojej nauki. No, Politechnika Opolska oczywiście ma całkiem szeroką ofertę dla tych w tym momencie już absolwentów.
5: Tak, na Politechnice Opolskiej obecnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów i jednocześnie zachęcamy ich do tego, aby gdy odbiorą swój już upragniony dyplom z egzaminu dojrzałości, postanowili związać swoją przyszłość z naszą uczelnią. W tym roku proponujemy 30 kierunków studiów, w tym 5 nowości. Warto podkreślić, że każdy z tych kierunków, zarówno mówię tutaj o nowym, jak i o pozostałych propozycjach, jest konsultowany z przemysłem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym i odpowiada na potrzeby rynku pracy. To oznacza, że absolwent Politechniki Opolskiej na pewno znajdzie pracę w zawodzie.
6: Jakie nowe kierunki się tutaj pojawiły?
5: Nowością jest sztuczna inteligencja. To jest pierwszy kierunek. Kolejny także związany ze sztuczną inteligencją to AI w biznesie. Informatyka stosowana. A jeżeli mówimy o studiach magisterskich, studiach drugiego stopnia, to mamy do wyboru dietetykę jako żywności oraz adaptowaną aktywność fizyczną.
6: A spośród wszystkich kierunków dostępnych na Politechnice Opolskiej, które cieszą się największym zainteresowaniem? Gdzie tych studentów zawsze co roku jest najwięcej?
5: Zazwyczaj największe zainteresowanie widzimy w momencie, gdy maturzyści odbierają wyniki matur, ale na bazie ubiegłorocznych doświadczeń możemy powiedzieć, że w latach ubiegłych największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, fizjoterapia, budownictwo, ale także kierunki, które być może nie są do końca kojarzone z Politechniką Opolską, jak na przykład komunikacja wizerunkowa. Zmian formalnych jako takich nie ma, bardziej będą zmiany związane już z samym procesem przyjmowania kandydatów na studia, ponieważ zawsze w łączniku przy ulicy Mikołajczyka uruchamiamy punkt rekrutacyjny, gdzie nasi kandydaci składają już dokumenty w formie tradycyjnej. Ten punkt w tym roku będzie otwarty wcześniej, żeby kandydat, który ma być może wątpliwości, czy też pytania dotyczące danego kierunku studiów, mógł sobie już na żywo z pracownikiem je omówić.
6: Ilu studentów co roku rozpoczyna naukę na Politechnice Opolskiej?
5: Bardzo się cieszymy, że oferta Politechniki Opolskiej mimo niżu demograficznego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W zeszłym roku zgłosiło się do nas ponad 3000 osób. Formalnie studia rozpoczęło niespełna 2000 kandydatów.
6: Tyle miejsc?
5: Tak, tyle miejsc. Obecnie na Politechnice Opolskiej studiuje 5 tysięcy osób, a przypomnijmy sobie czasy sprzed niżu demograficznego, gdzie studentów było dwa razy tyle.
6: To teraz przypomnijmy, jakie formalności i jakie punkty po kolei tutaj trzeba spełnić. Co najpierw?
5: Przede wszystkim kandydat na studia na Politechnice Opolskiej musi zarejestrować się w naszym internetowym systemie rejestracji kandydatów. Tam musi założyć swoje konto, wybrać kierunek, który go interesuje i przejść już przez cały etap formalności. Będzie tam w systemie prowadzony krok po kroku. Dołącza także w wersji elektronicznej dokumenty. I na tym jego zadanie się kończy. Otrzymuje oczywiście informację, że proces zakończył się sukcesem. Następnie, gdy otrzyma wyniki matur, już w formie tradycyjnej dokumenty przynosi do naszego punktu rekrutacyjnego przy ulicy Mikołajczyka.
6: Jak już przyniesie te dokumenty, to już ma pewność, że został przyjęty?
5: Jeżeli chodzi o kandydatów na kierunki studiów takie jak architektura oraz sport i bezpieczeństwo, to muszą oni poczekać na wyniki egzaminów praktycznych. W przypadku studentów przyszłych architektury mówimy o egzaminie z rysunku, a w przypadku kandydatów na studia sport i bezpieczeństwo chodzi o egzamin typowo sportowy. Pierwszy termin rekrutacji kończy się 19 lipca, następnie 1 sierpnia uruchamiamy kolejną rekrutację i potrwa ona w zasadzie do końca września.
6: Studenci, którzy przyjadą tutaj na studia z innych miast, pewnie będą mogli też liczyć na zakwaterowanie. Jak jest z dostępnością akademików?
5: Zawsze staramy się tak, aby była pula dostępna właśnie dla studentów pierwszego roku, żeby wejście w nowy etap życia nie wiązało się z dodatkowym kłopotem, jak szukanie pokoju do wynajęcia w nieznanym dla młodego człowieka mieście. Więc studenci pierwszego roku są w tej grupie, która w zasadzie ma pewność znalezienia pokoju w akademiku. Warto podkreślić to, że w przypadku studentów Politechniki przydział do pokoju w akademiku oznacza to, że on ten pokój będzie miał przez cały przebieg już studiów, więc nie musi się o to martwić, że za pół roku czy za rok znowuż będzie musiał o ten pokój zabiegać.
1: Mówiła Anna Kłynycz z Politechniki Opolskiej. Jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków studiów może być ten związany ze sztuczną inteligencją. Czego będzie można się tam nauczyć? Posłuchajmy.
7: Rafał Gasz, Katedra Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki, Politechnika Opolska.
6: Politechnika Opolska uruchamia nowy kierunek studiów od nowego roku akademickiego. No może trochę szczegółów by pan tutaj nam ujawnił, co to będzie?
7: Jednym z kierunków jest sztuczna inteligencja, czyli kierunek podejmujący tematykę właśnie tej sztucznej inteligencji od jak gdyby podstaw do wykorzystania narzędzi. Na tym programie studiów nie skupiamy się tylko na używaniu narzędzi, tak jak informatyka nie jest jedynie nauką o używaniu komputera, tak właśnie sztuczna inteligencja ma być kierunkiem, który ma naszym studentom, późniejszym absolwentom przedstawić, w jaki sposób właśnie sztuczna inteligencja działa. Poczynając od modelu matematycznego, tych teoretycznych podstaw działania sztucznej inteligencji, potworzenie własnych modeli, pracę z danymi, poszukiwanie tych danych, następnie optymalizację systemów, ich implementację i później już wykorzystywanie w rozwiązaniach projektowych, implementacyjnych, przemysłowych. Dodatkowo także jeszcze chcemy parę kwestii podjąć dotyczących etyki sztucznej inteligencji, czyli też takiego obszaru, o którym w ostatnim czasie dosyć dużo się mówi, nie jest to do końca jednak zdefiniowane, a niezwykle istotne. Obecne trendy, zwłaszcza w tej dyscyplinie informatyka, dosyć mocno idą właśnie w kierunku sztucznej inteligencji. Informatyka dalej jest popularna jako nauka, jako przemysł informatyczny, jednak sztuczna inteligencja w ostatnich latach jest tym takim zagadnieniem, które najbardziej się rozwinęło. Największe tutaj mamy zainteresowanie oraz także potrzeby rynku wpływają na to, czyli przedsiębiorców, także rynku polskiego, właśnie na specjalistów związanych z sztuczną inteligencją. Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że jednym z inicjatorów utworzenia kierunku sztuczna inteligencja byli także przedstawiciele tutaj firm. Nie jest to tylko pomysł naukowców, pomysł władz wydziału czy też uczelni, ale także dostawaliśmy właśnie takie zapytania z firm, czy by takiego kierunku nie dało się utworzyć. A że posiadamy kadrę w tym zakresie, to podjęto decyzję właśnie o utworzeniu takiego kierunku.
6: No właśnie, bo coraz częściej firmy tworzą swoje odmiany sztucznej inteligencji, nie korzystając z tych już gotowych, które gdzieś tam są ogólnodostępne na rynku.
7: No bo czym jest właściwie sztuczna inteligencja? Jeżeli kogoś zapytamy, czy korzysta ze sztucznej inteligencji, to każdy korzysta, bo wykorzystuje przykładowe narzędzia ChatGPT, który tak właściwie jest modelem językowym, czyli wąskim wycinkiem sztucznej inteligencji. Jeżeli kogoś zapytamy, od kiedy istnieje sztuczna inteligencja, to jeżeli ktoś się w miarę dobrze orientuje, to powie, że od 2022, kiedy powstał ChatGPT. A rzeczywiście sztuczna inteligencja istnieje już od lat 60. Praktycznie mieliśmy, teraz mamy trzecią wiosnę, czy nawet lato sztucznej inteligencji, ponieważ napotykała na pewne problemy. Lata 60., gdzie pojawiła się ogólnie koncepcja sztucznej inteligencji, w jaki sposób ona działa. Później świat nauki stanął pod ścianą rozwoju technologicznego. Wiadomo, że modele sztucznej inteligencji potrzebują dużych zasobów obliczeniowych. Następnie była zima sztucznej inteligencji, później znów przyszła wiosna na początku lat 2000, znów zima i znów teraz jesteśmy w czasie dosyć dużego rozwoju tych technologii.
6: Firmy z jakich branż najchętniej korzystają z różnych modeli sztucznej inteligencji?
7: Ze wszystkich. Znaczy trudno jest wykazać, gdzie sztuczna inteligencja nie jest używana lub gdzie może być w przyszłości użyta. Praktycznie kwestie dotyczące edukacji, marketingu, finansów, sprawy medyczne, rynku finansowego, różne inne rzeczy, w których te modele są używane. Ogólnie sztuczna inteligencja porównywana do maszyny parowej, czyli jest używana tam, gdzie jesteśmy w stanie zastąpić człowieka w wykonywaniu nudnych, monotonnych czynności, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, że ten rynek się coraz bardziej rozwija, sama sztuczna inteligencja się rozwija, ale właśnie zastępuje w tych takich sprawach, które ma po prostu ułatwić pracownikowi jego pracę. Więc firmy używają naprawdę w różnych branżach, do różnych rzeczy modeli sztucznej inteligencji, w zależności od własnych potrzeb. Formalnie specjalizacji na sztucznej inteligencji nie mamy zdefiniowanych, ale w ramach 7 semestrów studiów inżynierskich są bloki 10 przedmiotów wybieranych stricte związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie studenci będą mogli preferować, czy wolą się zajmować analizą obrazów, bardziej analizą dźwięków, detekcją anomalii, czy też analizą danych biomedycznych. Już od trzeciego roku właśnie studenci będą mogli sobie wybierać, komponować własne przedmioty pod zainteresowania już bardziej wyspecjalizowane.
6: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo to, że gdzieś tam na informatyce, no i na sztucznej inteligencji studenci skupiają się na programowaniu, czy też tworzeniu, w tym przypadku modelu AI, ale wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że dużym tutaj zagadnieniem poruszanym na tym kierunku będzie etyka sztucznej inteligencji. Może w to się zagłębimy?
7: Znaczy, w jaki sposób używa sztucznej inteligencji? Wiadomo, że obecnie panują trendy, czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji jest dobre, czy też złe. Ja lubię takie porównanie, że praktycznie każdy w swojej kuchni posiada nóż. I możemy go do czego wykorzystać? Do przygotowania posiłku, tak? Ale równie dobrze możemy go wykorzystać do pozbawienia kogoś życia. I tak samo ze sztuczną inteligencją. W tych aspektach trzeba rozeznać do czego, gdzie sztuczna inteligencja może nam pomóc, czyli na przykład ułatwić, usprawnić niektóre procesy w firmach, a z drugiej strony na przykład, gdzie może być pewnym zagrożeniem, typu generowane fake newsy dotyczące obrazów, dotyczące dźwięku. Jest to potężny rynek, na który także będziemy, czy obszar nauki, na który także będziemy starać się zwracać uwagę naszym studentom, żeby właśnie wiedzieć, w którą stronę rozwijać te nasze, czy ich narzędzia później w ramach studiów, które będą realizowane.
6: Czyli absolwenci znajdą pracę nie tylko w przemyśle, ale również na przykład w cyberbezpieczeństwie.
7: I tak, i nie. Bo cyberbezpieczeństwo, sama informatyka, sztuczna inteligencja są to nauki, które się dosyć mocno przenikają. Część przedmiotów będzie dotyczących cyberbezpieczeństwa w ramach tych przedmiotów wybieranych na programie studiów także. Czyli każdy kierunek powinien dostosowywać się do bieżących trendów istniejących na rynku. W tej jego pierwszej odsłonie, którą przedstawiamy w tym roku dla kandydatów na studia, postaraliśmy się przygotować program tak, żeby był on jak najbardziej elastyczny. Nie jest on ukierunkowany bezpośrednio na konkretne rzeczy, a tak traktuje sztuczną inteligencję dosyć szeroko, od fundamentów po konkretne zastosowania w różnych dziedzinach, o których wcześniej wspominałem, właśnie żeby dać tą gwarancję, że po 4 latach studiów absolwent jednak posiada wiedzę, która za 4 lata będzie aktualna. A sami wiemy, jak dobrze sztuczna inteligencja dosyć szybko się rozwija.
6: Studenci, jak przychodzą na studia, to mają z tyłu głowy przede wszystkim to, że ukończą po inżynierce być może też kierunek magisterski. Czy planujecie drugi stopień?
7: Plany są, jednakże zobaczymy, jak po pierwszym stopniu zostanie przyjęty ten kierunek, ale myślę, że szerokość tutaj obszaru sztucznej inteligencji jest na tyle duża, że otwarcie kolejnego kierunku, w sensie drugiego stopnia sztucznej inteligencji, pozostaje jedynie kwestią czasu. Nawet jeżeli nie ma ktoś albo nie czuje na chwilę obecną takiego zacięcia, czy nie jest tego pewny, no to sztuczna inteligencja na pierwszym semestrze jest praktycznie w taki sposób poprowadzona, żeby studenci zdobyli najpierw wiedzę i umiejętności dotyczącą właśnie matematyki, programowania, żeby w dalszych etapach już mogli zająć się bezpośrednio sztuczną inteligencją.
1: Mówił Rafał Gasz z Politechniki Opolskiej. Nabór na studia na uczelni będzie prowadzony do 19 lipca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zbliżającym się Festiwalu Książki.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Ponad 40 spotkań autorskich i 3 dni wydarzeń literackich. Tak prezentuje się program tegorocznego Festiwalu Książki, mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
8: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście tak się zastanowiłem, co ja 10 lat temu robiłem, jak szybko ten czas minął. Jakie to zaskakujące skądinąd, że te 10 lat tak nam znika z życiorysu i co wspominać, ale za to rzeczywiście te 10 lat to był okres rozwoju Festiwalu Książki, bardzo tego serdecznie gratuluję. To było też potwierdzenie tego, że festiwal jest bardzo potrzebny, co widać po liczbie odwiedzających, stąd z wielką przyjemnością na tą 10. jubileuszową edycję zapraszam. Dużo ważnych, ciekawych wydarzeń. Nie uzgodniliśmy wcześniej z partnerami, co możemy powiedzieć, co powiedzą oni, więc pozwólcie, że ja powiem wszystko to, co najlepsze, a potem powiedzą oni. Czyli będzie festiwal z gotowaniem, będzie kuchnia, będzie nagroda dla autorów książki Young Adult i będzie mnóstwo znamienitych gości, autorów książek i nie tylko wprost autorów książek, bo również osób, które oprócz tego, że piszą, to mają jeszcze inną pozycję zawodową, o której warto wspomnieć. Ja serdecznie zapraszam do współpracy z fundacją od lat, tych 10, oby jak najdłużej. Będzie nam miło w tym takim pofestiwalowym, po jednym festiwalu rozpocząć drugi, gościć wasz festiwalu, mówię po drugim, ale ten festiwal stał się dla miasta bardzo, bardzo, Festiwal Książki bardzo, bardzo ważny i to chcę podkreślić, nawiązując do Festiwalu Polskiej Piosenki, który będzie nieco wcześniej.
9: Czyli to, co wszystkich najbardziej interesuje, Judyta Gralka, organizatorka Festiwalu Książki i wiceprezeska Fundacji Fabryka Inspiracji. Tegoroczny program jest najbardziej różnorodny ze wszystkich, które odbyły się do tej pory. Jest rozbudowany i przede wszystkim każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na Placu Wolności, w tej przestrzeni naszej, znajdziemy miejsce, gdzie możemy się spotkać z literaturą, z kulturą, z muzyką i przede wszystkim ze sztuką. Mamy ponad 150 wydawców, największa liczba do tej pory, i 250 autorów, więc tyle jeszcze w Opolu nie było tutaj na naszym Festiwalu Książki, więc to jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Natomiast Festiwal Książki oczywiście to 4 sceny, które znajdują się w przestrzeni miasteczka naszego literackiego, czyli Plac Wolności. Biblioteka miejska, scena główna na Placu Wolności, scena druga poświęcona również tematyce Young Adult oraz scena w ogrodzie Franciszkanów. I tam ciekawostka, ponieważ będziemy mieli spotkania dla dzieci, poranki tak zwane i mnóstwo warsztatów oraz zaprosimy TOPR i GOPR, więc ta scena również będzie bardzo podróżnicza i górska. Natomiast jeśli chodzi o tych głównych naszych jubileuszowych gości, przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, który nie jest tak powszechny w Polsce, ponieważ te panie nie jeżdżą na spotkania autorskie, a tutaj do nas do Opola przyjadą. Pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, czyli wyjątkowa osoba, która nie schodzi stopek Empiku od ponad roku. Zagraniczna gwiazda z Paryża. Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny i będziemy mieć też ciekawego prowadzącego do tego spotkania, więc zachęcam Państwa. Ewa Wojdyło, pan Daniel Olbryski ze swoją żoną, więc akcent również aktorski. Katarzyna Grochola, Marek Krajewski, Joanna Bator, Jakub Małecki, Tomasz Sianiecki, Igor Tuleja, Maciej Siembieda, Małgorzata Sobczak, więc ten wachlarz spotkań autorskich i różnorodności tutaj na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat, po warsztaty, po wydarzenia kryminalne, reportaże i podróżnicze, a także właśnie ten wyjątkowy program dla dzieci i młodzieży. Natomiast Festiwal Książki to nie tylko spotkania autorskie, o których wspomniałam, ale również wydarzenia muzyczne i artystyczne. W piątek odbędzie się recital rodziny Pospieszalskich zespołu WW, w sobotę koncert Meli Koteluk, a jubileuszową edycję zakończymy koncertem z Katarzyną Nosowską. Po godzinach festiwalu uczestnicy będą mogli spotkać się w sobotni wieczór, również podczas OFF Festival na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, gdzie zaplanowaliśmy koncert Mek Krzemień oraz takie after party z DJ-em, gdzie będziemy mogli wspólnie jeszcze poświętować ten czas festiwalu i wszyscy się spotkać zarówno z autorami, jak i wydawcami oraz osobami, które będą zainteresowane tutaj wspólnym czasem spędzonym podczas festiwalu. W programie również nie może zabraknąć właśnie warsztatów kulinarnych. Tutaj mamy z panem Karolem Okrasą, o których prezydent już wspomniał. Wyjątkowa postać, zapraszamy do zapisów na te warsztaty, wszystko jest oczywiście otwarte. Zbrodnie na pokładzie, mamy w piątek i w sobotę wyjątkowe spotkanie na pokładzie naszego Opolanina i płyniemy o godzinie 21.30 z kryminalnym spotkaniem z dwoma wyjątkowymi autorami, to znaczy Marcinem Szczygielskim oraz Wojciechem Chmielarzem. Co jeszcze? Panel, oczywiście tak jak wspomniałam, Young Adult, czyli cała scena druga poświęcona temu. Bitwa poetów klubu kawiarni Opo. W tym roku również nowość, czyli plener malarski. Po raz pierwszy odbędzie się podczas Festiwalu Książki. Młodzież i osoby zainteresowane będą mogły wspólnie z wybitnymi artystami wspólnie pomalować i tworzyć wyjątkowe dzieła, które później będą przedstawiane podczas Festiwalu Książki na Placu Wolności. Dodatkowo będziemy mieli gry terenowe, będziemy mieć warsztaty dla rodzin, baseball dla każdego, również zachęcamy, oraz liczne atrakcje dla dzieci, czyli Pucio, Kot Cukierek, Lassiego i Maję i wiele, wiele innych, gdzie będziemy mogli się spotkać właśnie z tymi wyjątkowymi postaciami dla dzieci. Dodatkowo w kinie Helios będziemy mieć pokaz filmu Za duży na bajki, ale wcześniej będzie spotkanie z autorką oraz z aktorami, którzy grają w tym filmie. Więc też wyjątkowe spotkanie. Bardzo nam zależy, aby ta jubileuszowa edycja była wydarzeniem otwartym dla wszystkich. Nie tylko dla miłośników literatury, ale również dla osób, które chcą spędzić ten czas właśnie w naszym gronie festiwalowym i uczęszczać właśnie w tej świetnej imprezie kulturalnej właśnie w Opolu. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich oczywiście mieszkańców Opola, ale również wszystkich chętnych do wspólnego świętowania podczas właśnie 10. Festiwalu Książki. Zapraszamy całą Polskę do Opola, bo to jest nasze święto literatury przez te 3 dni. Dostępny program jest na stronie internetowej już Festiwalu Książki. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim. jak również wszystkie zapisy, które zostaną utworzone na wydarzenia, to znaczy na przykład na warsztaty kulinarne czy na zbrodnie na pokładzie, ponieważ niektóre wydarzenia są limitowane, będą otwarte już w przyszłym tygodniu. Zapraszamy do zapisu. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o takiej niespodziance, która jest w tym roku, ponieważ na otwarcie Festiwalu Książki zespół tutaj Rodzina Pospieszalskich napisze nam dżingiel festiwalowy, który mam nadzieję, że będzie się utrzymywał już przez kolejne edycje, jak to Remigiusz już Mróz powiedział, że 99 i jeszcze jedno więcej. Tutaj przedstawimy oczywiście to właśnie podczas otwarcia, zagrają nam na naszej scenie, dlatego zapraszamy również serdecznie. I myślę, że możemy już tutaj powoli oddać głos jeszcze dla naszych jeszcze partnerów, czyli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
10: Dzień dobry Państwu, Marcin Duda, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Opolu. Drodzy Państwo, to jest ogromna radość jak co roku dla wszystkich osób związanych z biblioteką, ale muszę zacząć od tego, że prowadzimy też działania poza tym budynkiem i to już od dłuższego czasu, bo od podejrzewam 3 festiwali już wstecz. Mowa o scenie Young Adultowej i to jest ogromna radość, dlatego że tą scenę w większości prowadzą nasi specjaliści z biblioteki, osoby, które uzyskały tutaj takie kompetencje, że dzisiaj są po prostu ekspertami w tej dziedzinie i to nas bardzo, bardzo cieszy. Dlatego na tej scenie przede wszystkim literatura młodzieżowa, ale w tym roku nie tylko, bo zobaczymy na niej Pawła Sołtysa, Adama Mirka czy Katarzynę Berenikę Miszczuk, więc troszeczkę zaczyna się tutaj mieszać, co nas też bardzo cieszy. Natomiast do biblioteki w Temury jak co roku zaprosimy przede wszystkim na warsztaty, na spotkania autorskie w tej sali oczywiście, natomiast tak się jakoś podziało, że dużo reportażów w tym roku i to nas również bardzo cieszy. Ta scena będzie się w tym reportażu w tym roku specjalizować, więc będzie Ewa Winnicka, Martyna Wojtkowska z reportażem o Nowej Zelandii, czy wokół tematyki reportażu w ogóle Maciej Falkowski. Także drodzy Państwo, bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Biblioteka tętni życiem po sam jej czubek, bo w zasadzie nie ma wolnej przestrzeni w bibliotece, gdzie nie działyby się warsztaty, spotkania czy wydarzenia. No i cieszymy się z tego, że jesteśmy obecni na Placu Wolności, na całej przestrzeni festiwalu. Dziękuję.
1: Mówi Magdalena Matyjaszek z Urzędu Miasta.
11: Znajemy już po raz drugi w tym roku Nagrodę Literacką Miasta Opola Debiut Young Adult, skierowaną właśnie do wszystkich młodych pisarzy, którzy taką literaturę dla swoich właśnie rówieśników, młodych ludzi piszą. W ubiegłym roku uhonorowana została Eli Paczkowska za taką poetycką powieść Piękny chaos twej duszy, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj laureatka otrzymała zarówno nagrodę finansową, jak i wydruk nagrodzonej książki w takiej bardzo ekskluzywnej oprawie ze wszystkimi uszlachetnieniami poligraficznymi oraz statuetkę, którą stworzyła opolska artystka Katarzyna Mular. W tym roku kapituła również już obraduje i pracuje nad zgłoszeniami, które napłynęły z wydawnictw z całej Polski. Przewodniczy tej kapitule pani Sylwia Hutnik, pisarka. W jej skład wchodzą również panie Ewa Mędrzecka, która jest bardzo znaną bookstagramerką, prowadzi vlogi na temat literatury właśnie jak adult oraz pani Aneta Włodarz, kierowniczka oddziału dziecięco-młodzieżowego naszej właśnie Miejskiej Biblioteki Publicznej. To, co już wspomniał pan dyrektor, świetna specjalistka w tej dziedzinie i nagroda zostanie wręczona przez pana prezydenta już niebawem podczas 10. Festiwalu Książki.
12: Zakrawacz Jolanta, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Ja bardzo się cieszę, że możemy brać udział w tak cudownym wydarzeniu, jakim jest Festiwal Książki w Opolu i serdecznie zapraszam do ogrodu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, w których oprócz tego, że można będzie jeszcze poprzeżywać to, co się zobaczyło tutaj na scenie, ale zapraszamy jeszcze na koncert wieczorny Meg Krzemień, tak jak pani dyrektor powiedziała, i na after party z DJ-em. Także bardzo serdecznie zapraszam. Cieszymy się, że możemy się włączyć w tak wspaniałą uroczystość.
1: Przypomnę, że tegoroczny Festiwal Książki potrwa od 12 do 14 czerwca. Teraz pora na wieści od lokalnych policjantów.
2: Kryminalne Opolskie.
1: W zeszłą sobotę na trasie Bogdanowice-Kolonia doszło do poważnego wypadku.
13: Młodsza aspirant Wioletta Tarasiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Do tego wypadku doszło w sobotę 9 maja na drodze powiatowej między miejscowościami Bogdanowice a Bogdanowice-Kolonia. Oficer dyżurny Głubczyckiej Komendy otrzymał zgłoszenie o zderzeniu kilku pojazdów chwilą przed godziną 14. Na miejsce natychmiast wysłał policyjne patrole. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący pojazdem marki BMW, 22-letni obywatel Turcji, doprowadził do zdarzenia z trzema innymi pojazdami. Mężczyzna podjął manewr wyprzedzania podczas dojazdu do wierzchołka wzniesienia. Jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do zdarzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka Audi oraz poruszającymi się prawidłowo swoim pasem ruchu dwoma innymi pojazdami. Łącznie w zdarzeniu udział brały cztery pojazdy, którymi podróżowało 9 osób. Sześcioro uczestników odniosło obrażenia ciała i zostali przetransportowani do szpitala. Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Policjanci zorganizowali objazdy na czas wykonywanych na miejscu czynności. Obecnie głubczycy policjanci pracują nad szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia. Funkcjonariusze przeanalizują zebrany materiał dowodowy oraz zabezpieczone ślady, aby precyzyjnie ustalić, w jaki sposób i dlaczego doszło do tak poważnego wypadku.
1: Mówiła Wioletta Tarasiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tenapants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Po reklamie.

0: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania tej części audycji, a w niej powiemy między innymi o możliwości korzystania z darmowych porad prawnych na terenie powiatu opolskiego.
1: Wykonawcy Stowarzyszenia Solusum Corda codziennie dyżurują przez 4 godziny w różnych punktach pomocy prawnej, ale też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
0: Przeniesiemy się także do pobliskiego Prudnika.
2: Dzień Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej. Niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny.
0: W pierwszej kolejności powiemy jednak o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych w powiecie opolskim. Na ten temat z Marcinem Kałużnym, prezesem Stowarzyszenia Sursum Corda, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
3: To warto wiedzieć o opolskim.
1: Wykonawcy Stowarzyszenia Solusum Corda codziennie dyżurują przez 4 godziny w różnych punktach pomocy prawnej, ale też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To jest olbrzymi obszar naszej aktywności, który zaczął się od jednego powiatu, ewoluował w tej chwili od 3 lat. Jesteśmy największym wykonawcą tego zadania publicznego w kraju. To jest armia radców prawnych, adwokatów, doradców obywatelskich, mediatorów, którzy codziennie te świadczenia podczas dyżurów w swoich punktach na terenie powiatów wykonują. To jest zadanie finansowane z budżetu państwa przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a my jesteśmy wykonawcą na zlecenie powiatów, które wyłaniają organizacje w dorocznych konkursach grantowych i środki dotacji są w całości właśnie inwestowane na tego typu nieodpłatne dla mieszkańców świadczenia. Szczerze zachęcam, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, dylemat natury prawnej, formalnej, związany ze sprawami osobistymi, także firmowymi, bo pomoc jest też adresowana dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, albo jest ofiarą przestępstwa, albo nie wie, jak zinterpretować zawiłości polskiego prawa, to do dyspozycji są specjaliści, którzy udzielą kompetentnej pomocy, mogą też wspomóc przy sporządzeniu jakiegoś dokumentu i na etapie przedsądowym ta pomoc w punktach jest możliwa do uzyskania. Także w sytuacji jakichś problemów, konfliktów większego lub mniejszego kalibru, tutaj zwrócę uwagę, że też na etapie przedsądowym jest możliwość korzystania z nieodpłatnych mediacji, także różnego typu spory można przy udziale mediatorów w punktach próbować uregulować, podpisać ugodę, a taka ugoda zatwierdzona przez sąd w zasadzie jest tożsama z wyrokiem, ma klauzulę wykonalności i oszczędzamy wtedy czas, pieniądze i niepotrzebne nerwy na tutaj spory sądowe. No i chyba to jest taki temat, który cieszy się coraz większą popularnością, bo widzimy rok do roku wzrost zainteresowania punktami. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, ma wątpliwości, czy jakąś sprawę, którą chciałby uregulować, wyjaśnić, no to zapraszamy albo na ministerialny serwis npms.gov.pl, albo do serwisu internetowego Stowarzyszenia Solusum Corda. Mapa punktów, dane do rejestracji, bo ona jest koniecznością, mówię tu o rejestracji telefonicznej albo elektronicznej, która działa z kolei 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Jest możliwość umówienia się, wskazania, wybrania najbliższej, dogodnej lokalizacji i skorzystania z nieodpłatnego świadczenia. System rejestracji jest też tak stworzony i zautomatyzowany, że wybieramy sobie interesujące nas województwo, powiat i później gminę czy miejscowość oraz godziny, więc naprawdę można skutecznie w bardzo szybki i prosty sposób trafić na najbliżej zlokalizowany punkt. Te punkty są i w miastach powiatowych, i w dużych miastach, ale też w małych miejscowościach, wsiach, małych gminach, więc warto rzucić okiem. Ta dostępność naprawdę jest. Tutaj jeszcze dodam, że osoby z niepełnosprawnościami mające kłopoty z dotarciem albo z komunikowaniem się mogą liczyć na pomoc za pomocą środków komunikacji na odległość, więc naprawdę tylko kliknąć, tylko rzucić okiem, jakie są wolne terminy. W zasadzie w większości punktów od ręki można liczyć na przyjęcie, więc ta dyspozycyjność jest. Fachowcy czekają, są. Rok do roku notujemy tysiące tych świadczeń u nas w systemie, więc w zasadzie nic, tylko korzystać.
4: Jakie są problemy,
0: które mieszkańcy chętnie starają się rozwiązywać w ten sposób, z czym się zgłaszają, czy to są jakieś tematy finansowe, spadkowe, jakieś umowy gdzieś niedoczytane.
1: Zacznę od tego, że gwarantowana jest dyskrecja i tajemnica zawodowa związana z zawodem radcy prawnego i adwokata, więc można absolutnie liczyć na dyskrecję i tą dyscyplinę związaną z tajemnicą, więc każdy, kto przychodzi z nawet najtrudniejszym osobistym tematem związanym z aspektami prawnymi, może mieć stuprocentowe przekonanie, że to, co się omawia ze specjalistą w punkcie, zostaje w tych czterech ścianach i nigdzie nie jest dalej przekazywane. Natomiast my możemy patrzeć tylko statystycznie na ogólnie dokumentację, którą prowadzą wykonawcy, którzy zaznaczają obszary prawa, które są poruszane podczas wizyt, i to jest w zasadzie pełna skala tego wszystkiego, co jest związane z polskim prawem, bo pojawiają się i kwestie rodzinne, opiekuńcze, małżeńskie, pojawiają się kwestie związane z zadłużeniem, różnymi sytuacjami trudnymi, wynikającymi z jakimiś kredytami, parabankami, upadłością konsumencką i tak dalej, i tak dalej. Ale też przychodzą osoby w tematach różnych wyzwań natury karnej. Przychodzą osoby, które chcą rozmawiać o zachowku, o spadku, o różnych innych kwestiach związanych z majątkiem, którym dysponują albo którym muszą zadysponować w jakiejś przyszłości. To są sprawy związane z alimentami. To jest pełna skala i tutaj trudno byłoby powiedzieć, że dominuje jakiś jeden konkretny temat, bo ilu ludzi, ilu beneficjentów, tyle spraw. Nie ma praktycznie dwóch identycznych, bo zawsze są jakieś niuanse, zawsze są jakieś poboczne elementy temu towarzyszące.
0: Mówił Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda, w rozmowie z Moniką Trykowską chwilą. A teraz przeniesiemy się jeszcze do pobliskiego Prudnika. Tam z Marcinem Husakiem, przewodnikiem, regionalistą i popularyzatorem historii tego miasta, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz-Biernat.
3: Audycja edukacyjna w Opolu.
2: Gdzie Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej? Niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas likwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miasta. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, sejmik Częstochowska Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, a z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszwizjen, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini. W Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami bogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku. I to na tym cmentarzu, w tej wspólnocie, rozwijać się będzie rodzina Fręklów. Fręklowie pochodzić będą z Osoblachy, przyjadą do Białej, a stamtąd wyemigrują i przyjadą do Prudnika w 1827 roku. Protoplasta rodziny w Prudniku, Samuel Fränkel, we wspomnianym 1827 roku pierwotnie będzie wynajmował, a następnie kupi malusieńką kamieniczkę na prudnickim

0: Ale dlatego też złośliwa propaganda krawiecka twierdziła, że są tandetne nie przez słabą jakość, ale przez fakt, że nie leżą na człowieku idealnie. Dziś my jednak wierzymy, że takie ubrania z sieciówki bardziej jednak pasują, aniżeli nie pasują. Dawniej uważano na odwrót, że one jednak bardziej nie leżą, aniżeli leżą. Dlatego też w tradycji śląskiej określane były mianem tandetnych.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika. A poza tym w Prudniku warto zobaczyć także wieżę zamkową zwaną Wieżą Woka, wieżę Bramy Dolnej, Studnię Miłości, Rynek, Kościół Świętego Michała Archanioła, Cmentarz Żydowski, Tereny Zielone i Park Miejski oraz wieżę widokową na Koziej Górze, która znajduje się 317 metrów nad poziomem morza oraz Sanktuarium Świętego Józefa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania tej audycji. W niej powiemy o konkursach dobrze znanych i uznanych w naszym regionie.
3: Cieszymy się z tego, że nasze produkty lokalne, regionalne są naszymi towarami, którymi się możemy pochwalić na arenie całej Polski.
1: Przeniesiemy się także do Muzeum Śląska Opolskiego.
4: W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o konkursach. Piękna wieś opolska i nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionu. Województwo opolskie po raz kolejny zaprasza mieszkańców wsi do udziału w wyjątkowych konkursach, które od lat budują lokalną tożsamość, wzmacniają wspólnoty i promują to, co w regionie najcenniejsze – tradycje, zaangażowanie i dziedzictwo. Rozpocznijmy od jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć samorządu województwa opolskiego, czyli konkursu Piękna Wieś Opolska 2026. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Dziedzictwo, tożsamość, wspólnota. To inicjatywa, która od lat pokazuje, że piękno wsi to nie tylko estetyka przestrzeni, ale przede wszystkim ludzie, ich historia oraz wspólne działania na rzecz rozwoju miejsca, w którym żyją. W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to najpiękniejsza wieś, dziedzictwo i wspólnota. Mogą w niej wziąć udział sołectwa z województwa opolskiego, które w szczególny sposób wykorzystują swoją historię, tradycje oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe do budowania silnej, zintegrowanej społeczności. Liczą się konkretne działania, projekty i inicjatywy, które pokazują, że pamięć, zarówno ta indywidualna, jak i zbiorowa, może być fundamentem rozwoju. Warto pamiętać, że do tej kategorii nie mogą przystąpić wsie, które zdobyły pierwsze miejsce w historii konkursu, ani te, które zajęły drugie lub trzecie miejsce w latach 2024 do 2025. Druga kategoria to miejsce, serce wspólnoty. Tu zgłaszane są konkretne przestrzenie. Mogą to być obiekty lub zagospodarowane miejsca na terenie sołectwa, które odgrywają szczególną rolę w życiu mieszkańców. Takie miejsce powinno mieć swoją historię, swoją opowieść. Coś, co buduje tożsamość lokalnej społeczności i jednocześnie przyciąga uwagę także spoza niej. Ważne jest, aby było ono tworzone i utrzymywane przy aktywnym udziale mieszkańców oraz stanowiło realne centrum życia wspólnotowego. Zgłoszone miejsca nie mogą być laureatami konkursu z lat 2024 do 2025. Na zgłoszenia w konkursie Piękna Wieś Opolska organizatorzy czekają do 15 maja. Z jednej gminy można zgłosić jedną wieś w pierwszej kategorii oraz jedno miejsce w kategorii drugiej. Co ważne, dane sołectwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii, a zgłoszenia dokonuje wójt lub burmistrz. To jednak nie wszystko. Równolegle trwa kolejna edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. To wydarzenie, które od lat promuje tradycyjną żywność oraz regionalne receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie. Celem konkursu jest nie tylko wyróżnienie najlepszych produktów i potraw, ale również budowanie świadomości na temat jakości, lokalności i wartości kulinarnego dziedzictwa regionu. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy, regionalny, odbywa się na terenie województwa opolskiego. To właśnie tutaj Komisja konkursowa wybiera najlepsze produkty i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia. Najlepsi otrzymają także nominacje do prestiżowej nagrody Perła. Drugi etap to finał ogólnopolski, który odbędzie się podczas targów Smaki Regionów. To właśnie tam wręczane są statuetki Perły, jedno z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie tradycyjnej żywności w Polsce. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to produkt regionalny. Mogą w niej udział wziąć mieszkańcy województwa opolskiego, którzy wytwarzają produkty związane z regionem, o unikalnym lokalnych cechach, wynikających z lokalnych warunków, tradycji i receptur. Ważne, aby były one tworzone na niewielką skalę tradycyjnymi metodami i były rozpoznawalne w swojej

0: i okolicy. Druga kategoria to potrawa regionalna. Tutaj do rywalizacji mogą stanąć dwuosobowe zespoły reprezentujące m.in. gastronomię, gospodarstwa agroturystyczne, organizacje pozarządowe czy koła gospodyń wiejskich. Każda drużyna przygotowuje danie oparte na lokalnych, regionalnych produktach charakterystycznych dla województwa opolskiego. W tej kategorii liczba uczestników jest ograniczona. Wystąpi maksymalnie 10 dwuosobowych ekip. Na zgłoszenia do konkursu kulinarnego organizatorzy czekają do 8 maja. Co więcej, tegoroczna edycja ma szczególny charakter. To już 25. jubileuszowa edycja konkursu. Z tej okazji samorząd województwa opolskiego planuje dodatkowo uhonorować osoby, które najczęściej brały w nim udział. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest pielęgnowanie tradycyjnych receptur i przekazywanie ich kolejnym pokoleniom. To piękny gest doceniający tych, którzy od lat dbają o kulinarne dziedzictwo naszego regionu. A o konkursie powie także członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
1: Mieszkańcy opolskiego mają głos.
2: Chyba konkursy to wieloletnia tradycja województwa opolskiego. W pierwszym przypadku, czyli jeśli mówimy o pięknej wsi opolskiej, to już 28. edycja, a jeśli chodzi o smaki regionów, to 25. edycja. Czas ogłaszania konkursów pokazuje, że te konkursy są bardzo potrzebne, cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno gmin i organizacji, które aplikują, ale przede wszystkim mieszkańców.
0: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
3: Motto w tegoroczne: dziedzictwo, tożsamość, wspólnota. Te wszystkie trzy warunki, żeby były właśnie spełnione, najlepiej gdyby było spełnione, a myślę, że to jest konkurs przede wszystkim dla mieszkańców danej miejscowości. Nieważne, czy zajmą pierwsze miejsce, czy dostaną wyróżnienie, czy dostaną podziękowanie za udział. To ich też mobilizuje do tego, żeby pokazać właśnie, że działają na rzecz swoich małych miejscowości.
0: Dodała Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Ale do udziału w konkursie zachęca także Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Wsi i Rolnictwa.
4: Przede wszystkim ważne jest to, żeby te produkty, te potrawy były naprawdę ściśle związane z naszym regionem, żeby promować tą żywność, żeby były żeby stały się taką marką naszą opolszczyzny.
0: Mówiła Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Wsi i Rolnictwa.
2: Cieszymy się z tego, że nasze produkty lokalne, regionalne są naszymi towarami, którymi się możemy pochwalić na arenie całej Polski.
0: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
5: A teraz przeniesiemy się do Muzeum Śląska Opolskiego. No, muzeum, które stale się rozwija. Więcej na ten temat opowie Wam Iwona Solisz, dyrektor muzeum. Posłuchajmy.
1: Muzea w Opolu.
6: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląsko-Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie. I to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, i historię, historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzenia wystawy czasowej. Ta wystawa nosi tytuł Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergu. Jest to wystawa, która prezentuje naszą najnowszą kolekcję, którą rozpoczęliśmy tworzyć i rozwijać od 2022 roku. Poświęcona jest ona rodzinie książęcej z pokoju, która tam założyła miejscowość w połowie XVIII wieku. No i oczywiście pokazujemy nie tylko miejscowość, ale także właśnie ten ród książęcy, bo to był niezwykle szacowny i ważny ród europejski, który tutaj na Śląsku także mieszkał, więc jest to dla nas takie ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że w ramach tego projektu współpracowaliśmy z bardzo wieloma instytucjami w Polsce i za granicą, aby go jak najszerzej zaprezentować. Także przy tej okazji, oczywiście jak przy każdej wystawie, także przy tej, jest szereg różnych aktywności.
5: I do kiedy ta wspomniana przez panią wystawa będzie dostępna dla odwiedzających?
6: Wystawa jest dostępna do końca maja. Tematycznie wokół tej wystawy organizowane są wydarzenia, powiedziałam o tym najbliższym, ale tak jak wspomniałam, będzie też szereg różnych innych warsztatów, spotkań, wykładów. Przyjeżdżają do nas specjaliści teraz z Krakowa, w najbliższym czasie też z Wrocławia. Przy okazji będziemy prezentowali twórczość bardzo ciekawego fotografa polskiego, który działał w Opolu na przełomie XIX i XX wieku, Maxa Glauera, więc jeżeli ktoś się interesuje fotografią, to w maju takie spotkania będą. Także w tym zakresie jest to szeroka działalność. Oczywiście wspominałam o naszych wystawach stałych. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląsko-Polskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
5: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
6: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim. Mówię tutaj już o konkretnych artefaktach, obiektach należących między innymi do powstańców, bo mamy jeszcze drugie Muzeum w Świętochłowicach, no ale tak jak mówię, to nasze ma faktycznie te zbiory materialne, które pochodzą od powstańców, od ich rodzin. Także tutaj bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzenia tego miejsca, bo ono jest też przepięknie położone w Górze Świętej Anny, w niezwykłym miejscu krajobrazowym, więc mamy tutaj takie połączenie walorów historycznych i krajobrazowych. I też w tym obiekcie, mimo że nosi nazwę Muzeum Czynu Powstańczego, mieści się nasz kolejny dział, to jest dział przyrody. Muzeum Śląsko-Polskiego jest jedynym muzeum na terenie województwa opolskiego, który ma zbiory przyrodnicze i sięgają one czasów powstawania muzeum, a to powstanie miało miejsce w 1900 roku. My już w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 125-lecia istnienia. Jednym z pierwszych właśnie takich zbiorów były zbiory przyrodnicze, więc posiadamy świetne przykłady chociażby zwierząt, roślin, obiektów też i geologicznych.
0: Mówiła dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Iwona Solisz.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji Tydzień w Opolu będzie poświęcona nowemu spektaklowi, który przygotował Opolski Teatr Lalki i Aktora.
1: Na deskach teatrów.
9: Zielona, słodka trawa, jabłka, sad, sadzawka, pola uprawne, wszystko nasze.
10: Nasze.
11: A co z domem?
10: No to chyba, prawda, to też nasze.
11: Nasze?
10: Nie, to pożyczę. To jest dom naszego oprawcy.
9: Zrobimy z niego muzeum.
10: Żadne zwierzę nie będzie mieszkać w domu. Nigdy!
9: Nie będzie. Nie. Towarzysze, spójrzcie na to wszystko. To nasze.
11: Trzeba to uczcić.
10: Trzeba to uczcić.
12: Zaraz, ale trzeba krowy wydoić.
10: No tak, towarzysze, trzeba wydoić krowy.
12: Krowy trzeba wydoić.
9: No.
12: Zaraz.
9: Ale my to już zrobiliśmy.
13: No a co z mlekiem, no?
10: Nie, to... Towarzysze, no... Mleko jest nasze.
9: Mleko.
8: To, co właśnie usłyszeliście, to był fragment jednej ze scen z najnowszego spektaklu przygotowanego przez Opolski Teatr Lalki i Aktora. Tym razem twórcy wzięli na warsztat jeden z klasycznych tekstów Orwella, czyli Folwark zwierzęcy. Jak dokładnie będzie wyglądać ta sztuka? O tym opowiedział reżyser i scenarzysta Konrad Dworakowski.
14: Na pewno nie będzie to odpowiedź na kluczowe pytania, które tutaj zadajemy, bo one po prostu odpowiedzi chyba, gdybyśmy ją znali, to pewnie żylibyśmy w innym świecie. Natomiast na pewno tematem głównym jest to, jak wspaniale jest tworzyć ideę i rewolucję, i robić rewolucję, jak trudno jest utrzymać energię rewolucji i być zgodnym z postanowieniami i z umowami, które sobie które podejmujemy. No i przede wszystkim o tym, co tak naprawdę ludzkie, że to, co jesteśmy w stanie stworzyć genialnego czy wspaniałego z równym rozmachem potrafimy zniszczyć i zdewaluować. Tak, to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo ten proces zupełnie inaczej się zapowiadał, jeśli chodzi o to, jakie wątki będziemy poruszali, niż w efekcie się stało, dlatego że to, co jest szczególnie jakby eksponowane u Orwella i we wszystkich realizacjach, czy w ogóle w rozmowach o Orwellu najczęściej podejmowane, to są te postulaty i to, jak każdy z nich się kolejno dewaluuje, jak się zwierzęta sprzeniewierzają jakby tym swoim postanowieniom. Tymczasem myśmy, pomimo tego, że to było pierwszym z kluczy, zrezygnowaliśmy z eksponowania tego. Raczej staramy się na mechanizmach, w jakich zmienia się władza, w jakich zmienia się jakby struktura, ustrój tej społeczności, i to stało się chyba główną naszą myślą, czy głównym wątkiem, który podejmujemy, to właśnie jak to przebiega, jakimi narzędziami, jaką socjotechniką, jakim językiem, jak się ten język dewaluuje też, jak się zmienia, jak się psuje, jak się marnuje idea, na tym się skupiliśmy. No, gdyby nie było aktualne, to byśmy tego nie podejmowali, więc oczywiście jest to dla nas ważne i pewnie znajdziemy tutaj echa bardzo różnych konfliktów, bardzo różnych debat w tym. Myślę, że my przede wszystkim rozmawiamy o czymś, co prawdopodobnie cię nigdy nie skończy, ponieważ to jest tak właściwość gatunkowa nasza. My zresztą tutaj ten język jest częścią narracji, on się u nas psuje też w tym spektaklu. On się zaczyna być coraz bardziej zwierzęcy, w efekcie wręcz staje się po prostu chrząkaniem, bo to jest to, od czego zaczynamy psucie świata, czyli od tego, jak zaczynamy się komunikować, co mówimy do siebie, jak do siebie mówimy, jak się porozumiewamy. No i tutaj wykonaliśmy małą woltę, bo rzeczywiście u nas na poziomie poziomie języka idzie to ku zezwierzęceniu, chociaż na poziomie historii oczywiście utrzymujemy fabułę zgodną z zamierzeniami Orwella, czyli zwierzęta stają się coraz bardziej ludzcy, no ale to, na tej przewrotności polega ta metafora, że w gruncie rzeczy u nas na poziomie języka to się odwraca. No i chyba to jest właśnie to, co jest w metaforze tego języka, który się psuje do końca, na koniec spektaklu. Oczywiście pracujemy w zgodzie z oryginałem Orwella, ale adaptację tego tekstu napisaliśmy wspólnie z Anią Wieczorek, aktorką naszego zespołu. Kompozycję przygotował Piotr Klimek, scenografię Marika Wojciechowska, czyli to jest taki skład, który jest i dość dobrze znany w Opolskim Teatrze Lalek i w różnych konfiguracjach, a już na pewno w tym teamie, w którym tutaj pracujemy. Mamy 8 aktorów, czy mam się wszystkich wymienić z nazwiska, to najpierw dziewczyny Ania Wieczorek, Rywka Gorzkowska, Mariola Ordak, Świątkiewicz i teraz chłopaki, jak się mówi do siebie, Dziki, Gorzko, to trudno to wymienić, ale tak, jest oczywiście Łukasz Bugowski, Kuba Mieszała, Krzysiek Jarota. Gościnnie z nami zagra Bartek Śledź, tegoroczny dyplomant wrocławskiej AST. A, i Staszek Michalski. Tak, też świeży nabytek teatru. My będziemy oczywiście ten spektakl proponowali także widzowi szkolnemu, ponieważ to pozostaje w lekturach, jak sądzę. Natomiast ponieważ ja z założenia staram się nie kategoryzować tak, szczególnie przy takich tematach teatru na dziecięcy, młodzieżowy czy dorosłych, no myślę, że partnerem naszym jest także, nie wiem, na przykład 15-latek tutaj, czy odbiorcą tego spektaklu, ale nie traktujemy go jako widza młodszego, czy jakby innej, z innej grupy niż widz dorosły, dlatego, że to są tematy, które obserwujemy wszyscy się z tym językiem spotykamy. Ja jestem też zdania, że pracując z młodzieżą i chcąc być z nimi szczerym, jakby unikanie, czy jakoś formatowanie tego języka pod nasze wyobrażenia, jakim językiem oni się posługują, albo jakim powinni się, nie daj Boże, posługiwać. Znaczy, nie daj Boże, gdyby to było nasze wyobrażenie, a nie prawda o tym języku, to myślę, że żebyśmy tego widza nie zjednali sobie, a myślę, że ten temat jest na tyle czytelny i w swojej konstrukcji, że użycie języka takiego, który oni znają, którym się posługują i który jest dla nich też częścią narracji, czy częścią obrazu tego świata, częścią obrazu tego języka, jakim się porozumiewamy, że po prostu powinien być w swojej właściwej formie tutaj, a nie w żaden sposób ugładzonej. On bardzo brutalny nie jest. Może z tych scen gdzieś tam się pojawia jakieś takie skojarzenie. On nie jest też w tym kierunku przez nas kształtowany, żeby był brutalny. Zdarza się tak, że jest ostry. Nie są to duże zmiany w stosunku do oryginału Orwella, bardziej wynikające z jakichś improwizacji, które podczas pracy powstawały, ale myślę, że tutaj większym zagadnieniem jest to, jak on przestaje być komunikatywny, albo jak zaczyna być kłamliwy w tym. I ta zmiana jest o wiele bardziej brutalna niż samo słownictwo, które w tym jest.
8: Mówi aktorka Anna Wieczorek.
15: To znaczy, nie przygotowałam jej samodzielnie. To była współpraca dramaturgiczna z Konradem, reżyserem i autorem tekstów piosenek w tym spektaklu, więc wspólnie z nim tak pracowaliśmy nad dramaturgią i bardzo jestem wdzięczna za możliwość tej współpracy i za to, że zostałam do niej zaproszona, bo to była piękna przygoda. Cóż, Orwell jest napisany dość prostą literaturą. To znaczy, słowa są proste, ale jest bardzo literacki i przeniesienie tego na deski, tam gdzie właściwie literackość albo staje się poezją, ale w działanie ją trudno przekuć, było dużym wyzwaniem, ale wydaje mi się, że się nam udało, bo właściwie skupiliśmy się na tym, co Orwell zarysowuje w całości, a u nas to się skupiło na poszczególnych scenach, czyli degradacja języka, degradacja pięknej idei, do której wszyscy są zdolni. Są zdolni się zebrać i to stworzyć, a potem są zdolni też to zniszczyć, zdeptać i zmieszać z błotem. Jest to ogromne wyzwanie aktorskie. Mam nadzieję, że podołam. Jestem pewna, że moi koledzy podołali, bo widzę ich na próbach i myślę, że piękne role zrobili. Ciężko powiedzieć, czy Orwell jest niewspółczesny sam w sobie, bo nawet ciężko powiedzieć, czy nadal jest aktualny. Mam wrażenie, że on jest zawsze aktualny i to jest przerażające. I wolałabym, żeby tak nie było i żebyśmy opowiadali o historii, a nie o teraźniejszości. Ale współczesny jest na pewno język. On się pojawia też dosłownie, bierzemy fragmenty Orwella, ale jest parę takich skrótów myślowych, które są mocnym uwspółcześnieniem. Pojawia się też takie współczesne słownictwo. No i cała aranżacja tutaj, kostiumy i barierki, które się nam wszystkim kojarzą z wieloma buntami i jakby cała oprawa plastyczna wydaje mi się, że jest bliższa temu, co tu i teraz, niż temu, co było, kiedy Orwell pisał Folwark zwierzęcy, ale no i też wydaje mi się, że spojrzenie w głąb postaci każdej z nich, że to nie jest tak, że one są bajką, jak z bajki zwierzęce, jak to Orwell podpisał w podtytule, tylko że one są z krwi i kości. Bez względu na to, czy ludzkiej, czy zwierzęcej, to je boli, to one cierpią, one żałują, tęsknią, marzą i myślą o tym, co zrobić z tym, z tą piękną ideą, która zaczyna się kruszyć.
8: Mówili twórcy spektaklu Folwark Zwierzęcy, Konrad Dworakowski i Anna Wieczorek. Na ten tydzień twórcy zaplanowali 3 pokazy Folwarku Zwierzęcego. Sztuka na stałe wpisze się w repertuar teatru już w przyszłym sezonie artystycznym. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
16: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Dla ponad 8,5 tysiąca uczniów i uczennic w województwie opolskim, w tym ponad 1200 w samym Opolu, w poniedziałek o godzinie 9, egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. We wtorek odbył się egzamin pisemny z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie i otrzymają też zaświadczenia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, to będzie go pisał w drugim terminie 8, 9 lub 10 czerwca. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin, druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Za nami także drugi tydzień matur. A wszyscy mieszkańcy Opola, niezależnie od wieku, mogą już zgłaszać zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Do podziału jest aż 8 600 000 zł.
17: Strona już dobrze znana www.bo.opole.pl. Wniosek składamy elektronicznie i elektronicznie również zbierane są głosy poparcia. Żeby projekt mógł przejść do pierwszej oceny, jeszcze formalnej, nie merytorycznej, musi uzyskać 20 głosów.
16: Mówiła Dorota Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą składać propozycje projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych. Głosowanie odbędzie się jesienią, a realizacja zwycięskich pomysłów w przyszłym roku. A skoro mowa o inwestycyjnych planach na przyszły rok, Opole otrzymało dofinansowanie na budowę drogi pieszo-rowerowej i przebudowę jezdni przy ulicy Niemodlińskiej w Żerkowicach i rozbudowę ulicy Wrocławskiej, pisał o tym Czas na Opole. W pierwszym przypadku kosztorys niezbędnych prac to ponad 1 300 000 zł, w tym dofinansowanie wynosi blisko 660 tysięcy. Zakres prac obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski, wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych i budowlano-montażowych, budowę nowej konstrukcji drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę jezdni, wykonanie odwodnienia i budowę nowego oświetlenia ulicznego. Prace mają zacząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwają około 12 miesięcy. Prawie 3 148 000 zł kosztować będzie natomiast rozbudowa ulicy Wrocławskiej od skrzyżowania z Nysy Łużyckiej do mostu nad kanałem Ulgi. Za te pieniądze powstanie nowoczesna ścieżka pieszo-rowerowa o długości ponad 800 metrów, która połączy te rejony z centrum miasta. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Trwa modernizacja trzech ważnych linii kolejowych w województwie opolskim. Pisała o tym ostatnio Gazeta Wyborcza. Pociągi z Opola mają szybciej dojeżdżać zarówno do Warszawy, jak i do Kluczborka czy Nysy. Grzegorz Pałka.
18: Trwa ostatni etap modernizacji linii kolejowej między Opolem, Fosowskiem i Częstochową. Po zakończeniu prac pociągi pojadą tam z prędkością nawet 160 km na godzinę, a czas przejazdu z Opola w kierunku Częstochowy i Warszawy skróci się o 4 minuty. Z kolei na trasie Opole-Kluczbork pociągi przyspieszą po modernizacji do 120 km na godzinę.
16: To oznacza, że jeszcze w tym roku dojedziemy z Opola do Kluczborka w 46 minut.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Opola.
1: Pieniądze Opolan.
8: 8 600 tysięcy złotych rozdysponują w tym roku mieszkańcy Opola. Właśnie ruszył nabór zadań do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 2 miliony złotych zostaną przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, pozostałe 6 600 tysięcy rozdysponują między sobą poszczególne dzielnice. O szczegółach wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
19: Zachęcamy mieszkańców po raz 13 z rzędu do takiej aktywności obywatelskiej, w której mogą zgłosić pomysł, mogą później pozbierać podpisy poparcia nad tym pomysłem zgłoszonym, a następnie prowadzić szeroką kampanię, poszukując głosów już później w głosowaniu nad poszczególnymi zadaniami w ramach 13 edycji budżetu obywatelskiego. I mówię, że to niezwykle istotne, bo już po tych 13 latach poprzednich edycji widzimy namacalne efekty tej takiej aktywności społecznej, obywatelskiej. Wiele inwestycji, wiele inicjatyw zrealizowanych i to już nie tylko takie malutkie, bardzo lokalne inicjatywy, ale naprawdę też duże inwestycje infrastrukturalne, szczególnie takie, które są nastawione na użytkowanie bezpośrednio przez samych mieszkańców. Mówimy tu o ścieżkach rowerowych, to takie zadanie, które co roku się pojawia, jest tego bardzo dużo tych zgłoszeń i tych ścieżek faktycznie udaje się zrealizować coraz więcej, ale mówimy też w tym roku chociażby o dopuszczeniu infrastruktury takiej sportowej pod tytułem boiska piłkarskie, tego wcześniej nie było. Chcielibyśmy jakby dopuścić możliwość zgłaszania zadań na boiskach sportowych, piłkarskich, które są zlokalizowane w różnych częściach miasta, a nie są w administracji czy w takim bezpośrednim zarządzaniu klubów sportowych. Takie boiska się znajdują w osiedlach mieszkaniowych, one są najczęściej zarządzane albo przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych, albo przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i niestety to wykluczenie, które obowiązuje, czyli wykluczenie boisk sportowych zarządzanych przez kluby sportowe, no nie dawało nam możliwości pozytywnego opiniowania takich wniosków dotyczących tych boisk. To zmieniamy, to był zresztą wniosek zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Takie boisko bardzo charakterystyczne tutaj na Pasiece przy ulicy Jana Dobrego jest, które wielokrotnie było zgłaszane, a niestety właśnie ze względu na to, że no miało charakter, status boiska sportowego, nie mogło być dopuszczone. A jest to po prostu teren rekreacyjny, bardzo też często uczęszczany przez młodzież, więc chcemy, żeby tego typu miejsca były dopuszczone do zgłaszania projektów i późniejszego głosowania. Mamy względem zeszłego roku większą kwotę o 500 tysięcy złotych, czyli łącznie mamy 8 600 tysięcy i w podziale na zadania ogólnomiejskie 2 miliony i 6 600 tysięcy na zadania dzielnicowe. To jest ten podział taki podstawowy, a o dalszych szczegółach tutaj myślę, że powiedzą pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego o tych konkretnych datach wynikających z harmonogramu. Ja tylko zachęcę oczywiście wszystkich do tej aktywności, bo tak jak powiedziałem na wstępie, już naprawdę po 13 latach widać efekty budżetu obywatelskiego i to są fajne inicjatywy takie, których mieszkańcy oczekują, których mieszkańcy pilnują. Na etapie realizacji to też jest bardzo istotne, bo jak inwestycja ma takie grono osób wspierających, to jest taki nadzór społeczny nad tą inwestycją. Jak jest ten nadzór społeczny, to żaden urząd nie jest w stanie takiego nadzoru zapewnić, jak mieszkańcy, którzy gdzieś w okolicy mieszkają i przypilnują, że to faktycznie tu ma być tak zrobione, a nie inaczej. Proszę nie oszczędzać na materiale.
20: Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola. Moment, kiedy ogłaszamy budżet obywatelski, kolejną edycję, zapraszamy mieszkańców, mieszkanki do rozmowy o mieście, bo tak naprawdę budżet obywatelski to jest bardzo przyjemna rozmowa o mieście. To jest dla nas w ratuszu bardzo radosny moment, bo w obywatelskim Opolu, w tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego właśnie o to chodzi, żeby mieć po stronie mieszkańców, mieszkanek, osoby zaangażowane, osoby wrażliwe na sprawy miasta, osoby, którym zależy na najbliższym otoczeniu, a budżet obywatelski, budżet partycypacyjny to jest taki mechanizm, który daje tą możliwość spotkania się, ponegocjowania, znalezienia konkretnego rozwiązania. I jeszcze przy kwocie, która co roku się zwiększa, jak pan prezydent zaznaczył, no to jest jeszcze na to finansowanie i radość w przypadku zrealizowanych zadań. Z początkiem kwietnia właściwie zaczynają się do ratusza telefony mieszkańców z pytaniem, kiedy startujemy, więc cieszymy się, że dzisiaj możemy to ogłosić. Łącznie z harmonogramem, jak w tym roku będzie wyglądała edycja 13 budżetu obywatelskiego. 13 edycja, która pokazuje, jak wiele doświadczeń mamy już ze sobą, jak często ten budżet obywatelski, zwłaszcza w początkowych latach, zmieniał się, kiedy negocjowaliśmy, dogrywaliśmy szczegóły, konsultowaliśmy regulamin. Teraz właściwie możemy powiedzieć, dotarliśmy do takiego momentu, kiedy ta uchwała związana z budżetem obywatelskim jest stała i zmiany są nieznaczne, ale ta zmiana, którą wprowadziliśmy w tym roku, rzeczywiście daje możliwość większej liczby terenów, na których może się zadziać jakaś nowość, jakaś renowacja, odnowienie właśnie boisk, które nie są zarządzane przez kluby sportowe. Startujemy dzisiaj, właściwie w tej chwili możecie Państwo zajrzeć na stronę internetową bo.opole.pl i już zacząć wypełnianie formularza online, zgłaszanie projektów od dzisiaj 12 maja do 28 maja, również do północy. Tradycyjnie po tym czasie zgłaszania tej fantastycznej burzy mózgów mieszkańców nad projektami jest ocena projektów i formalna, i merytoryczna. Widzicie Państwo, że to co roku w harmonogramie jest czas najdłuższy, bo wymaga też bardzo wytężonej pracy wydziałów Urzędu Miasta, jednostek miejskich, które weryfikują bardzo dokładnie każdy projekt, analizując możliwości jego realizacji, adekwatność kwoty zaproponowanej przez mieszkańców. Końcówka sierpnia, właściwie ostatni dzień sierpnia i początek września to czas na odwołania. To jest bardzo ważny zapis w uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego. Po tej ocenie, po pracy zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, po analizie i spotkaniach z wnioskodawcami, zwłaszcza tymi, których wnioski w początkowej fazie są ocenione negatywnie, każdy z mieszkańców wniosku negatywnie ocenionego ma szansę na odwołanie, kiedy ponownie spotykamy się i debatujemy nad tym konkretnym wnioskiem. I cieszymy się, że tak naprawdę ta rozmowa z mieszkańcami bardzo często doprowadza do tego, że projekt po nieznacznych zmianach wraca na listę do głosowania i otrzymuje ocenę pozytywną. Publikacja listy do głosowania, czyli ten moment już najbardziej gorący, na który czekają wnioskodawcy, nastąpi między 22 a 23 września. I ostatni element, przynajmniej ten przygotowujący procedurę, to głosowanie, kiedy też startują piękne kampanie promocyjne wnioskodawców. Każdy chce zachęcić do głosowania na swój projekt. Głosowanie w tym roku odbędzie się od 24 do 13 października, czyli tradycyjnie jesienią. Kwota już padła, ale myślę, że warto ją przypomnieć, o 500 tysięcy złotych więcej niż w poprzedniej edycji. W tym roku w puli, w portfelu mamy 8 milionów 600 tysięcy złotych. Tradycyjnie w podziale na projekty ogólnomiejskie, w których są 2 miliony złotych i tutaj maksymalna pula jednego projektu to może być nawet 2 miliony złotych, minimalna to 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy, myślę, że Państwo doskonale o tym wiecie, ale mieszkańcy, mieszkanki często o to dopytują, skąd ta kwota minimalna 10 tysięcy złotych. Staramy się stworzyć taki montaż porozumienia między budżetem obywatelskim a inicjatywą lokalną. Inicjatywa lokalna to też ciekawe narzędzie wpływania na miasto, w której rzeczywiście można złożyć wniosek do 10 tysięcy, więc chcemy, żeby tutaj ta korelacja między inicjatywą lokalną a budżetem obywatelskim była i ona jest, stąd kwota minimalna 10 tysięcy złotych. Dla przypomnienia, inicjatywy lokalne w trybie ciągłym można zgłaszać od 2 stycznia do 15 września. W portfelu dzielnicowym kwota 6 milionów 600 tysięcy złotych, minimalna to znów 10 tysięcy złotych, a maksymalna stanowi maksymalną kwotę w danej dzielnicy. Jak Państwo wiecie z minionych edycji, kwoty w dzielnicach różnią się, one są związane po pierwsze z powierzchnią danej dzielnicy, które przecież są różne, i z liczbą mieszkańców, więc te kwoty rzeczywiście w 13 rejonach, tyle ile mamy dzielnic w Opolu, nieznacznie są różniące się od siebie, co istotne i uzasadnione z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię. No takim rekordzistą jest na przykład dzielnica 12, czyli Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski, gdzie w tej edycji budżetu obywatelskiego mamy 900 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, kilka takich szczegółów dla przypomnienia. Brak ograniczenia wiekowego, budżet obywatelski, jak bardzo mocno podkreślamy, jest formą konsultacji społecznych, a konsultacje społeczne prowadzone przez samorządy z mieszkańcami nie mają ograniczenia wiekowego, czyli każda osoba niezależnie od wieku może tutaj zgłosić projekt, a jesienią na niego zagłosować, przy czym osoby poniżej 18 roku życia, oczywiście za zgodą prawnych opiekunów, mogą taki projekt złożyć, a jesienią zagłosować. Strona już dobrze znana, www.bo.opole.pl, czyli wszystko dzieje się za pośrednictwem internetowej platformy, którą myślę już mieszkańcy naprawdę bardzo dobrze znają. Wniosek składamy elektronicznie i elektronicznie również zbierane są głosy poparcia. Żeby projekt mógł przejść do pierwszej oceny, jeszcze formalnej, nie merytorycznej, musi uzyskać 20 głosów poparcia, które również, dosłownie mówiąc, klikamy na tej stronie internetowej, aż do uzyskania 20 głosów poparcia. Możliwa realizacja projektów na terenach placówek oświatowych, to pozostaje bez zmian, oświata nadal w grze, kolokwialnie mówiąc, i również możliwa realizacja na obiektach sportowych, pod warunkiem, że nie są one użytkowane, koordynowane przez kluby sportowe. To, o czym Pan Prezydent powiedział na samym wstępie, to jest ta nowość tej edycji, zmiana, która nastąpiła decyzją radnych miasta Opola, a była rekomendowana przez mieszkańców w drodze ewaluacji i zaopiniowana pozytywnie przez Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Bardzo ważna cecha projektów składanych do budżetu obywatelskiego. Szanowni Państwo, powtarzamy to od lat. Ogólnodostępność. Pamiętajmy, że projektu nie składamy tylko dla siebie czy dla jakiejś konkretnej ulicy. Projekt ma być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. I jeśli chodzi o takie zasady, to również to, co pozostało z minionych edycji, wyłączone z naboru projektów w budżecie obywatelskim, są te, które są realizowane na obiektach klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, a także inwestycje realizowane w placówkach służby zdrowia.
3: Tomasz Paluch, zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego. Przypadła mi rola omówienia najbardziej pasjonującej tutaj części oceny formalnej, merytorycznej, ale jak pani naczelnik wspomniała, w sumie najważniejszej, tak? Ponieważ no, po to są składane wnioski, żeby były, mogły być realizowane. A żeby mogły być zrealizowane, no to muszą przejść pozytywnie tą ocenę formalną i merytoryczną. Tutaj bardzo dużo już pani naczelnik też powiedziała o całym systemie składania, natomiast taką nowinką też w formularzu wniosku jest interaktywna mapa, na której można zaznaczać działki, na których będą realizowane projekty inwestycyjne. To jest duże ułatwienie dla mieszkańców. Mieszkaniec po wyborze odpowiedniej dzielnicy, który chciałby realizować swój projekt, będzie miał do dyspozycji działki, które są w dyspozycji miasta, i to mocno ułatwi oznaczanie tych działek. Już nie trzeba będzie tego dzwonić, szukać, tylko mieszkańcy będą mogli samodzielnie wybrać nieruchomość, na której miałby być projekt realizowany. Jeżeli chodzi o ocenę formalną i merytoryczną, to tak jak już było wspomniane, ocena formalna wykonywana jest głównie na podstawie tych informacji we wniosku. To wiadomo, czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie, czy przez uprawnioną osobę został złożony, czyli przez osobę, która mieszka na terenie Opola. To poparcie, o którym mówiła pani naczelnik, czyli 20 osób, które popiera ten wniosek, jest też niezbędne. właściwie określa charakter zadania, czyli czy jest to zadanie nieinwestycyjne, czy zadanie inwestycyjne. Oczywiście tutaj też kwota, nie można przekroczyć kwoty. Na szczęście wniosek nie przepuści kwoty wyższej niż określona w zarządzeniu. Nie narusza praw osób trzecich ani dóbr osobistych, to też tutaj sprawdzamy, żeby po prostu no, wnioski były dla wszystkich i nikogo nie obrażały i nie narusza norm moralnych i społecznych. No to są takie podstawy, które wydaje mi się są istotne.
8: Mówili wiceprezydent Łukasz Sowada, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Dorota Piechowicz-Witoń i zastępca naczelnika CDO Tomasz Paluch. Nabór zadań do budżetu obywatelskiego potrwa do 28 maja. Głosowanie odbędzie się jesienią.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Ekspert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Ekspert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradiu. Polska dzisiaj pogodą podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy

0: Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
3: Te 200 w tym momencie daje ci Melo Radio.
2: O, dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
10: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
0: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. O reklamie.
1: To jest

kochasz. Sobel, Francis Dims w Melo Radiu. Tak gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Arty, Aleksandra Stan teraz z numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak w kolejnej godzinie.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Reklama. Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry, cześć i czołem, siemanko. Thomas Gray, Rumors, to jest pierwszy numer ode mnie. Dla was Thomas Gray to też gwiazda Tomorrowland w tym roku. Jedziemy.

Bidara z Bułgarii. No, wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę. To był genialny występ, który również został doceniony. Na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat. Ale to moja opinia. Dara przed wami.

modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris w Melo Radio. Śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11 w weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

Marlon Hofstad, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renée Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Po reklamie.

Hello, siemanko, tu weekendowe Melo, Piotrek Opoka. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy. Kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Daya Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

Lost, Vintage Culture w Meloradiu. Gdybyście w wakacje gdzieś mieli zagubić, to dobrze mieć przyjaciół blisko, prawda? Warto pobrać więc naszą apkę na smartfony, żebyśmy mogli dostarczyć wam muzykę wszędzie tam, gdzie będziecie. Nawet jeśli świadomie postanowicie się zgubić, odciąć trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Getty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo.

James Hype, Sam Harper, The Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Lato w Half Price.

0: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
5: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Po reklamie.

Don't Hurt Me If V i Conor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej, a ja wcześniej to sobie zarezerwowałam, Ola, w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa. Czekamy, czekamy, głosówki albo wiadomości przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway, znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life, Calvin Harris, Rock'n'Ball Man w Melo Radio. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenia dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl. A za chwilę Candy Night.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Po reklamie. To jest Melo Radio.
12: Sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oskar Metka i Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela to praca pełną parą, właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy, miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie, 2 dni opieki, jeśli jest taka możliwość, i 2 dni na siłę wyższą. 6 dni robi się jak nic, plus weekend, możesz lecieć.

Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio za chwilę. Mons Elmerlo z numerem Heroes, to takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
10: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
11: Get ready with me.
10: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
11: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
10: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Po reklamie.

I że bardziej pocieszający, czy bardziej przerażający jest ten numer? Anioły i demony, jak w filmie trochę się zrobiło. Dajcie znać, WhatsApp do waszej dyspozycji, a przy okazji to ja sobie tam spoglądam i pozdrawiam Marka, który dzisiaj, mimo że niedziela, w robocie. Chociaż taka robota, chłopie, nogi na biurko wyłożone. Nie wiem, gdzie pracujesz, czego pilnujesz, ale pozdrawiamy serdecznie. Bądź razem z nami. Fajnie, że możemy ci umilić trochę ten czas. Apkę polecamy na wasze smartfony. Wakacje przed wami. No chyba nie chcecie polecieć na nie bez nas, co?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
8: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: po reklamie.
1: Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki, my wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze, z nami to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna, ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda, opoka, cześć.
2: Bye.

Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i zostawiacie swoje propozycje. Let's go.

0: Tylko zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dope House w Melo Radio. A już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.
1: Autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15:00. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Wbijaj

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda. Chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milki i David Guetta teraz. Just the way you are. To jest nasze weekendowe. Tyry ty.

0: gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już za chwilę przejmuje stery właśnie u nas. Ja je oddaję razem z Martinem Garrixem. No, z takim gościem schodzić ze sceny, to powiem ci, że można czuć się niepokonanym. Jak za oknami?
1: No dzisiaj chłodnawo, ja tęsknię za słońcem, ale chociaż muzycznie no je trochę tak przyniesiemy.
0: To my was grzejemy dalej w takim razie tam, gdzie trzeba. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za wspólny weekend. Do pokaz, strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Loco Loco.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Po reklamie.
0: Tak gra Melon.

To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No, niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwalały psiakom właśnie w szpitalach i w hospicjach przebywać. Co z tego wszystkiego wyjdzie, no to się pewnie dowiemy niedługo, ale na pewno by było przyjemniej. No i psy jakby się zbliżyły do właścicieli. W końcu czasem jedzenie w niektórych szpitalach wcale się od psiej karmy mocno nie różni.

Ocean Summit i Jet Chainsmokers, Mellow i All The Time. 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Mellow, także nie odchodźcie za daleko.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad.
2: Hmm.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen.

To I Like na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: W Meloradiu przed 16 w remiksie od Tiesto, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16 zagramy
0: Forever and a Day. No, ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Po reklamie.
4: To już 16 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo, to już kwadrans po 16. A w Polsce okazuje się, że jest za dużo ziemniaków. No i nie mówię bynajmniej o waszych eks, o tych prawdziwych ziemniakach do jedzenia. No dlatego też czytam, że rusza nowa kampania ministerstwa, która ma zachęcić nas do kupowania i do jedzenia ziemniorów, żeby pomóc rolnikom. No, co można zrobić z ziemniaków? No na przykład chipsy albo frytki. Więc chyba nikogo długo nie trzeba będzie namawiać.

0: i Lost w Melo, 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia. A wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie. A warto?
15: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super. No to jak dołączyć?
15: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
20: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
19: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
20: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
19: O, pyszna zapiekanka.
20: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
19: To rozumiem.
20: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda?
10: No.
11: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Kto zwalcza ból?
23: Wundery!
22: Kto?
23: Wundery!
24: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Po reklamie.
4: Welcome to

I jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku choćby na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej. To nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.
1: A już o 17 zagramy
0: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi, Rexha i Fethas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie. To jest Melo Radio.
12: I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 BB Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie.

0: wyzwanie. Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo podejmij wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
1: Hejka.
0: Nikola, ja mówiłem, że gorąco u ciebie, w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
1: Tak.
0: A gdzie planujecie wyjechać?
1: Do Chorwacji.
0: Do Chorwacji. No, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
1: Jestem gotowa.
0: Jesteś gotowa. Bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
1: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
0: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny. Podejmij wyzwanie.

ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lambery, to już za chwilę, bądźcie blisko radia.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi? Nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
0: Po reklamie.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeat It. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no, zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Po reklamie.
7: Pogoda taka, że nic, tylko planować wakacje i myśleć o słońcu. Może jakieś koncerty na przykład? Taylor Swift i Eli Oaks. O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Tomasz Graj na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

smakowite połączenie Afrojack Sia i David Guetta i Awake Tonight w Melo. 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

promocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój. Po reklamie.
0: To jest Melo Radio.

To Melo Radio i to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reinier Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Bryska i Obca jeszcze przed 19:00 w Melo, tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu w chacie dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart?

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

I Run Well Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: szyby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

0: chanteur.
1: Jeszcze takie mewy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Meloradia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nowej, ważnej kampanii prozdrowotnej.
2: Zdrowe Opolskie.
1: Według najnowszych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele kobiet w naszym regionie odkłada na później troskę o swoje zdrowie. Dlatego znane Opolanki rozpoczęły kampanię pod tytułem Profilaktyka na szpilkach. Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
3: To kampania, która ma na celu budowanie tej naszej kobiecej świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka, do zachęcenia kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i do myślenia o tym, że profilaktyka to nie tylko obowiązek, ale to kwestie badań, które ratują nasze zdrowie, a nawet nieraz życie. I to jest odpowiedzialność nasza kobiet za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin. Dlatego ruszamy z tą kampanią. Uznajemy, że maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy w roku i to miesiąc, w którym wszystkie mamy świętują swoje święto, Dzień Matki 26 maja, będzie wspaniałym miesiącem profilaktyki kobiet opolszczyzny. Nasz Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział przygotował specjalną kampanię, o szczegółach powie pani dyrektor, natomiast my chcemy jako kobiety, jako ambasadorki tej kampanii przekazywać dalej wszędzie, gdzie tylko się da tę informację, te wiadomości, że leczenie, a tak naprawdę profilaktyka to jest pierwszy stopień i to jest nasza powinność i te badania, o których pani dyrektor NFZ-u pewnie powie i te statystyki w naszym województwie są zatrważające. Jest absolutnie za mało wykonywanych tych badań, a dostępność ich i możliwości są bardzo duże. Dlatego będziemy niosły jako kobiety tę wiedzę, te informacje, te wiadomości i te dobre praktyki, pokazując też na swoim przykładzie, że warto się badać, trzeba się badać i ta profilaktyka jest bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Opolski Urząd Wojewódzki już tą akcję profilaktyczną realizuje od dłuższego czasu i wszystkie chętne panie pracujące w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miały tą okazję, aby zarówno badanie w kierunku raka szyjki macicy, ale też i raka piersi, po prostu, żeby takim badaniom się poddać. Bardzo było duże zainteresowanie. Oczywiście nie jest to ostatnia nasza akcja. Będziemy dalej zachęcać wszystkie kobiety, nie tylko urzędniczki, ale też wszystkie kobiety do realizacji tych badań.
1: Mówi dyrektor Opolskiego Oddziału NFZ Beata Cyganiuk.
4: Jak powiedziała pani wojewoda, maj to szczególny miesiąc. 26 maja mamy Dzień Mamy. Obchodzimy Dzień Mamy. W Dniu Mamy już w tej chwili z Kuratorium Oświaty wysłaliśmy do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 laurki. Laurki z okazji Dnia Mamy. Kocham Cię, mamo, badaj się dla mnie. Jak Państwo widzicie, na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi w tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych. Oprócz tego na terenie naszego województwa mamy 5 stacjonarnych mammografów. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, mamy zawartych 70 umów na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy. Najważniejsze jest to, proszę Państwa, że te badania są nielimitowane i są bezpłatne. Wszystkie kobiety, które tylko będą miały ochotę wziąć udział w badaniach profilaktycznych, mogą bez wychodzenia z domu zarejestrować zapisywać się na te badania. Czyli przez moje IKP, przez internetowe konto pacjenta wybrać dogodną dla siebie godzinę i miejsce, gdzie poddadzą się badaniom. Następnie, proszę Państwa, w tym miesiącu do każdej mieszkanki naszego województwa zostanie wysłany SMS, który poinformuje je o możliwości wykonania takiego badania. Proszę Państwa, zatrważające są, tak jak powiedziała Pani Wojewoda, dane w naszym województwie, jeżeli chodzi o korzystanie i poddawanie się badaniom profilaktycznym przez mieszkanki naszego województwa. Dlatego też nasza akcja Profilaktyka na Szpilkach, Kobiety kobietom, jest skierowana do kobiet i chcemy, żeby była jak najbliżej kobiet. Chcemy, żeby kobiety mieszkające w naszym województwie w telefonie komórkowym nie tylko miały przypomnienia, że mamy fryzjera, że idziemy do kosmetyczki, ale również, że czas na badania profilaktyczne. Zróbmy to dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Po prostu badajmy się. Proszę Państwa, chcemy również, żeby o programach profilaktycznych mówić w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach i na wszystkich spotkaniach i prywatnych, i na największych wydarzeniach, jakie będą w naszym województwie. Dlatego też zaprosiliśmy, tak jak mówiłam, kluczowe panie naszego województwa, żeby były twarzą naszej akcji. Proszę Państwa, profilaktyka nie tylko ratuje nam zdrowie, ale również ratuje nam życie. Badajmy się.
1: Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
5: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że mogę być ambasadorką tak pięknej akcji. I z tego miejsca, podobnie jak Pani Wojewoda, podobnie jak Pani Dyrektor, apeluję do wszystkich Pań, żeby pokochały siebie, popatrzyły na siebie w lustrze, pokochały siebie i zadbały też o swoje zdrowie, bo zdrowie nas samych jest później ogromną wartością dla naszych rodzin, naszych przyjaciół. Panie apelowały do pań, ja również do pań apeluję, ale apeluję też z tego miejsca do panów. Zachęcajcie panowie swoje partnerki, żony, koleżanki do tego. Przypominajcie im o tym, żeby zadbały o siebie. Apelujmy do wszystkich, do kogo można, żeby przypominać, jak bardzo ważne są programy profilaktyczne i badania profilaktyczne. Nasze zdrowie jest ogromną wartością. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to tak naprawdę nikt o nas nie zadba. W pierwszej kolejności naprawdę, szanowne panie, popatrzcie w lustro, przypomnijcie sobie, że jesteście najważniejsze tak naprawdę dla siebie, ale też dla swoich rodzin. Apeluję też z tego miejsca, zachęcam wszystkie panie do badań profilaktycznych. Jest to naprawdę proste, dostępne, bezpłatne. Nie bójmy się tego. Zapraszamy do realizacji tych badań. Tak jak pani dyrektor powiedziała, miejsc, w których można je wykonać, jest naprawdę bardzo dużo. Także apeluję również, badajmy się.
1: Mówi opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
6: Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim to zaproszenie do bycia ambasadorką profilaktyki na Szpilkach traktuję jako ogromną odpowiedzialność. No i tutaj dołączyłabym kolejną grupę tych osób, które powinny to wspierać, czyli dzieciaki i młodzież od przedszkola przez szkoły podstawowe, bo to przecież są dzieci mam. I być może najlepszym prezentem na Dzień Mamy już w tym okresie majowym będzie pilnowanie, przypominanie i motywowanie do tego, żeby badania profilaktyczne uznać za coś zupełnie normalnego, obowiązkowego w naszym życiu, niezależnie od wieku kobiety. To naprawdę jest tak, mówiąc o danych statystycznych, które już tutaj padały i które można sprawdzić, że nie mamy chyba tak społecznie świadomości, jak ważna jest, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych, profilaktyka, czyli badania i sprawdzanie tego, czy coś się nie dzieje, a jeśli się coś dzieje, żeby to były wczesne, wyleczalne w dużej mierze stadia. Tak jak też padła już tutaj dzisiaj ta informacja, wiem, że w naszym regionie dostępność do badań profilaktycznych dla kobiet jest naprawdę bardzo dobra. Niech wszyscy mają ujemne wyniki, ale niech te wyniki mają.
7: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Podsumowując, pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane, zwłaszcza, że dostępność do badań jest bardzo mocno rozbudowana na Opolszczyźnie. My mamy podpisane jako Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 70 umów z poradniami ginekologicznymi, w których takie badania można wykonać. Dodatkowo przypominam, że przez internetowe konto pacjenta terminy są dostępne co 15 minut. Jeśli któraś pani się decyduje w tej chwili, to naprawdę w poradniach i w Opolu, i nie tylko, również na Opolszczyźnie, ma dostępne te terminy za 15 minut. No już bliżej się nie da. W związku z tym nic, tylko pójść się zbadać. Jeśli chodzi o dane rok do roku, to rzeczywiście widać lekki postęp, dlatego że jeśli chodzi o program profilaktyki raka piersi, na Opolszczyźnie w 2024 roku przebadało się ponad 17 tysięcy pań, natomiast już w 2025 27 tysięcy pań. Podobnie jest z profilaktyką raka szyjki macicy. W 2024 roku troszkę ponad 8 tysięcy pań, a już w zeszłym roku już grubo ponad 10 tysięcy pań się przebadało. Także widać, że coraz chętniej chodzimy na tą profilaktykę, badamy się, ale to jeszcze nie jest satysfakcjonujący wynik.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram badań profilaktycznych oraz wizyt mammobusów.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
8: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W poniedziałek rozpoczęła się budowa 4-wlotowego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 w Węgrach i remont kilometrowego odcinka obwodnicy Grabina w ciągu krajowej 46. Poinformował Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy jadący przez miejsca pracy drogowców muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Jeśli chodzi o drogę krajową nr 45 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kolanowice-Węgry, drogowcy chcą zminimalizować utrudnienia i sprawnie prowadzić pracę. I dlatego musieli zamknąć wyjazdy z Krajowej 45 w kierunku Węgier oraz Kolanowic. Będą one zamknięte do sierpnia. Dojazd do miejscowości Węgry jest możliwy przez ulicę Opolską i Oleską, a w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę i Luboszyce. Na odcinku drogi krajowej nr 45 w rejonie budowanego ronda obowiązuje ruch wahadłowy, ponieważ na pewien czas zamknięty został jeden pas ruchu. Jeśli chodzi o remont kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 46 na odcinku obwodnicy Grabina w stronę Jakubowic, gdzie wymienione zostaną dwie warstwy nawierzchni, prace potrwają do końca czerwca. Na czas remontu na tym odcinku drogi został wprowadzony ruch wahadłowy. Tymczasem w Głuchołazach zakończono betonowanie ostatnich elementów konstrukcyjnych mostu na Białej Głuchołaskiej w ciągu drogi krajowej nr 40. Most ma być oddany do użytku w drugiej połowie tego roku. Zastąpi przeprawę zniszczoną w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku. Zgodnie z założeniami inżynierów konstrukcja będzie odporna na działanie fali powodziowej w skali, jaka przeszła przez Głuchołazy 2 lata temu, niszcząc most tymczasowy oraz przygotowaną do betonowania stalową konstrukcję nowego mostu. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Przynajmniej do końca roku opolski ZUS będzie wciąż przyjmować klientów w Centrum Usług Publicznych przy ulicy Pileckiego. Zmianę, przypomnę, wymusił pożar, który w 2024 roku zniszczył charakterystyczną rotundę przy Wrocławskiej.
9: Na pewno do końca tego roku będziemy przyjmować klientów przy kilkunastu stanowiskach udostępnionych przez Centrum Usług Publicznych przy ulicy Witolda Pileckiego 1. I to pod ten adres zapraszamy wszystkich, którzy chcą załatwić sprawy związane z emeryturami, rentami, świadczeniami dla rodzin, ubezpieczeniami oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
8: Mówił Sebastian Szczurek, rzecznik opolskiego ZUS-u. Spodziewaliśmy się rekordów i udało się, tak mówi z kolei organizator akcji Czysta Odra Dominik Dobrowolski. Ponad 30 tysięcy wolontariuszy przyłączyło się do 5. edycji inicjatywy.
10: Ponad 200 ton śmieci usunęliśmy z Odry i jej dopływów. Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
8: Dodaje Dominik Dobrowolski, a ja przypomnę, że w Opolu chociażby opony można bezpłatnie oddawać do Przoków przy ulicach Przeskok czy Kępskiej. Na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Opolu raz jeszcze zaglądamy na drogi. Coraz bliżej zakończenie prac przy Centrum Usług Publicznych. Kilkaset ton masy bitumicznej pokryło ostatnio jezdnię nowego wiaduktu. Teraz czas na montaż ekranów akustycznych. Wszystko ma być gotowe na koniec czerwca.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o najnowszym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego. A skoro o teatrze mowa, to porozmawiam też o warsztatach dla młodzieży, które teatr przygotował na jesień. Zapraszam!
2: Na deskach teatrów.
1: Już od tego weekendu w Teatrze Kochanowskiego będzie wystawiany spektakl pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. To historia oparta o głośnej sprawie sprzed 2 lat. Wtedy to Luigi Mangione został oskarżony o zabójstwo Briana Thompsona, prezesa jednej z największych amerykańskich firm ubezpieczeniowych.
11: Dzień dobry Państwu, Konrad Wosik. Jestem aktorem w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Na pewno tą historią się inspirujemy. Na pewno wrzucimy widzom pewne dane, będą to dane prawdziwe. Tak jak mówię, w dużej części się inspirujemy, ponieważ raczej chcemy się skupić na emocjonalnej stronie tej historii, na takim całym łuku, który doprowadził tego bohatera do tego czynu, niż na faktycznych danych, którymi też posługiwać się nie możemy ze względu na, powiedzmy, też etyczny problem związany z tym, że proces jeszcze nie został zamknięty i Luigi Mangione nadal oczekuje na wspomniany proces. Przez cały spektakl będziemy zastanawiać się nad definicją tego słowa, gdzie leży ta sprawiedliwość, gdzie przebiega jej granica tak naprawdę, czy ustalone wcześniej normy społeczne, etyczne, moralne sprawdzają się w takim wypadku, czy wyłączając pewne zasady, ten czyn, którego dokonał Mangione, nadal można nazwać sprawiedliwym. I przypatrujemy się temu z perspektywy historii, wspominając pewne wydarzenia z historii, która też doprowadziła nas do tego momentu, w którym państwa europejskie są wolne i niekiedy nieraz, bardzo często przelano krew, byśmy mogli być wolni. Czy z perspektywy dzisiejszej ocenilibyśmy te czyny jako sprawiedliwe? Być może nie. Też zadajemy to pytanie. Historia to osądzi. Pokazujemy to przez pryzmat Ameryki. Wydawałoby nam się, że ta kultura jest nam znana z filmów czy seriali, z różnego rodzaju produkcji. Natomiast mam wrażenie, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak opresyjny potrafi być ten system. Opowiadamy tutaj w głównej mierze o systemie ochrony zdrowia. I jest to system, na który Stany wydają bardzo wiele pieniędzy, bardzo wysoki procent swojego PKB. Natomiast nie przekłada się to na realną opiekę obywateli. I na to właśnie reaguje nasz bohater. Więc tak, pokazujemy to z amerykańskiej perspektywy, przybliżamy widzom ten punkt widzenia amerykańskiego obywatela. I to niekoniecznie nie tylko z klas niższych czy średnich.
1: No właśnie chciałem spytać o ten kontekst. W jaki sposób przybliżycie? Czy to będzie jakaś tylko taka drobna część, wstęp, żeby ludzie wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi? No bo z naszej perspektywy jakby to, co widzimy chociażby właśnie w serialach, w filmach odnośnie tego systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, to jest tak naprawdę pewnie dopiero jakiś tam mały wycinek tego całego problemu.
11: Pokażemy pewne aspekty tej kultury, tego systemu opieki zdrowotnej. Nie chcę też zdradzać wszystkiego. Nie zamieniajmy zapowiedzi tego spektaklu w audiobook. Mam nadzieję, że Państwo przyjdą po prostu i do nas dołączą. Natomiast mam nadzieję, że rzeczy, które powiemy, które pokażemy, będą na tyle sugestywne, jasne i klarowne, że ta perspektywa zostanie zrozumiana. Ale myślę, że perspektywa opresji ekonomicznej, systemu, który zaciska swoją żelazną rękę na gardłach obywateli, jakkolwiek dramatycznie to nie brzmi, może być nam bliska, chociażby zaglądając w naszą przeszłość, w przeszłość naszego kraju.
1: Jesteśmy już po próbach tego spektaklu. No i jak to wygląda technicznie?
11: Jesteśmy na dobrej drodze. Przed nami 3 próby generalne, podczas których będziemy, jak to mówimy w naszym żargonie, czyścić spektakl, żeby nie było widać, znowu żargon, szwów. żeby wszystko było płynne, dobrze się opowiadało. Będzie to technicznie dosyć wymagający spektakl ze względu na przestrzeń, w której pracujemy. Wymagający pod względem akustycznym, gdyż będziemy łączyć mikroporty, które będą wzmacniać nas, ale będziemy to łączyć także z muzyką na żywo. Także wszystko trzeba zbalansować, żeby te emocje nasze, żeby nasza praca aktorów przekładała się i przechodziła przez rampę. Ja mam to, w przypadku tej produkcji mam to szczęście, że wcielam się w jedną postać. Jest to postać Marka Rosario, którą wzorujemy na osobie Luigiego Mangione. Natomiast koledzy mają o tyle trudniejsze zadanie, że prawie w każdej kolejnej scenie muszą przyjąć na barki inną postać, nadać jej inny rys, inny charakter. W tym spektaklu natomiast, jeżeli mogę mówić o pewnym ułatwieniu, każda z tych kolejnych postaci ma do załatwienia pewnego rodzaju sprawę, więc takim głównym powodem wejścia jest załatwienie pewnego, nazwijmy to z grubsza, interesu z postacią Marka Rosario, później oddanie pałeczki koledze, więc nie chcę się wypowiadać za kolegów, natomiast jestem pełen podziwu dla żonglerki, którą wykonują. Będzie wątek kryminalny, będzie wątek śledztwa. Siłą rzeczy uruchamiamy funkcjonariuszy policji. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, mówiąc o społeczeństwie amerykańskim, o tej perspektywie, tak, będzie to i socjologiczny aspekt, i zajrzymy do głowy Marka Rosario, a także osób, których to, co zrobił, które to dotknęło.
12: A będzie też przegląd jakby reakcji społeczeństwa na to, co się wydarzyło? Bo pamiętamy wszyscy z przekazów medialnych, że te reakcje były różne.

0: czy średnich warstw społecznych, jest uprzywilejowanym, można by tak stwierdzić, człowiekiem. Tym bardziej to, co zrobił, odbiło się szerokim echem. I to nie jedynie ze względu na jego dokonania, ale może tutaj postawię kropkę, żeby nie zdradzać wszystkiego i raczej podkręcić temperaturę i zachęcić do odwiedzenia nas. Chcielibyśmy przekazać, czy definicje, którymi obecnie się posługujemy, nie tylko definicja sprawiedliwości, nadal, czy te definicje nadal mają sens, czy nie powinny być szersze, a niektóre definicje być może bardziej ukonkretnione. Chcielibyśmy również zapytać, ile jesteśmy w stanie poświęcić, by dokonać jakiejś zmiany w naszym życiu. Czy jest coś, co nas porusza na tyle, by tę zmianę dokonać? Czy nasze wygodne życia nas nie rozleniwiły? Czy potrafimy jeszcze spojrzeć szerzej na społeczeństwo? Może nawet poczynając od swojej klatki w bloku, patrząc na swoich sąsiadów, czego im potrzeba, a później przechodząc dalej na osiedle, na ulicę. Chcemy się zastanowić, czy to, co faktycznie się dzieje na świecie, nas rusza, a nie jedynie oburza do stopnia, w którym jesteśmy w stanie napisać posta na Instagramie czy Facebooku.
1: Mówił Konrad Wosik, odtwórca jednej z ról w spektaklu Sprawiedliwy Studium Przypadku. Spektakl będzie wystawiany w majowe i czerwcowe weekendy.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Zostajemy jeszcze w Teatrze Kochanowskiego, bo to właśnie tam będą prowadzone ciekawe warsztaty.
3: Nazywam się Julia Blada i jestem animatorką w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
1: No i przygotowaliście kolejne warsztaty dla Opolan. Co to będzie za wydarzenie?
3: Przygotowaliśmy nawet cały cykl. Jest to projekt. Projekt nazywa się Elementarz Sprawczości Performatywne Interwencje. Jest skierowany do młodzieży między 14 a 18 rokiem życia. I prowadzimy właśnie nabór do tego projektu. To jest projekt, który zakłada aktywizację młodzieży województwa opolskiego, nie tylko samego Opola, ale też okolic. Wręcz zachęcamy właśnie młodzież z okolic Opola, ponieważ projekt gwarantuje zwrot kosztów dojazdu lub transport dla uczestników. Także myślę, że jest to atrakcyjna propozycja dla osób, dla których gdzieś tam ta bariera przestrzenna jest znacząca. I projekt dzieli się na takie trzy bloki warsztatowe. Pierwszy z nich to są takie case study, spotkania z ekspertami z zakresu sztuki włączającej i to będą bardzo różne osoby. Przede wszystkim pedagogzki teatru, artystki pracujące w różnych teatrach w Polsce, pracujące właśnie tak społecznie, partycypacyjnie ze swoimi lokalnymi odbiorcami. One opowiedzą osobom uczestniczącym w projekcie o swoich działaniach, też tak rolą inspiracji. Druga część to będą spotkania performatywne z aktorką naszego teatru, a trzecia część to będą takie warsztaty organizacyjno-produkcyjne. Cały projekt dąży do tego, żeby grupa młodzieży wypracowała taki krótki pokaz performatywny, który będzie miał taką swoją, powiedzmy, mini premierę najpierw u nas w teatrze, a później chcielibyśmy też, żeby, jeżeli będziemy mieli w projekcie osoby spoza Opola, żeby też w swoich mniejszych miejscowościach, czy to w szkołach, czy w ośrodkach kultury, mieli możliwość ten pokaz zaprezentować.
1: A tematyka tego pokazu?
3: Tematyka tego pokazu zostanie wypracowana w procesie warsztatowym, natomiast taką ideą pierwszą, za którą będziemy podążać, to jest odkrywanie właśnie lokalności. Uczestnicy dostaną na początku też taki dziennik sprawczości, to będzie taki materialny dziennik z zadaniami do wykonania i też takie narzędzia właśnie do badania swoich takich mikrospołeczności, zaczynając może od nawet swojej rodziny, później swojej szkoły, swojego najbliższego otoczenia i liczymy na to, że te różne wizje, te różne spostrzeżenia uda się połączyć w jakąś taką wizję działania, które jest potrzebne dla tej grupy wiekowej odbiorców i więc to będzie dopiero praca w procesie. Prawdopodobnie zaczniemy od ich takich obserwacji pierwszych, co przykuwa ich uwagę, które miejsca w ich,

0: ich przestrzenie są dla nich najważniejsze, dlaczego, w których miejscach się gromadzą, gdzie spędzają czas, gdzie ich znajomi spędzają czas, a na przykład gdzie ich rodzice spędzają czas, żeby mogli się temu przyjrzeć, a później stopniowo, jak będziemy to pogłębiać, też pod takie miejsca, których ich zdaniem brakuje, a chcieliby, żeby istniały i dlaczego, i jak właśnie zaangażować ich społeczności do takiego performatywnego myślenia o przestrzeni.
1: To w takim razie to jest bardziej projekt dla osób zaangażowanych społecznie, czy dla osób, które gdzieś tam dopiero to swoje zaangażowanie będą wypracowywać?
0: To jest dla osób, które są otwarte się zaangażować. Nie oczekujemy żadnego doświadczenia jeszcze w tym zakresie, bo to jest dla młodych osób, 14-18 lat, ciężko wymagać, żeby już jakieś takie duże doświadczenie było. Natomiast jeżeli ktoś działa już, czy to w jakichś właśnie grupach teatralnych, czy u siebie w szkole, na przykład w jakichś takich kołach, które organizują, to nie musi być tylko z zakresu teatru, bo bardzo interdyscyplinarnie też patrzymy na to działanie, to oczywiście to jest wartość dodana i tym lepiej. Nabór do projektu trwa jeszcze do 22 maja. Informacja jest na stronie teatru, tam razem z właśnie wszystkimi danymi, razem z mailem, na który należy przesłać zgłoszenie, a warsztaty będą głównie odbywać się od września do listopada.
1: Mówiła Julia Blada z Teatru Kochanowskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o rozwoju zawodowym Opolan.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Opola.
1: Opolska młodzież i osoby poszukujące pracy wszyscy spotkali się na Itaka Arenie. Tam odbył się właśnie kolejny festiwal kariery. Były na nim prelekcje dotyczące kosmosu, utrzymania równowagi w świecie pełnym zmian czy innowacji w biznesie.
4: Ewa Bilicka, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
1: Mamy festiwal kariery, tutaj mamy kilku wystawców lokalnych, którzy prezentują swoje oferty pracy. Co jeszcze się tu dzieje?
4: Festiwal kariery to tak naprawdę festiwal inny niż wszystkie, choć Opolu przecież znane jest z festiwalu. To jest festiwal możliwości. Dlaczego możliwości? Ponieważ mówimy tutaj na przykład o tym, jakie zawody w przyszłości mogą cieszyć się powodzeniem. Sięgamy do kosmosu i to nie jest wcale takie irracjonalne, ponieważ okazuje się, że te technologie kosmiczne już od dawna, od wielu lat przekładają się na to, w którym kierunku idzie kształcenie zawodowe na Ziemi. Nie trzeba być kosmonautą, żeby wykonywać zawód związany w jakiejś części z kosmosem. Mówimy także o możliwościach związanych z obecnością na naszym opolskim rynku pracy ludzi młodych. Bardzo nam zależy na tym, żeby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby młodzież nie opuszczała naszego regionu, szczególnie ta młodzież, która tutaj żyje, która tutaj się kształci, żeby za pracą nie wyjeżdżała. Stąd mamy także panel, który jest zatytułowany Młodzi kontra przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy będą mówili o swoich oczekiwaniach w stosunku do młodych, a młodzi o swoich. Ponieważ to jest festiwal możliwości, a możliwości na kreowanie swojego życia zawodowego przez całe życie mamy bardzo wiele, to także ta mnogość może się obrócić przeciwko nam, przeciwko naszemu dobrostanowi, nazwijmy to takiemu psychicznemu. Jesteśmy generalnie przebodźcowani. Żyjemy w szalonych czasach. Ciągle zastanawiamy się, czy zmienić nasze życie zawodowe, czy też nie. I trzeba umieć sobie też z tym dawać radę, żeby w odpowiednim momencie podjąć właściwą decyzję, a zwyczajnie nie dać się zwariować. O tym też mówimy podczas Festiwalu Kariery 2026.
1: A do kogo on jest skierowany? Bo widzę tutaj dużo młodzieży szkolnej, która gdzieś tam, no jeszcze raczej w wieku szkoły podstawowej. Czy to jest festiwal, który już może tą młodzież nakierować do jakiejś szkoły średniej pójść?
4: Chciałabym od razu sprostować. Akurat w miejscu, gdzie jesteśmy, jest ta młodzież szkolna. Natomiast gdybyś zajrzał na salę obok, gdzie trwa akurat wykład związany właśnie z przebodźcowaniem, z szukaniem równowagi w zwariowanych czasach, zobaczysz już osoby dorosłe. Festiwal kariery i całe nasze działanie jest skierowane skierowane zarówno do osób dorosłych, i to w każdym wieku, nawet powiedzmy tak zwanych wcześniej urodzonych, jak i właśnie do tych młodych, którzy dopiero są na początku podejmowania decyzji zawodowych. Ponieważ tak jak mówiłam, żyjemy w takich czasach, że raz podjęta decyzja zawodowa, na przykład w szkole średniej, nie oznacza, że jest to decyzja na całe życie. Może być to decyzja, którą będziemy zmieniać w wieku 30, 40, 50, 60, nawet 70 lat, bo przecież z uwagi na to, jak demograficznie wygląda i Polska, i świat, i nasz region, tak naprawdę osoby doświadczone w wieku emerytalnym też będą potrzebne na rynku pracy.
1: Czyli uczestnicy tutaj dowiedzą się też, jeżeli na przykład mają ochotę się przebranżowić, to na jaką branżę?
4: Mogą szukać tu inspiracji, mogą szukać tutaj możliwości. Nie dowiedzą się w sposób tak zero-jedynkowy, bo tak naprawdę jest to wewnętrzna decyzja każdego człowieka, prawda? Najważniejsze jest to, co tutaj też wybrzmiało w którymś momencie na jednym z paneli, żeby wybierać taką przyszłość i taki zawód, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Mamy w województwie opolskim bardzo dużo zawodów deficytowych, więc jest naprawdę w czym wybierać. My tutaj tylko pokazujemy możliwości, nie dajemy gotowych odpowiedzi, ale pomagamy je uzyskać.
1: A jakie zawody są najbardziej deficytowe w naszym regionie?
4: Standardowo oczywiście medyczne. Zaczynając od tych wyższych zawodów medycznych typu lekarz, poprzez pielęgniarki, rehabilitację, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie zawody związane z budowlanką. Część także z zawodów nauczycielskich związanych z takimi konkretnymi kształceniami w szkołach zawodowych.
5: Jakub Racławicki, doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
1: Jakie najczęściej wątpliwości mają osoby, które się do Was zgłaszają?
6: To jest trudne pytanie. To zależy od tak naprawdę typu klienta, bo jak zgłaszają się do nas uczniowie, no to oni mają największy problem z wyborem dalszej ścieżki kariery, czy liceum, czy technikum, czy później konkretny kierunek studiów.
1: A osoby dorosłe, które już swoje doświadczenie zawodowe mają?
6: Tu też jest różnie, bo trafiają do nas osoby, które chcą się przebranżowić, którym dany zawód, który wykonują, nie pasuje, chcą coś zmienić, albo chcą zarabiać więcej, więc w tym momencie poprzez rozmowę, poprzez różnego rodzaju testy, staramy się dobrać dla tej osoby odpowiedni zawód, który mogłaby wykonywać.
1: Czy ktoś, kto na przykład czuje się zawodowo wypalony, może się do Was zgłosić?
6: Jasne, jak najbardziej. Mamy choćby takie warsztaty w ofercie, właśnie walczenie z wypaleniem zawodowym. Na takich warsztatach osoba uczy się, co może zrobić, żeby to wypalenie zmniejszyć, lub też co zrobić, żeby ewentualnie właśnie się przebranżowić, żeby poprawić ten swój dobrostan psychiczny.
1: Czy są też obecni psycholodzy?
6: U nas w Centrum Poradnictwa Zawodowego mamy dwóch psychologów aktualnie i owszem, też takich porad udzielamy, psychologicznych powiedzmy.
1: Na tegorocznym Festiwalu Kariery zjawiło się wielu prelegentów, takich jak Karol Bielecki, dr Agnieszka Kosowska czy Sławomir Kania. Były też osoby, które zachęcały uczestników do stałego rozwoju.
7: Barbara Białowąs.
1: Będzie pani tutaj wykład prowadzić?
7: Nie, jestem tutaj jako ambasadorka kampanii promocyjnej Nauka przez całe życie. No i tutaj wpisuje się ta właśnie idea zdecydowanie w to, co promujemy, co popieramy, w jaki sposób supportujemy swoją działalnością zawodową.
1: No faktycznie, żeby tą karierę gdzieś tam rozwijać, to warto całe życie się uczyć. A w jakim kierunku? Czy może kontynuować to, co się do tej pory w życiu robiło? Czy może szukać nowych kierunków rozwoju?
7: Czy to jest tak, że świat się tak zmienia, że trudno przewidywać kierunki, w którym to wszystko idzie? Ja pracując w branży filmowej, no, zaczynając edukację w tym kierunku jako reżyserka filmowa, nie spodziewałam się, że na przykład może być coś takiego jak AI i że to będzie taka zmiana, że tak naprawdę na nowo trzeba będzie zweryfikować swój zawód i swoje możliwości, ale tak naprawdę też nie tylko w tym sensie negatywnym, ale też pozytywnym, że to może dawać jakieś takie nowe drogi rozwoju, ale powiedzmy te 20 lat temu, kiedy zaczynałam studia, no to nikt o tym nie pomyślał nawet, prawda? Więc tu trzeba być zawsze czujnym i nastawionym na ten progres, bez względu na to, jakie okoliczności i konteksty ze świata przychodzą.
8: Korneliusz Wiatry, muzyk, kompozytor, ambasador Long Life Learning.
1: Tak samo promuje pan uczenie się przez całe życie. Jaki pan ma na to ogląd?
8: Cały czas należy się rozwijać. Bardzo zainspirował mnie ten wykład, który już za nami. W ogóle cały ten panel, w którym dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt brać udział. Jest taka maksyma per aspera ad astra, czyli przez trud, znój do gwiazd. To bardzo fajnie wiąże się z tym, co dzisiaj słyszymy, bo mamy wykłady odnośnie technologii jakichś kosmicznych, czyli pracujemy, rozwijamy się, żeby prędzej czy później do tych gwiazd jakoś tam dotrzeć.
1: Rozwijająca się sztuczna inteligencja, zagrożenie dla sztuki, czy może forma osiągnięcia nowego nurtu w tej sztuce?
7: Ja właśnie nie wiem, bo ja to na razie obserwuję właśnie, patrząc na to pod kątem takiego procesu, który się work in progress. No tak naprawdę my nie wiemy, bo wiemy na pewno, że były manifesty i protesty w Stanach Zjednoczonych i aktorów, i scenarzystów, i w ogóle tych zawodów kreatywnych, że to jednak odbiera pracę, prawda? No i teraz już to jest na rynku. Na razie działa to hybrydowo, czyli z jednej strony tradycyjny sposób realizacji filmowych i te zawody tradycyjnie dalej funkcjonują, no ale jeszcze nie wiemy, jak to będzie, bo w gruncie rzeczy czasami jest tak, że właśnie, no, patrząc na historię technologii, wszyscy mówili, jak będzie telewizja, to radio umrze, tak? Jak będzie internet, to umrze telewizja. No i tak do końca nie zawsze to jednak jest tak 100%, ten proces tak występuje, tylko się to gdzieś tam równoważy i hybrydowo działa, więc no miejmy nadzieję, że to AI też w mojej branży, tak, bo patrząc ze swojego punktu widzenia w branży filmowej, będzie jednak hybrydowe, nie zabierze pracy, tylko stworzy jakby nowe stanowiska pracy, prawda, które będą wykorzystywały to, ale nie będą pozbawiały tych, którzy już na tym rynku funkcjonują, i będzie to jakiś taki rodzaj nowej kreatywności.
1: Czy to nie jest też trochę tak, że ta sztuczna inteligencja w pewien sposób odbiorców filmu, muzyki odrzuca, odpycha i wybierają właśnie twórców, którzy są znani od lat?
8: Ciężko w to jednoznacznie odpowiedzieć na tak skonstruowane pytanie. Ta technologia już jest tak zaawansowana, że my nie unikniemy tego, że ona jest. Musimy po prostu się pogodzić, że AI jest. Towarzyszy nam już na co dzień tak naprawdę. Są tak, w cudzysłowie, doskonałe programy AI niejednokrotnie, że nie jesteśmy w stanie gołym uchem odróżnić, czy ten utwór, ta kompozycja powstała z pomysłu żywego człowieka, czy została wygenerowana przez AI. Skoro nie możemy odrzucić obecności AI w naszym życiu, pogódźmy się z tym i twórczo ją wykorzystajmy.
1: Jakie kierunki kształcenia w tym momencie byłyby najbardziej przydatne dla młodzieży?
7: No, to jest bardzo dobre pytanie, tylko nikt nie zna jeszcze odpowiedzi. To jest problem. Chciałabym znać odpowiedź i mało tego, chciałabym słuchaczom doradzić też coś. Sama mam 15-letniego syna, który niedługo stanie przed jakimś wyborem studiów, więc ciągle głowię się, co mam mu doradzić, bo tak naprawdę najchętniej doradziłabym mu, żeby został hydraulikiem albo kucharzem, albo coś takiego, co jest związane z pracą rąk, a nie z pracą kreatywną, intelektualną, no bo tu jest łatwiej ten AI zastąpić, znaczy nas zastępuje AI, ale tak naprawdę te techniczne właśnie kwestie, czyli właśnie jakaś taka działalność naprawcza, czy usługi, prawda, no gdzie ten nie przyjdzie jakiś robot, nie zrobi tego za nas, no tutaj się wydaje takim prostym rozwiązaniem, aczkolwiek właśnie za prostym, więc też no nie można powiedzieć, no dobra, no to zostańmy wszyscy elektrykami. Ponoć największe zapotrzebowanie jest na elektryków. Elektrycy mają pracy dużo, budowlańcy mają pracy dużo, hydraulicy mają pracy dużo, więc te rzeczy techniczne na pewno się sprawdzają na ten moment, ale czy to będzie tak za rok, za dwa, za trzy? No nie wiadomo, też bardzo mocno się rozwija, jeśli chodzi o humanistykę, z tego co wiem, właśnie psychologia, no bo tutaj te koszty psychologiczne okazują się być na tyle trudne do uniesienia, te zmiany dla ludzi, że potrzebują jednak tego wsparcia psychologicznego, żeby to wszystko ogarnąć. Także to jest na pewno też humanistyka i psychologia też się ma dobrze. Także tutaj też na pewno może ten kierunek, nie wiem. Naprawdę chciałabym wiedzieć i ciągle mam otwartą głowę na to, żeby te odpowiedzi znaleźć i żeby nie tylko doradzić własnemu dziecku, ale też może innym.
1: Kierunki techniczne czy humanistyczne?
8: Prawdę powiedziawszy, najważniejsze jest to, żebyśmy to, co robimy w życiu, niezależnie czy to jest jakaś techniczna strona naszego życia, czy jakaś humanistyczna, kreatywna, żebyśmy robili to z pasją. Jasne, że rynek pracy jest tak skonstruowany, jak jest, że potrzebujemy i inżynierów, i twórców, i psychologów, i nauczycieli, nie daj Boże, polityków. Także gdziekolwiek, w którąkolwiek stronę się nie obejrzymy, róbmy to z pasją. I wtedy myślę, że damy z siebie najwięcej.
1: Oprócz wykładów, uczestnicy Festiwalu Kariery mogli wziąć udział w kilku panelach dyskusyjnych, zaczerpnąć porady doradcy zawodowego i zapoznać się z ofertą edukacyjną opolskich uczelni wyższych. Kolejny Festiwal Kariery w Opolu już za rok.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie walki z otyłością u dzieci, który zaproponowało Centrum Zdrowia w Opolu.
9: Dieta może być przyjemna, ruch jest w którymś momencie jak narkotyk i działa pozytywnie i jest wręcz naturalna potrzeba ruchu. No i w przypadku oczywiście rozmowy z psychologiem, czasami wyrzucenie z siebie rozmowy na te tematy związane z pewnymi obawami, strachami, jeśli chodzi o te aspekty, jest tutaj bardzo ważne. Na drugim spotkaniu będzie właśnie zespół tych trzech specjalistów opracowywał dla każdego uczestnika tego projektu będzie opracowywał indywidualny plan. I na końcu wizyta podsumowująca lekarska, no i wtedy będziemy mieli wyniki.
1: To jednak za chwilę, bo najpierw zajmę się nowym łazikiem marsjańskim opracowanym przez studentów Politechniki Opolskiej.
3: Opolanie z pasją.
1: W mijającym tygodniu w Opolu odbył się Festiwal Kariery. Różne firmy prezentowały swoje oferty pracy, ale wśród wystawców pojawili się też studenci Politechniki Opolskiej. Zaprezentowali tam swoje najnowsze dzieło, czyli łazik marsjański.
10: Nazywam się Filip Bąrowicz, Politechnika Opolska, koło naukowe Mikroprocek. Dzień dobry.
1: To, że Politechnika Opolska, że studenci Politechniki Opolskiej gdzieś tam projektowali łaziki marsjańskie, to nie jest wiedza tajemna, ale widzę, że macie tutaj do przedstawienia, do pokazania nowy model.
10: Dokładnie. To jest łazik Horizon. Jest współpracą między trzema kołami naukowymi, jest nawet współpracą międzywydziałową z Wydziałem Mechanicznym. Łączy w sobie oczywiście elementy mechaniczne i elektroniczne, tak wiadomo, łazik. I mamy nadzieję, że kiedyś się przyda.
1: Co taki łazik mógłby zbadać?
10: Generalnie może wiele rzeczy zbadać, bo do niego będą na przykład domocowane wiertła wszelkiego rodzaju oraz moduł badawczy o nazwie Demeter, nad którym obecnie pracujemy. Demeter polega na tym, że będą badane warunki, czy jest możliwe życie pozaziemskie. Będzie to analizowane i wtedy po prostu pozostaje wyciągnąć z tego wnioski, czy jest to faktycznie możliwe.
1: Można powiedzieć, że łazik, który tutaj widzimy, jest jakby bazą, podstawą, do której można zamontować różne urządzenia pomiarowe, tak?
10: Dokładnie, to jest na razie podstawa. Widać tam jakąś elektronikę w środku, natomiast to wszystko jest od samego napędu, od kół oraz od, nawet widzimy e-stopa, czerwony guzik. To nie jest autodestrukcja. Tak, no i dodatkowo, mimo że to jest poniekąd sama rama z całym zawieszeniem, to i tak tutaj wymaga kilku poprawek, a raczej musimy to udoskonalić. Tak jak mówiłem, niektóre elementy będą zamiast plastikowe z druku 3D będą aluminiowe i z tego co mi jeszcze wiadomo będą wymieniane koła. Tylko kiedy, to nie wiem dokładnie.
1: Wspomniałeś o tym druku 3D. Warto właśnie o tym wspomnieć, że macie taką możliwość, żeby tworzyć własne elementy.
10: Dokładnie, mamy nawet nie jedną, a kilka drukarek 3D, z czego są to dosyć precyzyjne drukarki. Bardzo ułatwiają pracę, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju projekty. Zajmujemy się modelowaniem, no i samym drukowaniem także.
1: Jakie usprawnienia w porównaniu do poprzedniego modelu tutaj zostały wprowadzone?
10: Starszy model był troszeczkę mniejszy i miał mniejszy zakres zawieszenia. Ten jest bardziej mobilny, jeżeli chodzi o kwestie pokonywania trudniejszych terenów.
1: Czy gdzieś już go testowaliście w terenie trudnym?
10: Jeszcze nie był testowany w terenie, niestety. Natomiast to wszystko jest przed nami. Zawzięcie pracujemy nad tym. Nawet siedzimy poza godzinami studiowania, żeby dopiąć to wszystko.
1: A teraz pytanie takie, bo widzimy tutaj ramę z kołami, z zawieszeniem i wszystkim. On już byłby w stanie jeździć, czy no nie ma jeszcze zasilania?
10: Na obecny moment niestety nie jeździ, jeżeli mówimy o dzisiejszych targach, ponieważ ma wyciągniętą całą elektronikę ze środka i pracujemy nad nią w naszym laboratorium na Politechnice Opolskiej. Dlatego teraz tylko jak go się popcha, to pojedzie. Będzie miał wiertła, będzie miał też ten system badawczy i to są te różnice między tym nowszym modelem Horizon oraz starszym modelem Chameleon. Starszy model też był robiony przez innych członków koła, to jest nasz najświeższy akurat projekt, jeden z trzech, nad którymi teraz pracujemy. Dodatkowymi projektami jest jeszcze teleskop Hevelius, który jest akurat makietą jak na razie, natomiast z końca kampusu widać jego początek, także coś przez te zwierciadło można zobaczyć. Z kolei no, tym trzecim projektem już jest wielokrotnie wspominany przeze mnie projekt Demeter, czyli ten nasz moduł badawczy do badania, czy kosmici istnieją.
1: Mówił Filip Pomorowicz z koła naukowego Mikroprocek na Politechnice Opolskiej. Skonstruowany przez studentów łazik marsjański będzie jeszcze prezentowany na innych wydarzeniach organizowanych w Opolu dla studentów i młodzieży. A skoro o młodzieży mowa, to teraz pora na temat związany z ich zdrowiem.
3: Zdrowe Opole.
1: Centrum Zdrowia w Opolu opracowało projekt profilaktyki otyłości dla dzieci z podstawówek i szkół średnich. Uczestnicy opracują indywidualny plan spotkań z kilkoma specjalistami w tym zakresie.
9: Dzień dobry, prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski. Na całym świecie mówimy o epidemii otyłości, a wiadomo, że przede wszystkim najgorszą rzeczą są tak zwane nawyki, które niestety przejmujemy z środowiska najbliższego, czyli od rodziców, później od znajomych, przyjaciół, a te nawyki są takie, a nie inne i na pewno programy profilaktyczne i edukacyjne są tutaj bardzo ważne, ale zaletą tego programu jest też to, że jest konkretne działanie i liczymy na to, że to będzie też procentować, bo takie działania angażują nie tylko samego beneficjenta w postaci tego dziecka ze szkoły czy młodej osoby, ale też absolutnie jego rodziców. Oni też będą edukowani, też będą pisać, że tak powiem, kwestionariusz w zakresie wiedzy, tak, dotyczącej właśnie tych podstawowych zagadnień. I chcemy też pokazać, że da się to przeżyć, że to nie jest nic strasznego i że z tym powiązane dużo przyjemności i radości, bo dieta może być przyjemna, ruch jest w którymś momencie jak narkotyk, tak? I działa pozytywnie i jest wręcz naturalna potrzeba ruchu. No i w przypadku oczywiście rozmowy z psychologiem, czasami wyrzucenie z siebie tak rozmowy na te tematy związane z pewnymi obawami, strachami, jeśli chodzi o te aspekty, jest tutaj bardzo ważne. Oczywiście akurat wydaje mi się, że ta ścieżka psychologiczna jest jak gdyby najmniej rozbudowana. Chodzi też o to, żeby czasami być może zdiagnozować, że coś jest, wymaga innych działań, no ale tuż wtedy poza programem oczywiście absolutnie wtedy jakiś poradnik czy coś, gdzie będziemy to dziecko kierować. Na pewno będzie to zadanie psychologa. No i całe szczęście nie jestem psychologiem i nie powiem, jak to zrobi, bo nie wiem po prostu. Natomiast bardzo się cieszę, że mamy z zakresu na przykład fizjoterapii bardzo dobrą osobę, panią magister Ewelinę Ma, która ma bardzo dobry kontakt z pacjentami, bo ten kontakt z pacjentami jest tak potrzebny i tak ważny do tego, żeby przekonać do działań, bo wzorzec, najważniejszy jest zawsze wzorzec. No, oczywiście samo dziecko się może zgłosić, no ale musi jednak przyjść z rodzicami, bo wiemy, że obowiązują przepisy związane z wyrażeniem zgody, tak? Także pierwsza wizyta absolutnie musi być osobiście z rodzicem. Powiem szczerze, sami jesteśmy ciekawi, jaka będzie popularność tego programu. 52 osoby wydaje się nie dużo, nie mało, ale też wymóg zakwalifikowania jest dość wysoki, bo to jest tak zwany powyżej 97 centyla, jeśli chodzi o BMI, czyli o ten indeks masy ciała. Oczywiście, jeżeli nie będzie wypełnione, to program dopuszcza osoby, dzieci i młodzież, które będą między 90 a 97, czyli klasyfikowanym jako nadwaga. I tutaj wtedy zobaczymy, jakie będzie zainteresowane. No, na pewno. To jest program, że też pamiętać, firmowany przez AOTMIT, czyli ogólnopolską organizację, która zajmuje się właśnie tymi technologiami medycznymi i która składamy raport i z tego raportu będą wyciągane wnioski. Jeśli będą większe potrzeby, być może będzie miało to wpływ na jakiś ogólnopolski program. Także ważne jest, to są pierwsze koty za płoty, zobaczymy jak to jest. Obserwowaliśmy przez ostatnie 2 czy 3 lata w ogóle program dietetyczny, cieszył się dużą popularnością, prawda? Oczywiście on obejmował również osoby dorosłe. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przypadku dzieci i młodzieży, ale rozszerzyliśmy go właśnie dzięki rekomendacjom, rozszerzyliśmy go o te 3 inne ścieżki, czyli tą psychologiczną, ale taką wąską tą psychologię, związaną właśnie z tym, żeby jednak zbudować w świadomości ten obraz prawidłowego dbania o swoje ciało, o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Ten program nie jest wynikiem wniosków naszych lekarzy, on jest, że tak powiem, właśnie dzięki Agencji tej Technologii Medycznej tutaj opracowany. Maksymalnie 25 godzin, także to jest dużo. To jest bardzo dużo. Psycholog, dietetyk i fizjoterapeuta. Przewidujemy jednak więcej dla ruchu, ale to będzie indywidualizowane. Na drugim spotkaniu będzie właśnie zespół tych trzech specjalistów opracowywał dla każdego pacjenta po spotkaniu z nim, dla każdego uczestnika tego projektu, nie pacjenta, uczestnika tego projektu będzie opracowywał indywidualny plan. I na końcu wizyta podsumowująca lekarska, no i wtedy będziemy mieli wyniki, więc z chęcią się podzielimy właśnie wnioskami z tych wyników.
11: Witam serdecznie, nazywam się Dominika Tychowicz, jestem specjalistą z zakresu dietetyki w przychodnicy zdrowia. Tutaj zaangażować się muszą i dzieci oraz ich rodziny, więc tutaj edukacja jest jakby obszerniejsza całych rodzin. No i ale myślę, że nie będzie kłopotu, bo osoby, które zgłaszają się do projektu, no to już wykazują chęci zmiany swojego stylu życia i poprawy swojego stanu zdrowia. Dlatego współpraca będzie na pewno owocna. Więc dlatego musimy najpierw zacząć od edukacji rodziców, bo to w zasadzie oni robią zakupy, oni dbają o takie żywienie w środowisku domowym, więc przychodząc na wspólne wizyty rodzic z dzieckiem, to wszyscy dostaną informacje, jak robić zakupy, i jakie produkty wybierać, jak to łączyć ze sobą, jakie odpowiednie są proporcje lub porcje dla dziecka, więc na pewno odmieni to życie całej rodziny. Teraz bardzo istotne, bo w tym wieku jeszcze wszystko się rozwija i buduje, zatem to, co jemy, z tego się składamy, więc składniki, które spożywamy, potem budują nasze komórki w organizmie, tkanki, narządy i tak dalej, więc jeśli już teraz organizm dziecka będzie zbudowany na słabej jakości pokarmie, no to bardzo zwiększa się ryzyko rozwoju różnych jednostek chorobowych. Więc teraz interweniując, wprowadzając odpowiednie rodzaje produktów wysokiej jakości, jesteśmy w stanie temu zapobiec. Właśnie po to jest ta profilaktyka, żeby nie powstało takie różne zaburzenie, które może się pojawić. Więc produkty w tym wieku mają istotne znaczenie, żeby właśnie zapobiegać, żeby potem nie leczyć. Bardziej skupiamy się na edukacji psychologicznej, czyli właśnie jakiegokolwiek problemu, takie behawioralne, na przykład właśnie chęć na jedzenie słodyczy, czy właśnie takie jakieś napady podjadania nocnego, czy po prostu napady głodu. Więc raczej to korygujemy. Następnie na konsultacji dietetycznych to raczej jest wywiad zdrowotno-żywieniowy, analiza błędów żywieniowych, potem mamy analizę składu ciała, żeby przeanalizować sobie sytuację obecną, która się dzieje w organizmie i dalsze założenia, czyli jakie wartości należy wprowadzić, na przykład białka, błonnika, tłuszczy, węglowodanów, kalorii, aby organizm dziecka prawidłowo się rozwijał. No i dalsze wskazówki dietetyczne, aby jakby zaczerpnąć z tego jak najwięcej w przyszłości dla zdrowia. Zależy, no, może w zależności od rodzaju faktycznie tego nawyku. Często jest tak, że no, faktycznie dorośli są bardziej świadomi, więc jesteśmy w stanie im przetłumaczyć, dlaczego to musimy zmienić, bo, jaki ma to wpływ na przyszłość. Dzieci lub młodzież mniej przykładają do tego uwagę, ale za to jakby też łatwiej im wprowadzać te zmiany, bo jeszcze nie wypracowali swojego systemu nawykowego, na przykład prezentującego się już 20-30 lat, więc im łatwiej jest coś zmienić. Nawyki, które dopiero co wykształtowali. Jest to, tym się różnią.
1: Mówili prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski i dietetyczka Dominika Tychowicz. Cały cykl spotkań zajmie łącznie 25 godzin. Uczestników do programu muszą zgłosić rodzice bądź opiekunowie dzieci, które już mają problem z otyłością. Rejestrację prowadzą przychodnie miejskie przy ulicy Licealnej, Waryńskiego i Kościuszki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: czasie. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.

0: Radia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. W tej części audycji porozmawiam o ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej.
2: Edukacja w Opolu.
1: Opolscy maturzyści mogą już planować przyszłość. Uczelnie wyższe rozpoczęły nabór na studia na nadchodzący rok akademicki. Politechnika Opolska przygotowała 30 różnych kierunków studiów.
3: Anna Kłynycz, Politechnika Opolska.
1: Maturzyści biegają po mieście w garniturach, a to oznacza, że już przygotowują się do kolejnego etapu swojej nauki. Politechnika Opolska oczywiście ma całkiem szeroką ofertę dla tych w tym momencie już absolwentów.
3: Tak, na Politechnice Opolskiej obecnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów i jednocześnie zachęcamy ich do tego, aby gdy odbiorą swój już upragniony dyplom z egzaminu dojrzałości, postanowili związać swoją przyszłość z naszą uczelnią. W tym roku proponujemy 30 kierunków studiów, w tym 5 nowości. Warto podkreślić, że każdy z tych kierunków, zarówno mówię tutaj o nowym, jak i o pozostałych propozycjach, jest konsultowany z przemysłem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym i odpowiada na potrzeby rynku pracy. To oznacza, że absolwent Politechniki Opolskiej na pewno znajdzie pracę w zawodzie.
1: Jakie nowe kierunki się tutaj pojawiły?
3: Nowością jest sztuczna inteligencja. To jest pierwszy kierunek. Kolejny także związany ze sztuczną inteligencją to AI w biznesie. Informatyka stosowana. A jeżeli mówimy o studiach magisterskich, studiach drugiego stopnia, to mamy do wyboru dietetykę jako żywności oraz adaptowaną aktywność fizyczną.
1: A spośród wszystkich kierunków dostępnych na Politechnice Opolskiej, które cieszą się największym zainteresowaniem? Gdzie tych studentów zawsze co roku jest najwięcej?
3: Zazwyczaj największe zainteresowanie widzimy w momencie, gdy maturzyści odbierają wyniki matur, ale na bazie ubiegłorocznych doświadczeń możemy powiedzieć, że w latach ubiegłych największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, fizjoterapia, budownictwo, ale także kierunki, które być może nie są do końca kojarzone z Politechniką Opolską, jak na przykład komunikacja wizerunkowa. Zmian formalnych jako takich nie ma, bardziej będą zmiany związane już z samym procesem przyjmowania kandydatów na studia, ponieważ zawsze w łączniku przy ulicy Mikołajczyka uruchamiamy punkt rekrutacyjny, gdzie nasi kandydaci składają już dokumenty w formie tradycyjnej. Ten punkt w tym roku będzie otwarty wcześniej, żeby kandydat, który ma być może wątpliwości, czy też pytania dotyczące danego kierunku studiów, mógł sobie już na żywo z pracownikiem je omówić.
1: Ilu studentów co roku rozpoczyna naukę na Politechnice Opolskiej?
3: Bardzo się cieszymy, że oferta Politechniki Opolskiej mimo niżu demograficznego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W zeszłym roku zgłosiło się do nas ponad 3000 osób. Formalnie studia rozpoczęło niespełna 2000 kandydatów.
1: Tyle miejsc?
3: Tak, tyle miejsc. Obecnie na Politechnice Opolskiej studiuje 5000 osób, a przypomnijmy sobie czasy sprzed niżu demograficznego, gdzie studentów było dwa razy tyle.
1: To teraz przypomnijmy, jakie formalności i jakie punkty po kolei tutaj trzeba spełnić. Co najpierw?
3: Przede wszystkim kandydat na studia na Politechnice Opolskiej musi zarejestrować się w naszym internetowym systemie rejestracji kandydatów. Tam musi założyć swoje konto, wybrać kierunek, który go interesuje i przejść już przez cały etap formalności. Będzie tam w systemie prowadzony krok po kroku. Dołącza także wersję elektronicznej dokumenty. I na tym jego zadanie się kończy. Otrzymuje oczywiście informację, że proces zakończył się sukcesem. Następnie, gdy otrzyma wyniki matur, już w formie tradycyjnej dokumenty przynosi do naszego punktu rekrutacyjnego przy ulicy Mikołajczyka.
1: Jak już przyniesie te dokumenty, to już ma pewność, że został przyjęty?
3: Jeżeli chodzi o kandydatów na kierunki studiów takie jak architektura oraz sport i bezpieczeństwo, to muszą oni poczekać na wyniki egzaminów praktycznych. W przypadku studentów przyszłych architektury mówimy o egzaminie z rysunku, a w przypadku kandydatów na studia sport i bezpieczeństwo chodzi o egzamin typowo sportowy. Pierwszy termin rekrutacji kończy się 19 lipca, następnie 1 sierpnia uruchamiamy kolejną rekrutację i potrwa ona w zasadzie do końca września.
1: Studenci, którzy przyjadą tutaj na studia z innych miast, pewnie będą mogli też liczyć na zakwaterowanie. Jak jest z dostępnością akademików?
3: Zawsze staramy się tak, aby była pula dostępna właśnie dla studentów pierwszego roku, żeby wejście w nowy etap życia nie wiązało się z dodatkowym kłopotem, jak szukanie pokoju do wynajęcia w nieznanym dla młodego człowieka mieście. Więc studenci pierwszego roku są w tej grupie, która w zasadzie ma pewność znalezienia pokoju w akademiku. Warto podkreślić to, że w przypadku studentów Politechniki przydział do pokoju w akademiku oznacza to, że on ten pokój będzie miał przez cały przebieg już studiów, więc nie musi się o to martwić, że za pół roku czy za rok znowuż będzie musiał o ten pokój zabiegać.
1: Mówiła Anna Kłynycz z Politechniki Opolskiej. Jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków studiów może być ten związany ze sztuczną inteligencją. Czego będzie można się tam nauczyć? Posłuchajmy.
0: Rafał Gasz, Katedra Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki, Politechnika Opolska.
1: Politechnika Opolska uruchamia nowy kierunek studiów od nowego roku akademickiego. No może trochę szczegółów by pan tutaj nam ujawnił, co to będzie?
0: Jednym z kierunków jest sztuczna inteligencja, czyli kierunek podejmujący tematykę właśnie tej sztucznej inteligencji od jak gdyby podstaw do wykorzystania narzędzi. Na tym programie studiów nie skupiamy się tylko na używaniu narzędzi, tak jak informatyka nie jest jedynie nauką o używaniu komputera, tak właśnie sztuczna inteligencja ma być kierunkiem, który ma naszym studentom, późniejszym absolwentom przedstawić, w jaki sposób właśnie sztuczna inteligencja działa. Poczynając od modelu matematycznego, tych teoretycznych podstaw działania sztucznej inteligencji, potworzenie własnych modeli, pracę z danymi, poszukiwanie tych danych, następnie optymalizację systemów, ich implementację i później już wykorzystywanie w rozwiązaniach projektowych, implementacyjnych, przemysłowych. Dodatkowo także jeszcze chcemy parę kwestii podjąć dotyczących etyki sztucznej inteligencji, czyli też takiego obszaru, o którym w ostatnim czasie dosyć dużo się mówi, nie jest to do końca jednak zdefiniowane, a niezwykle istotne. Obecne trendy, zwłaszcza w tej dyscyplinie informatyka, dosyć mocno idą właśnie w kierunku sztucznej inteligencji. Informatyka dalej jest popularna jako nauka, jako przemysł informatyczny, jednak sztuczna inteligencja w ostatnich latach jest tym takim zagadnieniem, które najbardziej się rozwinęło. Największe tutaj mamy zainteresowanie oraz także potrzeby rynku wpływają na to, czyli przedsiębiorców, także rynku polskiego, właśnie na specjalistów związanych z sztuczną inteligencją. Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że jednym z inicjatorów utworzenia kierunku sztuczna inteligencja byli także przedstawiciele tutaj firm. Nie jest to tylko pomysł naukowców, pomysł władz wydziału czy też uczelni, ale także dostawaliśmy właśnie takie zapytania z firm, czy by takiego kierunku nie dało się utworzyć. A że posiadamy kadrę w tym zakresie, to podjęto decyzję właśnie o utworzeniu takiego kierunku.
1: No właśnie, bo coraz częściej firmy tworzą swoje odmiany sztucznej inteligencji, nie korzystając z tych już gotowych, które gdzieś tam są ogólnodostępne na rynku.
0: No bo czym jest właściwie sztuczna inteligencja? Jeżeli kogoś zapytamy, czy korzysta ze sztucznej inteligencji, to każdy korzysta, bo wykorzystuje przykładowe narzędzia chata GPT, który tak właściwie jest modelem językowym, czyli wąskim wycinkiem sztucznej inteligencji. Jeżeli kogoś zapytamy, od kiedy istnieje sztuczna inteligencja, to jeżeli ktoś się w miarę dobrze orientuje, to powie, że od 2022, kiedy powstał chat GPT. A rzeczywiście sztuczna inteligencja istnieje już od lat 60. Praktycznie mieliśmy, teraz mamy trzecią wiosnę, czy nawet lato sztucznej inteligencji, ponieważ napotykała na pewne problemy. Lata 60., gdzie pojawiła się ogólnie koncepcja sztucznej inteligencji, w jaki sposób ona działa. Później świat nauki stanął pod ścianą rozwoju technologicznego. Wiadomo, że modele sztucznej inteligencji potrzebują dużych zasobów obliczeniowych. Następnie była zima sztucznej inteligencji, później znów przyszła wiosna na początku lat 2000, znów zima i znów teraz jesteśmy w czasie dosyć dużego rozwoju tych technologii.
1: Firmy z jakich branż najchętniej korzystają z różnych modeli sztucznej inteligencji?
0: Ze wszystkich. Znaczy trudno jest wykazać, gdzie sztuczna inteligencja nie jest używana lub gdzie może być w przyszłości użyta. Praktycznie kwestie dotyczące edukacji, marketingu, finansów, sprawy medyczne, rynku finansowego, różne inne rzeczy, w których te modele są używane. Ogólnie sztuczna inteligencja porównywana do maszyny parowej, czyli jest używana tam, gdzie jesteśmy w stanie zastąpić człowieka w wykonywaniu nudnych, monotonnych czynności, przynajmniej na chwilę obecną. Wiadomo, że ten rynek się coraz bardziej rozwija, sama sztuczna inteligencja się rozwija, ale właśnie zastępuje w tych takich sprawach, które ma po prostu ułatwić pracownikowi jego pracę. Więc firmy używają naprawdę w różnych branżach, do różnych rzeczy modeli sztucznej inteligencji, w zależności od własnych potrzeb. Formalnie specjalizacji na sztucznej inteligencji nie mamy zdefiniowanych, ale w ramach 7 semestrów studiów inżynierskich są bloki 10 przedmiotów wybieranych stricte związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie studenci będą mogli preferować, czy wolą się zajmować analizą obrazów, bardziej analizą dźwięków, detekcją anomalii, czy też analizą danych biomedycznych. Już od trzeciego roku właśnie studenci będą mogli sobie wybierać, komponować własne przedmioty pod zainteresowania już bardziej wyspecjalizowane.
1: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo to, że gdzieś tam na informatyce, no i na sztucznej inteligencji studenci skupiają się na programowaniu, czy też tworzeniu, w tym przypadku modelu AI, ale wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że dużym tutaj zagadnieniem poruszanym na tym kierunku będzie etyka sztucznej inteligencji. Może w to się zagłębimy?
0: Znaczy, w jaki sposób używasz sztucznej inteligencji? Wiadomo, że obecnie panują trendy, czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji jest dobre, czy też złe. Ja lubię takie porównanie, że praktycznie każdy w swojej kuchni posiada nóż. I możemy go do czego wykorzystać? Do przygotowania posiłku, tak? Ale równie dobrze możemy go wykorzystać do pozbawienia kogoś życia. I tak samo ze sztuczną inteligencją. W tych aspektach trzeba rozeznać do czego, gdzie sztuczna inteligencja może nam pomóc, czyli na przykład ułatwić, usprawnić niektóre procesy w firmach, a z drugiej strony na przykład, gdzie może być pewnym zagrożeniem, typu generowane fake newsy dotyczące obrazów, dotyczące dźwięku. Jest to potężny rynek, na który także będziemy, czy obszar nauki, na który także będziemy starać się zwracać uwagę naszym studentom, żeby właśnie wiedzieć, w którą stronę rozwijać te nasze, czy ich narzędzia później w ramach studiów, które będą realizowane.
1: Czyli absolwenci znajdą pracę nie tylko w przemyśle, ale również na przykład w cyberbezpieczeństwie.
0: I tak, i nie. Bo cyberbezpieczeństwo, sama informatyka, sztuczna inteligencja są to nauki, które się dosyć mocno przenikają. Część przedmiotów będzie dotyczących cyberbezpieczeństwa w ramach tych przedmiotów wybieranych na programie studiów także. Czyli każdy kierunek powinien dostosowywać się do bieżących trendów istniejących na rynku. W tej jego pierwszej odsłonie, którą przedstawiamy w tym roku dla kandydatów na studia, postaraliśmy się przygotować program tak, żeby był on jak najbardziej elastyczny. Nie jest on ukierunkowany bezpośrednio na konkretne rzeczy, a tak traktuje sztuczną inteligencję dosyć szeroko, od fundamentów po konkretne zastosowania w różnych dziedzinach, o których wcześniej wspominałem, właśnie żeby dać tą gwarancję, że po 4 latach studiów absolwent jednak posiada wiedzę, która za 4 lata będzie aktualna. A sami wiemy, jak dobrze sztuczna inteligencja dosyć szybko się rozwija.
1: Studenci, jak przychodzą na studia, to mają z tyłu głowy przede wszystkim to, że ukończą po inżynierce być może też kierunek magisterski. Czy planujecie drugi stopień?
0: Plany są, jednakże zobaczymy, jak po pierwszym stopniu zostanie przyjęty ten kierunek, ale myślę, że szerokość tutaj obszaru sztucznej inteligencji jest na tyle duża, że otwarcie kolejnego kierunku, w sensie drugiego stopnia sztucznej inteligencji, pozostaje jedynie kwestią czasu. Nawet jeżeli nie ma ktoś albo nie czuje na chwilę obecną takiego zacięcia, czy nie jest tego pewny, no to sztuczna inteligencja na pierwszym semestrze jest praktycznie w taki sposób poprowadzona, żeby studenci zdobyli najpierw wiedzę i umiejętności dotyczącą właśnie matematyki, programowania, żeby w dalszych etapach już mogli zająć się bezpośrednio sztuczną inteligencją.
1: Mówił Rafał Gasz z Politechniki Opolskiej. Nabór na studia na uczelni będzie prowadzony do 19 lipca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zbliżającym się Festiwalu Książki.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Ponad 40 spotkań autorskich i 3 dni wydarzeń literackich. Tak prezentuje się program tegorocznego Festiwalu Książki, mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
4: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście tak się zastanowiłem, co ja 10 lat temu robiłem, jak szybko ten czas minął. Jakie to zaskakujące skądinąd, że te 10 lat tak nam znika z życiorysu i co wspominać, ale za to rzeczywiście te 10 lat to był okres rozwoju Festiwalu Książki, bardzo tego serdecznie gratuluję. To było też potwierdzenie tego, że festiwal jest bardzo potrzebny, co widać po liczbie odwiedzających, stąd z wielką przyjemnością na tą 10. jubileuszową edycję zapraszam. Dużo ważnych, ciekawych wydarzeń. Nie uzgodniliśmy wcześniej z partnerami, co możemy powiedzieć, co powiedzą oni, więc pozwólcie, że ja powiem wszystko to, co najlepsze, a potem powiedzą oni. Czyli będzie festiwal z gotowaniem, będzie kuchnia, będzie nagroda dla autorów książki Young Adult i będzie mnóstwo znamienitych gości, autorów książek i nie tylko wprost autorów książek, bo również osób, które oprócz tego, że piszą, to mają jeszcze inną pozycję zawodową, o której warto wspomnieć. Ja serdecznie zapraszam do współpracy z fundacją od lat, tych 10, oby jak najdłużej. Będzie nam miło w tym takim pofestiwalowym, po jednym festiwalu rozpocząć drugi, gościć wasz festiwalu, mówię po drugim, ale ten festiwal stał się dla miasta bardzo, bardzo, Festiwal Książki bardzo, bardzo ważny i to chcę podkreślić, nawiązując do Festiwalu Polskiej Piosenki, który będzie nieco wcześniej.
5: Czyli to, co wszystkich najbardziej interesuje, Judyta Gralka, organizatorka Festiwalu Książki i wiceprezeska Fundacji Fabryka Inspiracji. Tegoroczny program jest najbardziej różnorodny ze wszystkich, które odbyły się do tej pory. Jest rozbudowany i przede wszystkim każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na Placu Wolności, w tej przestrzeni naszej, znajdziemy miejsce, gdzie możemy się spotkać z literaturą, z kulturą, z muzyką i przede wszystkim ze sztuką. Mamy ponad 150 wydawców, największa liczba do tej pory, i 250 autorów, więc tyle jeszcze w Opolu nie było tutaj na naszym Festiwalu Książki, więc to jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Natomiast Festiwal Książki oczywiście to 4 sceny, które znajdują się w przestrzeni miasteczka naszego literackiego, czyli Plac Wolności. Biblioteka miejska, scena główna na Placu Wolności, scena druga poświęcona również tematyce Young Adult oraz scena w ogrodzie Franciszkanów. I tam ciekawostka, ponieważ będziemy mieli spotkania dla dzieci, poranki tak zwane i mnóstwo warsztatów oraz zaprosimy TOPR i GOPR, więc ta scena również będzie bardzo podróżnicza i górska. Natomiast jeśli chodzi o tych głównych naszych jubileuszowych gości, przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, który nie jest tak powszechny w Polsce, ponieważ te panie nie jeżdżą na spotkania autorskie, a tutaj do nas do Opola przyjadą. Pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, czyli wyjątkowa osoba, która nie schodzi stopek Empiku od ponad roku. Zagraniczna gwiazda z Paryża. Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny i będziemy mieć też ciekawego prowadzącego do tego spotkania, więc zachęcam Państwa. Ewa Wojdyło, pan Daniel Olbryski ze swoją żoną, więc akcent również aktorski. Katarzyna Grochola, Marek Krajewski, Joanna Bator, Jakub Małecki, Tomasz Sianiecki, Igor Tuleja, Maciej Siembieda, Małgorzata Sobczak, więc ten wachlarz spotkań autorskich i różnorodności tutaj na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat, po warsztaty, po wydarzenia kryminalne, reportaże i podróżnicze, a także właśnie ten wyjątkowy program dla dzieci i młodzieży. Natomiast Festiwal Książki to nie tylko spotkania autorskie, o których wspomniałam, ale również wydarzenia muzyczne i artystyczne. W piątek odbędzie się recital rodziny Pospieszalskich zespołu WW, w sobotę koncert Meli Koteluk, a jubileuszową edycję zakończymy koncertem z Katarzyną Nosowską. Po godzinach festiwalu uczestnicy będą mogli spotkać się w sobotni wieczór, również podczas OFF Festival na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, gdzie zaplanowaliśmy koncert Mac Krzemień oraz takie after party z DJ-em, gdzie będziemy mogli wspólnie jeszcze poświętować ten czas festiwalu i wszyscy się spotkać zarówno z autorami, jak i wydawcami oraz osobami, które będą zainteresowane tutaj wspólnym czasem spędzonym podczas festiwalu. W programie również nie może zabraknąć właśnie warsztatów kulinarnych. Tutaj mamy z panem Karolem Okrasą, o których prezydent już wspomniał. Wyjątkowa postać, zapraszamy do zapisów na te warsztaty, wszystko jest oczywiście otwarte. Zbrodnie na pokładzie, mamy w piątek i w sobotę wyjątkowe spotkanie na pokładzie naszego Opolanina i płyniemy o godzinie 21.30 z kryminalnym spotkaniem z dwoma wyjątkowymi autorami, to znaczy Marcinem Szczygielskim oraz Wojciechem Chmielarzem. Co jeszcze? Panel, oczywiście, tak jak wspomniałam, Young Adult, czyli cała scena druga poświęcona temu. Bitwa poetów klubu kawiarni OPO. W tym roku również nowość, czyli plener malarski. Po raz pierwszy odbędzie się podczas Festiwalu Książki. Młodzież i osoby zainteresowane będą mogły wspólnie z wybitnymi artystami wspólnie pomalować i tworzyć wyjątkowe dzieła, które później będą przedstawiane podczas Festiwalu Książki na Placu Wolności. Dodatkowo będziemy mieli gry terenowe, będziemy mieć warsztaty dla rodzin, baseball dla każdego, również zachęcamy, oraz liczne atrakcje dla dzieci, czyli Pucio, Kot Cukierek, Lasiego i Maję i wiele, wiele innych, gdzie będziemy mogli się spotkać właśnie z tymi wyjątkowymi postaciami dla dzieci. Dodatkowo w kinie Helios będziemy mieć pokaz filmu Za duży na bajki, ale wcześniej będzie spotkanie z autorką oraz z aktorami, którzy grają w tym filmie. Więc też wyjątkowe spotkanie. Bardzo nam zależy, aby ta jubileuszowa edycja była wydarzeniem otwartym dla wszystkich. Nie tylko dla miłośników literatury, ale również dla osób, które chcą spędzić ten czas właśnie w naszym gronie festiwalowym i uczęszczać właśnie w tej świetnej imprezie kulturalnej właśnie w Opolu. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich oczywiście mieszkańców Opola, ale również wszystkich chętnych do wspólnego świętowania podczas właśnie 10. Festiwalu Książki.

0: Kryminalne czy na zbrodnie na pokładzie, ponieważ niektóre wydarzenia są limitowane. Będą otwarte już w przyszłym tygodniu, zapraszamy do zapisów. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o takiej niespodziance, która jest w tym roku, ponieważ na otwarcie Festiwalu Książki zespół tutaj Rodzina Pospieszalskich napisze nam dżingiel festiwalowy, który mam nadzieję, że będzie się utrzymywał już przez kolejne edycje, jak to Remigiusz Mróz powiedział, że 99 i jeszcze jedna więcej. Tutaj przedstawimy oczywiście to właśnie podczas otwarcia, zagrają nam na naszej scenie, dlatego zapraszamy również serdecznie. I myślę, że możemy już tutaj powoli oddać głos jeszcze dla naszych jeszcze partnerów, czyli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1: Dzień dobry Państwu, Marcin Duda, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Opolu. Drodzy Państwo, to jest to ogromna radość, jak co roku dla wszystkich osób związanych z biblioteką, ale muszę zacząć od tego, że prowadzimy też działania poza tym budynkiem i to już od dłuższego czasu, bo od podejrzeń 3 festiwali już wstecz. Mowa o scenie Young Adultowej i to jest ogromna radość, dlatego że tą scenę w większości prowadzą nasi specjaliści z biblioteki, osoby, które uzyskały tutaj takie kompetencje, że dzisiaj są po prostu ekspertami w tej dziedzinie i to nas bardzo, bardzo cieszy. Dlatego na tej scenie przede wszystkim literatura młodzieżowa, ale w tym roku nie tylko, bo zobaczymy na niej Pawła Sołtysa, Adama Mirka czy Katarzynę Berenikę Miszczuk, więc troszeczkę zaczyna się tutaj mieszać, co nas też bardzo cieszy. Natomiast do biblioteki w te mury jak co roku zaprosimy przede wszystkim na warsztaty, na spotkania autorskie w tej sali oczywiście, natomiast tak się jakoś podziało, że dużo reportażów w tym roku i to nas również bardzo cieszy. Ta scena będzie się w tym reportażu w tym roku specjalizować, więc będzie Ewa Winnic, Martyna Wojtkowska z reportażem o Nowej Zelandii, czy wokół tematyki reportażu w ogóle Maciej Falkowski. Także drodzy Państwo, bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Biblioteka tętni życiem po sam jej czubek, bo w zasadzie nie ma wolnej przestrzeni w bibliotece, gdzie nie działyby się warsztaty, spotkania czy wydarzenia. No i cieszymy się z tego, że jesteśmy obecni na Placu Wolności, na całej przestrzeni festiwalu. Dziękuję.
2: Mówi Magdalena Matyjaszek z Urzędu Miasta.
3: Znajemy już po raz drugi w tym roku Nagrodę Literacką Miasto Opola Debiut Young Adult. Skierowano właśnie do wszystkich młodych pisarzy, którzy taką literaturę dla swoich właśnie rówieśników, młodych ludzi piszą. W ubiegłym roku uhonorowana została Eli Paczkowska za taką poetycką powieść Piękny chaos twojej duszy, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj laureatka otrzymała zarówno nagrodę finansową, jak i wydruk nagrodzonej książki w takiej bardzo ekskluzywnej oprawie ze wszystkich uszlachetnieniami poligraficznymi oraz statuetkę, którą stworzyła opolska artystka Katarzyna Mular. W tym roku kapituła również już obraduje i pracuje nad zgłoszeniami, które napłynęły z wydawnictw z całej Polski. Przewodniczy tej kapitule pani Sylwia Hutnik, pisarka. W jej skład wchodzą również panie Ewa Mędrzecka, która jest bardzo znaną bookstagramerką, prowadzi vlogi na temat literatury właśnie jak adult oraz pani Aneta Włodarz, kierowniczka oddziału dziecięco-młodzieżowego naszej właśnie Miejskiej Biblioteki Publicznej. To, co już wspomniał pan dyrektor, świetna specjalistka w tej dziedzinie i nagroda zostanie wręczona przez pana prezydenta już niebawem podczas 10. Festiwalu Książki.
4: Zakrawacz Jolanta, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Ja bardzo się cieszę, że możemy brać udział w tak cudownym wydarzeniu, jakim jest Festiwal Książki w Opolu i serdecznie zapraszam do ogrodu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, w których oprócz tego, że można będzie jeszcze poprzeżywać to, co się zobaczyło tutaj na scenie, ale zapraszamy jeszcze na koncert wieczorny Meg Krzemień, tak jak pani dyrektor powiedziała, i na after party z DJ-em. Także bardzo serdecznie zapraszam. Cieszymy się, że możemy się włączyć w tak wspaniałą uroczystość.
2: Przypomnę, że tegoroczny Festiwal Książki potrwa od 12 do 14 czerwca. Teraz pora na wieści od lokalnych policjantów.
5: Kryminalne opolskie.
2: W zeszłą sobotę na trasie Bogdanowice-Kolonia doszło do poważnego wypadku.
6: Młodszy aspirant Wioletta Tarasiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Do tego wypadku doszło w sobotę 9 maja na drodze powiatowej między miejscowościami Bogdanowice a Bogdanowice-Kolonia. Oficer dyżurny Głubczyckiej Komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu kilku pojazdów chwilę przed godziną 14. Na miejsce natychmiast wysłał policyjne patrole. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący pojazdem marki BMW, 22-letni obywatel Turcji, doprowadził do zdarzenia z

0: trzema innymi pojazdami. Mężczyzna podjął manewr wyprzedzania podczas dojazdu do wierzchołka wzniesienia. Jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do zdarzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka Audi oraz poruszającymi się prawidłowo swoim pasem ruchu dwoma innymi pojazdami. Łącznie w zdarzeniu udział brały cztery pojazdy, którymi podróżowało 9 osób. Sześcioro uczestników odniosło obrażenia ciała i zostali przetransportowani do szpitala. Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Policjanci zorganizowali objazdy na czas wykonywanych na miejscu czynności. Obecnie głubczycy policjanci pracują nad szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia. Funkcjonariusze przeanalizują zebrany materiał dowodowy oraz zabezpieczone ślady, aby precyzyjnie ustalić, w jaki sposób i dlaczego doszło do tak poważnego wypadku.
1: Mówiła Wioletta Tarasiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak, witam i zachęcam do wysłuchania tej części audycji, a w niej powiemy między innymi o możliwości korzystania z darmowych porad prawnych na terenie powiatu opolskiego.
4: Wykonawcy Stowarzyszenia Solution Corda codziennie dyżurują przez 4 godziny w różnych punktach pomocy prawnej, ale też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3: Przeniesiemy się także do pobliskiego Prudnika.
5: Gdzie Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej? Niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny.
3: W pierwszej kolejności powiemy jednak o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych w powiecie opolskim. Na ten temat z Marcinem Kałużnym, prezesem Stowarzyszenia Sursum Corda, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
6: To warto wiedzieć o opolskim.
4: Wykonawcy Stowarzyszenia Solution Corda codziennie dyżurują przez 4 godziny w różnych punktach pomocy prawnej, ale też nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To jest olbrzymi obszar naszej aktywności, który zaczął się od jednego powiatu, ewoluował w tej chwili od 3 lat. Jesteśmy największym wykonawcą tego zadania publicznego w kraju. To jest armia radców prawnych, adwokatów, doradców obywatelskich, mediatorów, którzy codziennie te świadczenia podczas dyżurów w swoich punktach na terenie powiatów wykonują. To jest zadanie finansowane z budżetu państwa przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a my jesteśmy wykonawcą na zlecenie powiatów, które wyłaniają organizacje w dorocznych konkursach grantowych i środki dotacji są w całości właśnie inwestowane na tego typu nieodpłatne dla mieszkańców świadczenia. Szczerze zachęcam, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, dylemat natury prawnej, formalnej, związany ze sprawami osobistymi, także firmowymi, bo pomoc jest też adresowana dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, albo jest ofiarą przestępstwa, albo nie wie, jak zinterpretować zawiłości polskiego prawa, to do dyspozycji są specjaliści, którzy udzielą kompetentnej pomocy, mogą też wspomóc przy sporządzeniu jakiegoś dokumentu. I na etapie przedsądowym ta pomoc w punktach jest możliwa do uzyskania. Także w sytuacji jakichś problemów, konfliktów większego lub mniejszego kalibru, tutaj zwrócę uwagę, że też na etapie przedsądowym jest możliwość korzystania z nieodpłatnych mediacji, także różnego typu spory można przy udziale mediatorów w punktach próbować uregulować, podpisać ugodę, a taka ugoda zatwierdzona przez sąd w zasadzie jest tożsama z wyrokiem, ma klauzulę wykonalności i oszczędzamy wtedy czas, pieniądze i niepotrzebne nerwy na tutaj spory sądowe. No i chyba to jest taki temat, który cieszy się coraz większą popularnością, bo widzimy rok do roku wzrost zainteresowania punktami. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, ma wątpliwości, czy jakąś sprawę, którą chciałby uregulować, wyjaśnić, no to zapraszamy albo na ministerialny serwis npms.gov.pl, albo do serwisu internetowego Stowarzyszenia Solution Corda. wkłada mapa punktów, dane do rejestracji, bo ona jest koniecznością, mówię tu o rejestracji telefonicznej albo elektronicznej, która działa z kolei 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Jest możliwość umówienia się, wskazania, wybrania najbliższej, dogodnej lokalizacji i skorzystania z nieodpłatnego świadczenia. System rejestracji jest też tak stworzony i zautomatyzowany, że wybieramy sobie interesujące nas województwo, powiat i później gminę czy miejscowość oraz godziny, więc naprawdę można skutecznie w bardzo szybki i prosty sposób trafić na najbliżej zlokalizowany punkt. Te punkty są i w miastach powiatowych, i w dużych miastach, ale też w małych miejscowościach, wsiach, małych gminach, więc warto rzucić okiem. Ta dostępność naprawdę jest. Tutaj jeszcze dodam, że osoby z niepełnosprawnościami mające kłopoty z dotarciem albo z komunikowaniem się mogą liczyć na pomoc za pomocą środków komunikacji na odległość, więc naprawdę tylko kliknąć, tylko rzucić okiem, jakie są wolne terminy. W zasadzie w większości punktów od ręki można liczyć na przyjęcie, więc ta dyspozycyjność jest. Fachowcy czekają, są. Rok do roku notujemy tysiące tych świadczeń u nas w systemie, więc w zasadzie nic, tylko korzystać. Mhm.
7: Jakie są problemy, które mieszkańcy chętnie starają się rozwiązywać w ten sposób? Z czym się zgłaszają? Czy to są jakieś tematy finansowe, spadkowe, jakieś umowy gdzieś niedoczytane?
4: Zacznę od tego, że gwarantowana jest dyskrecja i tajemnica zawodowa związana z zawodem radcy prawnego i adwokata, więc można absolutnie liczyć na dyskrecję i tą dyscyplinę związaną z tajemnicą, więc każdy, kto przychodzi z nawet najtrudniejszym osobistym tematem związanym z aspektami prawnymi, może mieć stuprocentowe przekonanie, że to, co się omawia ze specjalistą w punkcie, zostaje w tych czterech ścianach i nigdzie nie jest dalej przekazywane. Mhm. Natomiast my możemy patrzeć tylko statystycznie na ogólnie dokumentację, którą prowadzą wykonawcy, którzy zaznaczają obszary prawa, które są poruszane podczas wizyt, i to jest w zasadzie pełna skala tego wszystkiego, co jest związane z polskim prawem, bo pojawiają się i kwestie rodzinne, opiekuńcze, małżeńskie, pojawiają się kwestie związane z zadłużeniem, różnymi sytuacjami trudnymi, wynikającymi z jakimiś kredytami, parabankami, upadłością konsumencką i tak dalej, i tak dalej. Ale też przychodzą osoby w tematach różnych wyzwań natury karnej. Przychodzą osoby, które chcą rozmawiać o zachowku, o spadku, o różnych innych kwestiach związanych z majątkiem, którym dysponują albo którym muszą zadysponować w jakiejś przyszłości. To są sprawy związane z alimentami. To jest pełna skala i tutaj trudno byłoby powiedzieć, że dominuje jakiś jeden konkretny temat, bo ilu ludzi, ilu beneficjentów, tyle spraw. Nie ma praktycznie dwóch identycznych, bo zawsze są jakieś niuanse, zawsze są jakieś poboczne elementy temu towarzyszące.
3: Mówił Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda, w rozmowie z Moniką Trykowską chwilą. A teraz przeniesiemy się jeszcze do pobliskiego Prudnika. Tam z Marcinem Husakiem, przewodnikiem, regionalistą i popularyzatorem historii tego miasta, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz-Biernat.
6: Audycja edukacyjna w Opolu.
5: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas likwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miasta. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. ale abyśmy poprawnie zrozumieli ów fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XVI. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszkaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, a z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opaszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie tu mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami bogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku. I to na tym cmentarzu, w tej wspólnocie, rozwijać się będzie rodzina Franków. Franklowie pochodzić będą z Osoblachy, przyjadą do Białej, a stamtąd wyemigrują i przyjadą do Prudnika w 1827 roku. Protoplasta rodziny w Prudniku, Samuel Frenkel, we wspomnianym 1827 roku pierwotnie będzie wynajmował, a następnie kupi malusieńką kamieniczkę na prudnickim rynku, która należeć będzie wcześniej do legendarnego prudnickiego kupca Juliusa Friedlandera. Tam rozpocznie handel szeroko pojętymi tekstyliami. Bawełna, len, konopia, do tego wszystkiego. Zabawki, pachnidła, parasolki, cynasz, płośląskie i tandeta. a przez tandetę rozumiemy ubrania, które nie były szyte na miarę. Dlatego też złośliwa propaganda krawiecka twierdziła, że są tandetne nie przez słabą jakość, ale przez fakt, że nie leżą na człowieku idealnie. Dziśmy jednak wierzymy, że takie ubrania z sieciówki bardziej jednak pasują, aniżeli nie pasują. Dawniej uważano na odwrót, że one jednak bardziej nie leżą, aniżeli leżą. Dlatego też w tradycji śląskiej określane były mianem tandetnych.
3: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika. A poza tym w Prudniku warto zobaczyć także wieżę zamkową zwaną Wieżą Woka, wieżę Bramy Dolnej, Studnię Miłości, Rynek, Kościół Świętego Michała Archanioła, Cmentarz Żydowski, Tereny Zielone i Park Miejski oraz wieżę widokową na Koziej Górze, która znajduje się 317 metrów nad poziomem morza oraz Sanktuarium Świętego Józefa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania tej audycji. W niej powiemy o konkursach dobrze znanych i uznanych w naszym regionie.
8: Cieszymy się z tego, że nasze produkty lokalne, regionalne są naszymi towarami, którymi się możemy pochwalić na arenie całej Polski.
3: Przeniesiemy się także do Muzeum Śląska Opolskiego.
9: W ostatnim okresie Muzeum Śląska Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt.
3: W pierwszej kolejności powiemy jednak o konkursach. Piękna wieś opolska i nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionu. Województwo opolskie po raz kolejny zaprasza mieszkańców wsi do udziału w wyjątkowych konkursach, które od lat budują lokalną tożsamość, wzmacniają wspólnoty i promują to, co w regionie najcenniejsze – tradycje, zaangażowanie i dziedzictwo. Rozpocznijmy od jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć samorządu województwa opolskiego, czyli konkursu Piękna Wieś Opolska 2026. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Dziedzictwo, tożsamość, wspólnota. To inicjatywa, która od lat pokazuje, że piękno wsi to nie tylko estetyka przestrzeni, ale przede wszystkim ludzie, ich historia oraz wspólne działania na rzecz rozwoju miejsca, w którym żyją. W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to najpiękniejsza wieś, dziedzictwo i wspólnota. Mogą w niej wziąć udział sołectwa z województwa opolskiego, które w szczególny sposób wykorzystują swoją historię, tradycje oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe do budowania silnej, zintegrowanej społeczności. Liczą się konkretne działania, projekty i inicjatywy, które pokazują, że pamięć, zarówno ta indywidualna, jak i zbiorowa, może być fundamentem rozwoju. Warto pamiętać, że do tej kategorii nie mogą przystąpić wsie, które zdobyły pierwsze miejsce w historii konkursu, ani te, które zajęły drugie lub trzecie miejsce w latach 2024 do 2025. Druga kategoria to miejsce, serce wspólnoty. Tu zgłaszane są konkretne przestrzenie. Mogą to być obiekty lub zagospodarowane miejsca na terenie sołectwa, które odgrywają szczególną rolę w życiu mieszkańców. Takie miejsce powinno mieć swoją historię, swoją opowieść. Coś, co buduje tożsamość lokalnej społeczności i jednocześnie przyciąga uwagę także spoza niej. Ważne jest, aby było ono tworzone i utrzymywane przy aktywnym udziale mieszkańców oraz stanowiło realne centrum życia wspólnotowego. Zgłoszone miejsca nie mogą być laureatami konkursu z lat 2024 do 2025. Na zgłoszenia w konkursie Piękna Wieś Opolska organizatorzy czekają do 15 maja. Z jednej gminy można zgłosić jedną wieś w pierwszej kategorii oraz jedno miejsce w kategorii drugiej. Co ważne, dane sołectwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii, a zgłoszenia dokonuje wójt lub burmistrz. To jednak nie wszystko. Równolegle trwa kolejna edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. To wydarzenie, które od lat promuje tradycyjną żywność oraz regionalne receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie. Celem konkursu jest nie tylko wyróżnienie najlepszych produktów i potraw, ale również budowanie świadomości na temat jakości, lokalności i wartości kulinarnego dziedzictwa regionu. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy, regionalny, odbywa się na terenie województwa opolskiego. To właśnie tutaj komisja konkursowa wybiera najlepsze produkty i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia. Najlepsi otrzymają także nominacje do prestiżowej nagrody Perła. Drugi etap to finał ogólnopolski, który odbędzie się podczas targów Smaki Regionów. To właśnie tam wręczane są statuetki Perły, jedno z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie tradycyjnej żywności w Polsce. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to produkt regionalny. Mogą w niej udział wziąć mieszkańcy województwa opolskiego, którzy wytwarzają produkty związane z regionem, o unikalnych lokalnych cechach, wynikających z lokalnych warunków, tradycji i receptur. Ważne, aby były one tworzone na niewielką skalę, tradycyjnymi metodami i były rozpoznawalne w swojej okolicy. Druga kategoria to potrawa regionalna. Tutaj do rywalizacji mogą stanąć dwuosobowe zespoły reprezentujące m.in. gastronomię, gospodarstwa agroturystyczne, organizacje pozarządowe czy koła gospodyń wiejskich. Każda drużyna przygotowuje danie oparte na lokalnych, regionalnych produktach charakterystycznych dla województwa opolskiego. W tej kategorii liczba uczestników jest ograniczona. Wystąpi maksymalnie 10 dwuosobowych ekip. Na zgłoszenia do konkursu kulinarnego organizatorzy czekają do 8 maja. Co więcej, tegoroczna edycja ma szczególny charakter. To już 25. jubileuszowa edycja konkursu. Z tej okazji samorząd województwa opolskiego planuje dodatkowo uhonorować osoby, które najczęściej brały w nim udział. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest pielęgnowanie tradycyjnych receptur i przekazywanie ich kolejnym pokoleniom. To piękne gesty doceniające tych, którzy od lat dbają o kulinarne dziedzictwo naszego regionu. A o konkursie powie także członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
6: Mieszkańcy opolskiego mają głos.
10: Oba konkursy to wieloletnia tradycja województwa opolskiego. W pierwszym przypadku, czyli jeśli mówimy o pięknej wsi opolskiej, to już 28. edycja, a jeśli chodzi o smaki regionów, to 25. edycja. Czas ogłaszania konkursów pokazuje, że te konkursy są bardzo potrzebne, cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno gmin i organizacji, które aplikują, ale przede wszystkim mieszkańców.
3: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
11: Motto w tegoroczne: dziedzictwo, tożsamość, wspólnota. Te wszystkie trzy warunki, żeby były właśnie spełnione, najlepiej gdyby były spełnione, a myślę, że to jest konkurs przede wszystkim dla mieszkańców danej miejscowości. Nieważne, czy zajmą pierwsze miejsce, czy dostaną wyróżnienie, czy dostaną podziękowanie za udział. To ich też mobilizuje do tego, żeby pokazać właśnie, że działają na rzecz swoich małych miejscowości.
3: Dodała Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Ale do udziału w konkursie zachęca także Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Wsi i Rolnictwa.
12: Przede wszystkim ważne jest to, żeby te produkty, te potrawy były naprawdę ściśle związane z naszym regionem, żeby promować tą żywność, żeby były stały się taką marką naszą opolszczyzny.
3: Mówiła Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Wsi i Rolnictwa.
8: Cieszymy się z tego, że nasze produkty lokalne, regionalne są naszymi towarami, którymi się możemy pochwalić na arenie całej Polski.
3: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
13: A teraz przeniesiemy się do Muzeum Śląska Opolskiego. No, muzeum, które stale się rozwija. Więcej na ten temat opowie Wam Iwona Solisz, dyrektor muzeum. Posłuchajmy.
6: Muzea w Opolu.
9: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląsko-Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie. I to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Ta wystawa nosi tytuł Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergów. Jest to wystawa, która prezentuje naszą najnowszą kolekcję, którą rozpoczęliśmy tworzyć i rozwijać od 2022 roku. Poświęcona jest ona rodzinie książęcej z pokoju, która tam założyła miejscowość w połowie XVIII wieku. No i oczywiście pokazujemy nie tylko miejscowość, ale także właśnie ten ród książęcy, bo to był niezwykle szacowny i ważny ród europejski, który tutaj na Śląsku także mieszkał. Więc jest to dla nas takie ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że w ramach tego projektu współpracowaliśmy z bardzo wieloma instytucjami w Polsce i za granicą, aby go jak najszerzej zaprezentować. Także przy tej okazji, oczywiście jak przy każdej wystawie, także przy tej, jest szereg różnych aktywności.
13: I do kiedy ta wspomniana przez panią wystawa będzie dostępna dla odwiedzających?
9: Wystawa jest dostępna do końca maja. Tematycznie wokół tej wystawy organizowane są wydarzenia, powiedziałam o tym najbliższym, ale tak jak wspomniałam, będzie też szereg różnych innych warsztatów, spotkań, wykładów. Przyjeżdżają do nas specjaliści teraz z Krakowa, w najbliższym czasie też z Wrocławia. Przy okazji będziemy prezentowali twórczość bardzo ciekawego fotografa polskiego, który działał w Opolu na przełomie XIX i XX wieku, Maxa Glauera, więc jeżeli ktoś się interesuje fotografią, to w maju takie spotkania będą. Także w tym zakresie jest to szeroka działalność. Oczywiście wspominamy o naszych wystawach stałych. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląsko-Opolskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
13: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
9: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim. Mówię tutaj już o konkretnych artefaktach, obiektach należących między innymi do powstańców, bo mamy jeszcze drugie Muzeum w Świętochłowicach, no ale tak jak mówię, to nasze ma faktycznie te zbiory materialne, które pochodzą od powstańców, od ich rodzin. Także tutaj bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzenia tego miejsca, bo ono jest też przepięknie położone w Górze Świętej Anny, w niezwykłym miejscu krajobrazowym, więc mamy tutaj takie połączenie walorów historycznych i krajobrazowych. I też w tym obiekcie, mimo że nosi nazwę Muzeum Czynu Powstańczego, mieści się nasz kolejny dział, to jest dział przyrody. Muzeum Śląsko-Opolskiego jest jedynym muzeum na terenie województwa opolskiego, który ma zbiory przyrodnicze i sięgają one czasów powstawania muzeum, a to powstanie miało miejsce w 1900 roku. My już w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 125-lecia istnienia. Jednym z pierwszych właśnie takich zbiorów były zbiory przyrodnicze, więc posiadamy świetne przykłady chociażby zwierząt, roślin, obiektów też i geologicznych.
3: Mówiła dyrektor Muzeum Śląska-Opolskiego Iwona Solisz.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

worek z warstwą. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan. Rano obudzi największego śpiocha.